0: SK2 Biała Podlaska.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: się patrzą non-stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: wiesz, on by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem, ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. W Białej Podlaskiej i powiecie niesłabnie zainteresowanie kursami pierwszego tańca, bo przyszłe pary młode chcą dobrze wypaść podczas tego jednego z najważniejszych momentów wesela. Rozmawia Arek Michlewicz.
3: Z tego, co mi wiadomo, to prowadzicie takie kursy tańca dla pary młodej. Czy nadal jest zainteresowanie takimi kursami? Bo z tego, co mi wiadomo, to nawet po targach patrząc, ślubnych, to zainteresowanie ślubami trochę spada, ale jeżeli chodzi o naukę tego pierwszego tańca dla nowożeńców, to jest zainteresowanie?
4: Monika Popielewicz, instruktor tańca, Fundacja Wytwórnia Talentu. Jest zainteresowanie i w tym roku widzę coraz większe zainteresowanie. Teraz mamy sezon żniwa tak naprawdę i coraz więcej par odzywa się do nas, żeby zająć się przygotowaniem tego wyjątkowego pierwszego tańca.
3: Czyli jednak branża ślubna dobrze się ma.
4: W tym zakresie tak, nie wiem jak w innym zakresie, wiem, że jest to droga impreza, bo ja rozmawiam z parami. Na pewno większość par teraz decyduje się na takie bardziej kameralne, mniejsze imprezy ze względu na koszty.
3: Ale za to pierwszy taniec jest.
4: Pierwszy taniec jest i tu cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wręcz czasami jest brak miejsc.
3: Co najchętniej młode pary wybierają do nauki tańca? To tango jakieś, może rumba, nie wiem, cha-cha, cokolwiek.
4: Jeśli chodzi o sezon tegoroczny, to powiem jeszcze, takiej różnorodności nie było. W tym roku jest dosłownie wszystko, zaczynając od tanga, od jakiegoś tańca użytkowego. Są typowe walce wiedeńskie połączone z walcem angielskim. Mam również bachatę, mam rock'n'rolla, po prostu jest wszystko. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest i dla mnie ciekawe. Każdy ma inną choreografię, zupełnie inną. One są niepowtarzalne.
3: No właśnie o to miałem zapytać, czy dla każdego indywidualnie jest opracowywana choreografia?
4: Tak, dla każdego jest indywidualnie opracowywana choreografia. Pary młode dają propozycje swojej muzyki. Ja tego nie zmieniam, bo to jest ich wyjątkowy dzień. Może ta muzyka się kojarzy z czymś. My jesteśmy w stanie zrobić wszystko i do wszystkiego dopasować muzykę. Ja jak słyszę, o, tutaj mogę dodać, nie wiem, trochę foxtrota, tu wiem, że już mogę zatańczyć kawałek walca wiedeńskiego czy angielskiego, czy właśnie pójść w temat szalone, bo też takie pary są, czasami skaczemy, podskakujemy, a czasami jest to bardzo, bardzo spokojne i bardzo wyciszone.
3: Średnio ile taka młoda para potrzebuje czasu na to, żeby się nauczyć tego pierwszego tańca?
4: W zależności czego oczekują, jak ma to być skomplikowane, no i też zależy od predyspozycji par, tak? Bo one najczęściej przychodzą na pierwsze spotkanie, to najczęściej panowie, nie umiem tańczyć. I to jest już podstawa. Ja się zawsze uśmiecham i po tym, co mnie bardzo cieszy, to, że jednak w każdym potrafię coś wydobyć. Wiele par wraca już na stałe zajęcia i uczą się tańca i to mnie bardzo cieszy, ja to uwielbiam. Uwielbiam rozpalać pasję i to tak działa. Natomiast...
3: Czyli często jest tak, że po już tej nauce młody mówi, o rany, ja nie wiedziałem, że ja tak potrafię, tak?
4: Tak, to jest bardzo częste zjawisko i już znaleźliśmy tutaj wiele takich perełek tanecznych i oni sami są w szoku, że tak potrafią. A jeśli chodzi o naukę w ogóle, ułożenie choreografii i takie wypracowanie w miarę, to jest od 7 do 10 lekcji, to w zupełności wystarczy.
3: Z czystej ciekawości zapytam, czy w momencie, kiedy taka młoda para skosztuje tego pierwszego tańca, to czy później decyduje się na dłuższą szkołę tańca, czyli już uczenie się kolejnych innych tańców?
4: Tak, właśnie o tym wspomniałam wcześniej. To, co mnie bardzo cieszy, potrafimy tak wkręcić, za przeproszeniem, te pary, ja to lubię robić bardzo, że wiele do nas wraca i uczestniczą w zajęciach takich na stałe, zaprzyjaźniają się, to są super ludzie, ja sama się do nich bardzo przyzwyczajam. Zapraszamy się, są jakieś imprezy już później wspólne, nasze, czy to z tymi parami, więc tak, wracają.
3: Co najwięcej trudności sprawia podczas tych pierwszych lekcji tańca?
4: Stres. Oni przychodzą, na początku są tak zestresowani, szczególnie, jak wspominałam, panowie, myślą, że nie potrafią tańczyć. Są tacy, faktycznie, są pary takie, które no, nie chodzą nawet na jakieś imprezy, nie tańczą, jak chodzą, po prostu nie lubią tego. Więc tutaj robimy bardziej spokojny taniec, może bardziej na zasadzie tańca użytkowego. Nie ma tutaj skomplikowanych figur. Jeśli pary, osoby, które nie tańczą w ogóle, no to takie kroki też sprawiają, nawet proste, mogą sprawiać im trudność, ponieważ no to jest kwestia koordynacji, zgrania. Myślę, że tutaj czasami rytm, ale to też wszystko jest do wypracowania.
3: W momencie, kiedy ktoś ma trudności, to chyba najlepsza metoda taniec chodzony.
4: Taniec chodzony, jak najbardziej też taki posiadamy. Każda choreografia, i też wszystkim parom tłumaczę, nie będzie zrobiona w ten, chociaż ja mam ambicje, nie powiem, bo lubię, żeby to wyglądało naprawdę unikatowo i już tutaj krążą takie pozytywne plotki, że tutaj naprawdę wymyślamy. Ja sama kocham taniec i lubię to przekazywać dalej. I te choreografie są naprawdę bardzo ciekawe, nie są takie oklepane, nie są ściągnięte, broń Boże, z internetu, bo to jest dzień wyjątkowy dla każdej z par. No i musi być dopasowany pod te właśnie predyspozycje, oczekiwania pary młodej.
3: A zdarzają się takie pary, które jednak wolą ekstremalne wyzwania i chcą takie figury, które no już ocierają się o gimnastykę artystyczną?
4: Mamy takie pary. Mamy takie pary, ich mam dwie takie i mam dwie takie bardzo szalone choreografie. To jest związane z rock'n'rollem, one naprawdę fruwają. I to są pary, które nie tańczyły nigdy wcześniej, nie chodziły na żadne lekcje tańca. I tutaj mamy również elementy jive'a, rock'n'rolla i te figury takie bardzo ekstremalne.
3: Tak. To nigdy nie chodziły, to rozumiem, że zdają sobie sprawę z ryzyka.
4: Ale radzimy sobie. Jest bardzo dobrze. Tu możemy nawet używać materacy, jeśli jest taka potrzeba, bo takie posiadamy, ale nie było takiej potrzeby.
3: Siatki zabezpieczające, pasy asekurujące.
4: Też posiadamy, nie ma problemu. Jeśli będzie taka potrzeba, wszystko znajdziemy. Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki. O.
3: Czy jest taki taniec, który najczęściej pary wybierają?
4: No najczęściej, najwięcej. Tak, to wszystko się opiera przede wszystkim jednak na tym tradycyjnym walcu wiedeńskim, troszkę użytkowym, bo pary nieprofesjonalne też nie będą się kręciły i tańczyły tak jak pary, które robią to na co dzień i uczą się tego tańca. Więc przede wszystkim walc wiedeński, jakieś elementy spokojne dodajemy. To przeważa. Mniej jest tego szaleństwa, ale też tango, co mnie cieszy, ja bardzo lubię.
3: Czyli można uznać, że tak naprawdę ten walc jest takim najprostszym tańcem.
4: Tak, walc jest najprostszym i takim przodującym, królującym w tych tańcach pierwszych.
3: Zdarzają się też takie trochę wariackie choreografie, gdzie ta zmienność w tańcu jest taka, że bez przerwy goście na przykład, jak widzą taki taniec, są zaskakiwani nowymi, innymi, takimi szalonymi pozami.
4: Tak, też mam trzy takie choreografie w tym momencie. Są szalone pozy, jest wielorakość w ogóle styli tanecznych. Różne tańce są w tej jednej choreografii zawarte. Jest bieganie, jest skakanie, jest podrzucanie, jest fruwanie, po prostu wszystko jest i to jest tak cudowne. I teraz jesteśmy na etapie właśnie dopieszczania, w sensie dokończenia, nie wiem, wykończenia paluszka, spojrzenia i tego typu rzeczy. Natomiast efekt finalny będzie piękny i na pewno będziemy to na naszych socjalach wrzucać, żeby inni mogli zobaczyć, co można zrobić, bo oni też nie byli świadomi. Myśleli, że to będzie takie, jak to pan młody powiedział, takie tani. Natomiast jesteśmy bardzo zaskoczeni, ja też z efektu.
3: Czyli taniec tak szalony, że młoda para tak naprawdę po tym pierwszym tańcu już więcej nie tańczy.
4: Tańczy. Na pewno zatańczy. Rozważają teraz inne ubranie na ten pierwszy taniec, żeby było wygodniej. No i ładnie wyglądać, potem przebrać się z powrotem w te swoje piękne stroje ślubne.
3: Wydaje mi się, że w takim dynamicznym tańcu to trochę kardio można sobie zrobić.
4: Można, to jest wspaniała gimnastyka, oczywiście, jak najbardziej. Do tego ja też zachęcam i zawsze promuję taniec jako formę sportu.
3: Zdarza się, że ktoś zasłabnie?
4: Nie, nie było takiej sytuacji.
3: Całe szczęście.
4: Całe szczęście, ale tutaj też zareagujemy odpowiednio, mamy odpowiednie narzędzia, więc poradzimy.
3: W razie czego tutaj taki bardzo napakowany pan czeka, żeby ewentualnie pierwszej pomocy udzielić.
4: Nie, nie czeka. Nie mamy tutaj takiego pana, ale jeśli będzie potrzeba, to poradzimy sobie. Nie, no oczywiście, żartuję. Są przerwy, oczywiście pijemy, nawadniamy się, żeby tutaj każdy był zadowolony. Natomiast najczęściej jest tak, że z godziny, bo takie przewidujemy czas jednej lekcji, tak robi się półtorej i dwie. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby skończyć na czas.
3: W zasadzie taka nauka tańca poprawia kondycję, prawda?
4: Poprawia kondycję, poprawia humor. Ja uwielbiam patrzeć na te pary, zbliża je na pewno, bo szczególnie te pary, które nie tańczą, one mają taką frajdę, jak już coś zaczyna wychodzić i zdarza się też, no jak to w życiu codziennym, że widać, że gdzieś są po sprzeczce jakieś, tutaj wszystko ucieka, odchodzi, wychodzą w świetnym humorze. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś ktoś był niezadowolony.
3: Czy to jest tajemnicą, ile takich par w skali roku udaje się pani przeszkolić?
4: W skali roku będzie mi ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie rejestruję. Powiem teraz, ile mam na ten moment. I to są pary, które teraz w maju, dwie będą brały ślub. Potem czerwiec, więc tak to już idzie sukcesywnie do września, do października mam teraz kursantów. W tym momencie w jednym czasie prowadzę około 20 par.
3: To sporo.
4: Sporo. Sporo i zaczyna się kalendarz naprawdę zapychać, zapełniać. Nawet niektóre już przychodzą rano, bo tu mam więcej czasu jeszcze do zagospodarowania.
3: A czy tutaj działa też taka metoda pantoflowa, że jak ktoś zobaczy parę, którą pani wyszkoliła, to przychodzą goście, którzy byli na tym weselu, widzieli, jak ta młoda para tańczyła, a też zamierzają się pobrać, więc przychodzą takie? Działa ta metoda pantoflowa?
4: Działa metoda przekazywania dobrych informacji i często mam te pary z poleceń, jak najbardziej. Albo że widziały, albo ktoś polecił.
3: Nagle okazuje się, że z jednego wesela 10 par pani ma.
4: To jest super sprawa. Ja bardzo lubię pracę z parami młodymi, bo to jest zupełnie inny rodzaj pracy niż to, co robię na co dzień. Pracuję z tańcem towarzyskim sportowym. To jest zupełnie inna filozofia. Ogromna przyjemność, bo ja mam też bardzo dużą satysfakcję, jak widzę, jak to pięknie wygląda i ktoś się cieszy z tego i jest to dla nich wyjątkowy moment, bo tak, to jest tworzenie historii tak naprawdę ich, miłosnej.
3: Żeby taką choreografię stworzyć do pierwszego tańca, to rozumiem, że też trzeba gdzieś szukać takiej inspiracji. Gdzie pani szuka inspiracji?
4: Ja wiem, czy inspiracji, jak słyszę muzykę, no sama jestem po tańcu, tak, zawodowym, towarzyskim, więc myślę, że jest mi o tyle łatwiej, że słyszę muzykę i jakieś tam akcenty, tu wiem, że coś się zaczyna fajnego, trzeba zrobić jakieś uniesienie, jakąś figurę. Nie, to przychodzi samo, tylko że mam problem, jeśli ktoś mnie słyszy, jakiś pan tańczący, to zapraszam tutaj do pomocy, do tworzenia tych choreografii, bo ze mnie się śmieją, tutaj muszę często postawić wieszak na przykład, jakieś ręce dorobić i sobie tak się obracam i pomagam w ten sposób. Nie, no żartuję, ale nie wzoruję się, bo tak jak mówiłam, każdy taniec ma być inny. Przychodzą pary, którym się podoba jakiś taniec z internetu, pokazują, no mogę mniej więcej popatrzeć, zobaczyć, o co im chodzi, bardziej chodzi o jakieś figury, unoszenia, więc wtedy też staram się to wykorzystać, no bo one o to prosiły. Natomiast całość nigdy się nie powiela. Nie ma opcji takiej.
3: Czyli nawet jeśli muzyka jest, to rozumiem, że ta muzyka pobudza na tyle wyobraźnię, że gdzieś tam ten obraz tego tańca tworzy się w głowie.
4: Tworzy się w głowie, tworzy się w nogach. Często muszę sobie zapisać od razu, bo potem nie pamiętam, co chciałam. Nagrywamy za każdym razem, bo to nie sposób naprawdę zapamiętać każdą choreografię. Nie tworzę jej od razu całej, bo nie wiem, czy to będzie akurat element taki, który będzie się parze podobał, czy to jest ten kierunek, którym chcą, żebyśmy szli, więc zawsze przygotowuję kawałek tej choreografii na dane zajęcia. I potem albo idziemy dalej, albo modyfikujemy i tak działam.
3: Monika Popielewicz, instruktorka tańca i towarzyskiego, i takiego solowego też?
4: Solowego też, bo teraz nasz taniec towarzyski przestał być tańcem towarzyskim. Wzywam chłopców do tańca i rodziców zachęcam do zapisywania chłopaków na tego typu sport. To jest sport. Teraz jest więcej solistek, więc możemy to nazwać tańcem solowym jak najbardziej. Widać to również w Polsce całej, na turniejach więcej mamy tańczących kobietek.
3: A rozmawialiśmy o pierwszym tańcu, na który bardzo dużo młodych par decyduje się.
4: Są 5, zapraszamy. Drodzy Państwo, też tutaj jest możliwość, przychodzą pary i sobie trenują, bo mamy takie możliwości w ramach tego. W ogóle jak wygląda opieka? Opiekujemy się parą, dobieramy tą choreografię, uczymy, tworzymy, dajemy przestrzeń do własnych treningów. Pary mogą przyjść i sobie ćwiczyć same tutaj. Co jeszcze? Zawsze jadę z parą na salę, gdzie ma się odbyć ten pierwszy taniec, bo trzeba ustawić kierunki. To jest zupełnie inaczej niż na sali tanecznej. Wtedy wiemy, gdzie są goście, czasami trzeba coś zmienić, ustawić, więc tutaj też jest opieka z mojej strony.
3: Czyli bardzo dużo szczegółów trzeba się dowiedzieć, co, gdzie i jak to ma wyglądać i wtedy łatwiej jest do danej pary dobrać odpowiedni taniec.
4: Tak, no przede wszystkim trzeba wiedzieć, jaka jest sukienka, bo co z tego, że my sobie zrobimy jakieś choreografie, okazuje się, że jest piękny, długi tren, nie można, albo jakieś fiszbiny i często nie można zrobić różnych innych figur, więc to jest pierwsze pytanie. Jaka jest sukienka?
3: Czyli jednak suknia ślubna zalecana taka, aby nie ograniczała naszych ruchów.
4: Tak, dokładnie. Ma być prosta, ładna, zwiewna.
3: Skromna.
4: Skromna. Nie, żartuję. Wszystko się da.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
2: Kurs pierwszego tańca pozwala nauczyć się choreografii. choreografii, ale też nabrać pewności siebie, wypracować swobodę ruchów i sprawić, że staje się on wyjątkowym wspomnieniem. Szkoły tańca podkreślają, że takie lekcje cieszą się stałym zainteresowaniem. Biega od 16 lat, ma na swoim koncie ponad 100 ukończonych maratonów, ale Bielczanin Jerzy Wysokiński ma też listę maratonów, które czekają na swoją kolej. Rozmawia Arek Michlewicz.
5: Podobno zagorzały maratończyk.
6: Jerzy Wysokiński. Zagorzały, trudno może tak określić, że zagorzały, ale na pewno z wielką pasją.
5: Ale już tych biegów, tych maratonów w tylu brałeś udział, że one ci spowszedniały.
6: Te emocje może nie spowszednieją, ale na pewno podchodzę już ze spokojem do każdego startu.
5: Od ilu lat już biegasz?
6: 15 lat pełnego biegania i w tym roku również minęło 15 lat od mojego pierwszego maratonu.
5: I jak to się zaczęło? Za czyją namową, nie wiem, albo sam stwierdziłeś, że czas biegać?
6: To na pewno chęć ruchu, która zawsze we mnie była. Z jednego sportu na drugi, z tenisa ziemnego na rower, na rajdy rowerowe, a z rowerów łatwo było przejść do biegania albo połączyć to z bieganiem, ale jednocześnie wokół mnie widziałem osoby już zarażone tą pasją biegania. To była grupa biegowa u mnie w firmie, w Telekomunikacji Polskiej, w tej chwili w Orange Polska, również było środowisko biegowe tutaj w Białej Podlaskiej, wśród moich znajomych. Wstrzeliłem się ze swoją pasją tuż przed boomem takim biegowym, gdzie można było jeszcze łatwiej się na biegi zapisać. Mniej było przy tym otoczki takiej, można określić, celebryckiej, ale ta pasja mnie pochłonęła.
5: Czyli generalnie możesz powiedzieć, że ta aktywność fizyczna towarzyszy ci całe życie?
6: No, ja bym tak określił, bo pierwsze moje kroki w takim sporcie, no amatorskim sporcie, to były stawiane tutaj w Białej Podlaskiej, w liceum. To był tenis ziemny, podnoszenie ciężarów. To była jedyna możliwość, żeby skorzystać z siłowni tutaj u nas w AWF-ie. No i od tego się zaczęło, że ten sport cały czas mi towarzyszy w życiu prywatnym i trochę też nawet w życiu zawodowym.
5: Pamiętasz ten swój pierwszy maraton? To było tak, że wstałeś rano z łóżka, przeciągnąłeś się i stwierdziłeś, może bym pobiegł maraton?
6: No tak by się nie dało zrobić, bo wtedy pracowałem w Lublinie i w Lublinie nie było maratonu, czyli nie dałoby się tak z łóżka z takim pomysłem, ale oczywiście pamiętam, to był maraton w Krakowie w 2011 roku w kwietniu, ale to było związane z przygotowaniem się do niego, czyli to już były wcześniej starty na 10 km i w dwóch półmaratonach. Oczywiście było to nowe wyzwanie, były to nowe doznania, ale jechałem i z grupą już doświadczonych biegaczy ode mnie z klubu firmowego biegacza, czyli miałem przygotowanie, wsparcie, a jednocześnie pewne wskazówki teoretyczne.
5: Ale ciężko było przebiec ten pierwszy maraton?
6: Tak jak teraz sobie analizuję, czy analizowałem już po, nie było to tak ciężkie wyzwanie, które by mnie w jakiś tam sposób zraziły do następnych startów. Był kryzys duży na ostatnich kilku kilometrach, ale debiut z czasem, który do tej pory pamiętam, bo akurat ułożył się fajne cyfry, 3 godziny 50 minut 00 sekund, takim uzyskałem czas netto, no to w środowisku takich amatorskich biegaczy spotkał się z dużym uznaniem i myślę, że nie udało mi się powtórzyć startu w Krakowie przez te kilkanaście lat następnych biegania, ale myślę, że kiedyś w Krakowie też jeszcze raz pobiegnę, żeby wspomnieć ten pierwszy raz.
5: To było tak, że pierwszy, drugi, trzeci maraton pobiegłeś, a potem to już tak ci w krew weszło, że zacząłeś w wyszukiwarce poszukiwać kolejnych maratonów i gdzie by tu pobiec?
6: Moim zdaniem trafiłem w fajną grupę u mnie w firmie biegaczy, którzy już mieli doświadczenie w biegach nie tylko polskich, ale zagranicznych, a ponieważ byłem zaangażowany organizacyjnie w sport pracowniczy w Telekomunikacji Polskiej, włączyłem się nie tylko w bieganie wspólne, ale również ze wspólną organizację takich wyjazdów i kolejne starty w maratonach, to były też starty w Polsce, to było w tych takich biegach znanych, czy to maraton warszawski, czy maraton w Poznaniu, ale to również ruszyliśmy taką większą nawet grupą systematyczne starty w maratonach zagranicznych i takim pierwszym maratonem zagranicznym w 2011 roku to był maraton w Amsterdamie. No i następnych sezonach to można powiedzieć, że to już poleciało z podwórki, bo potrafiliśmy na 3 lub 4 maratony zagraniczne zorganizować wyjazd klubu biegacza, a jednocześnie w międzyczasie starty takie indywidualne też w kolejnych zawodach w Polsce.
5: A to jest tak, że organizujecie się zawsze grupą na takie wyjazdy zagraniczne?
6: Na pewno jest to dobre rozwiązanie, żeby taki wyjazd, który wymaga wsparcia logistycznego, czy to jest kwestia dojazdu, czy to jest kwestia przelotu w jakiejś tam części czy Europy, czy świata, również zadbanie o noclegi, organizację odbioru pakietu, przejazdu na maratony, czy na zawody w dużych miastach, to organizacja tego grupowo jest na pewno lepsza, ponieważ nowe osoby debiutujące w takich zawodach i na takich wyjazdach czują się pewniej. Przykładem chociażby dużych wyjazdów, to już nawiążę do tego, że w Białej również jest duża grupa biegaczy skupiona wokół klubu biegacza Biała Biega, to takie wyjazdy, 2 duże autokarowe dla kilkudziesięciu osób udało nam się zorganizować na maraton w Koszycach i na maraton w Wilnie.
5: To jest tak, że ze środków własnych jeździcie, czy jednak szukacie sponsorów?
6: Nasz poziom sportowy jest tym poziomem takim amatorskim, że wsparcia sponsorskiego byłoby naprawdę trudno takie wsparcie uzyskać. Jeżeli chodzi o klub mój firmowy, posiadamy pewien budżet zagwarantowany przez pracodawcę i dla pracowników, członków klubu część kosztów wyjazdów jest finansowana i jest to bardzo dobre zmotywowanie i wsparcie, żeby takie wyjazdy wspólnie organizować. No, ponieważ ta pasja oprócz tego, że daje dużą satysfakcję, no niestety nie jest też pasją tanią.
5: Dobrze, a teraz jeżeli chodzi o ilość tych maratonów, w których wziąłeś udział, to wciąż liczysz, czy już przestałeś liczyć?
6: Jestem tą osobą, która od samego początku postanowiła stworzyć sobie pewien rodzaj rejestru, czyli prowadzę sobie ewidencję wszystkich startów wraz ze szczegółami co do miejsc, dat, uzyskanych czasów i pewnych szczegółów, które pozwalają potem takie statystyki sobie przejrzeć i stworzyć pewne podsumowania. Wiem, że moi znajomi, którzy przez kilka lat czegoś takiego nie prowadzili, zazdroszczą. Starają się czasami sięgnąć do historii różnych zapisów swoich startów, no bo po jakimś czasie okazuje się, że takie statystyki, rejestry są pomocne, a są też fajną mobilizacją lub wskazywaniem sobie jakby kolejnego celu, żeby przekroczyć pewien próg, czy ilościowy, czy geograficzny startów, czy no, zobaczyć, na jakim poziomie utrzymują się wyniki, do czego sięgać, a o co wspominać.
5: No to ile tego było?
6: No już bardzo dużo.
5: Nie da się... Jak jest rejestr, to jest liczba.
6: Jest liczba. 2 lata temu przekroczyłem już liczbę 100 maratonów, liczoną wraz z ultramaratonami, czyli z dystansami po biegu powyżej maratonu, powyżej dystansu maratonu. Obecnie jest to 124 maratony i ultramaratony, czyli wszystkie biegi powyżej 42 km, 195 metrów. To są maratony uliczne, to są też maratony trailowe, ale również to są biegi ultra na dystansach powyżej 45 km, powyżej 100 km, powyżej 170, powyżej 200.
5: To już wyzwanie.
6: No to było wyzwanie. Pewien moment, kilka lat mojej takiej biegowej pasji, to było też nie tylko bieganie maratonów, ale to również było bieganie w biegach górskich, gdzie tam właśnie...
5: Czyli taki jak u nas bieg rzeźnika.
6: Tak, to był mój debiut, zapoznanie się z bieganiem w górach w 2014 roku w parze z kolegą z mojej firmy, Markiem Farbiszewskim i z ekipą jeszcze kilku zaprzyjaźnionych par. Pojechaliśmy spróbować, czym smakuje kultowy bieg rzeźnika, czyli bieg czerwonym szlakiem beskidzkim z Komańczy, jeszcze wtedy do Ustrzyk Dolnych. I powiem tak, to nas nie zraziło, to nas zmobilizowało do trenowania, przygotowywania się do biegów w górach, do zmierzenia się z dystansami tak zwanej pierwszej setki, czyli 100 km w górach. I to był bieg 7 dolin w ramach festiwalu biegowego w Krynicy. No i te biegi ultra zaprowadziły nas na kolejne wyzwania zagraniczne do biegania w Alpach.
5: W sumie ile państw zwiedziłeś? Samym tylko bieganiem.
6: To już będzie, myślę, myślę, że około 30 państw.
5: No to ładnie. Tutaj pochylam się nad bardzo pięknym medalem, składający się z kilku części. Co to jest za medal?
6: To jest medal będący uwiecznieniem przebiegnięcia, czy wzięcia udziału i ukończenia 6 największych maratonów na świecie.
5: I te wszystkie miasta, tak jak tutaj widzę, New York, Chicago, Berlin, London, Boston, Tokio.
6: Tak, żeby otrzymać taki medal określany 6-pakiem, majorsem. Od kilkunastu lat jedna z organizacji zrzeszająca organizatorów biegu postawiła przed biegaczami w świecie takie wyzwanie pokonania takich 6 największych maratonów na świecie i uhonorowania tego medalem specjalnym. W przeciągu ostatnich 2 lat po maratonie w Londynie w 2024 roku ze swoimi znajomymi pomyśleliśmy, dlaczego nie zrobić takiego kolejnego wyzwania. Mieliśmy możliwości zakwalifikowania się na te biegi ze względu na osiągane rezultaty, swoje wyniki biegowe lub startując w losowaniach do kwalifikacji na dany bieg. No i przez te niecałe 2 lata, kończąc, poczynając od Londynu przez start w Berlinie w 2024 roku, a potem w 2025 roku w 3 maratonach w Stanach Zjednoczonych, czyli w najbardziej kultowym, najstarszym na świecie maratonie w Bostonie, następnie w maratonie w Chicago i jesienią 2025 roku maratonem w Nowym Jorku, stanąłem przed szansą zakończenia tego projektu startem w maratonie w Tokio w marcu bieżącego roku.
5: Czy to w sumie jest taki medal, z którego jesteś szczególnie dumny?
6: Zdecydowanie tak, ponieważ jest to takim już można powiedzieć ukoronowaniem moich startów w maratonach ulicznych. Nie ma zbyt dużo osób w Polsce, które ukończyły taki cykl. Jest to chyba około kilkudziesięciu osób. Na pewno z roku na rok przez wzrost zainteresowania bieganiem zrealizować takie wyzwanie będzie coraz trudniej. Przykładem tego jest chociażby zainteresowanie całego świata biegowego startem w maratonie w Londynie. Na zawody w 2027 roku zapisało się 1 300 000 chętnych. Są to przyrosty kilkudziesięciu procentowe z roku na rok. Ścieżki jakby możliwości startu w takich zawodach, otrzymania pakietu są coraz trudniejsze, coraz wyższe. Są limity czasowe, które trzeba osiągnąć w poszczególnych kategoriach wiekowych, albo coraz trudniej jest przy takiej skali zainteresowania być wylosowanym do danego biegu, no ponieważ takie zasady kwalifikacji lub takie zasady uczestnictwa w tych poszczególnych biegach są wprowadzone.
5: Takie zainteresowanie jest duże, że już trzeba być losowanym?
6: To już od kilkunastu lat na największe te maratony, które liczą między 50 nawet a 60 tysięcy uczestników, jest zainteresowanie takie duże, że zapisy trwają przez kilka dni. Losowanie wyłania niewielką liczbę uczestników, ponieważ organizatorzy część pakietów przeznaczają dla biegaczy z najlepszymi wynikami. Duża część pakietów jest przekazywana dla wspierających różne potrzebujące grupy organizacji charytatywnych, które współpracują z organizatorami takich biegów. No i od kilku lat zafunkcjonowała też w całym świecie taka turystyka biegowa, którą wspierają firmy, tak zwani tour operatorzy, którzy komercyjnie kupują takie pakiety od organizatorów i organizując takie wyjazdy w formie przejazdów, noclegów, dostarczenia pakietu dla uczestnika, stwarzają możliwość startów w takich zawodach osobom, które no, dysponują sporymi środkami finansowymi na realizację swojej pasji.
5: Tu jeszcze wrócę do tych medali, bo to oprócz tego takiego ogólnego masz jeszcze oddzielne za każdy ten maraton.
6: Tak, każdy uczestnik maratonu kończący bieg jest honorowany medalem. Jest to, czyli nie sami zwycięzcy. Jest to jakby pamiątka, możliwość pokazania po biegu, jak ten medal wygląda. To jest możliwość właśnie wygrawerowania na danym medalu.
5: To ten wygrawerowany na Bronxie.
6: Ten medal z Nowego Jorku po biegu podczas eventu został został z czasem wygrawerowany między innymi na Bronxie. Maraton po...
5: Tak jak powiedziałeś, w szemranej okolicy.
6: Ale bardzo ciekawej i bardzo okazało się sympatycznej, mimo że no może nie wszyscy zachęcają turystów do odwiedzenia Bronxu. Z taką moją bardzo fajną ekipą, z którą jeździmy na maratony te światowe, uważamy, że oprócz tego biegowego wyzwania i biegowego celu w tych ciekawych miejscach, gdzie jesteśmy te kilka dni, trzeba poznać nie tylko środowisko biegowe, ale poznać dane miasto, dany kraj w miarę możliwości, żeby zobaczyć, czy warto tam wrócić, a na maraton w Nowym Jorku warto wrócić, ponieważ ta moja pasja biegowa zaprowadziła mnie do wielu ciekawych miejsc. To nie tylko są te miasta, które są w ramach aktualnie obowiązującego Abbott World Marathon Majors, 6 największych maratonów na świecie, ale to są już kolejne wyzwania, ponieważ do tego cyklu już zostało dołączone Sydney oficjalnie, czyli to jest w tej chwili już 6+1. W planach organizatorów jest dołączenie maratonu w Cape Town, czyli w Kapsztadzie w RPA, oraz dołączenie maratonu w Chinach w Szanghaju. I najbliższy wyjazd na maraton wraz z moimi koleżankami z klubu Biegacza Orange Polska to jest właśnie maraton w RPA w Cape Town.
5: Patrzę, że Tokio było w tym roku również.
6: Tak, Tokio było w tym roku. Tam zakończyłem te wyzwanie i otrzymałem ten maraton z 6 małymi medalami, czyli tak zwanych 6 gwiazdek, Six Stars. To był wyjazd i start, który w jakiś tam sposób zapisze się w mojej pamięci, ponieważ Azja, Japonia to nie są klimaty europejskie. Tego nie można też porównać do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, do których również trafiłem biegając maratony. To jest inna kultura, to jest inna organizacja takiego maratonu. To jest możliwość była znalezienia się w otoczeniu ludzi z całego świata, ale jednocześnie Japończycy przykładają taką wagę do wszystkich szczegółów organizacji, zadbania o zawodników, przygotowania perfekcyjnie takiego eventu, a jednocześnie możliwość poznania osób i kultury i zabytków Japonii była dla mnie taką może jakby wisienką na torcie ruszenia w świat ten biegowy.
5: Tak się zastanawiam, bo czy wszystkie maratony ciebie kręcą, czy czasami to jest tylko rutyna?
6: Z założenia staram się biegać te kolejne maratony w nowych miejscach, gdzie i trasa się różni. Startujemy w różnych okresach roku, czyli warunki pogodowe na zawodach też są różne. To jest lato, to jest gorąco, to może być wiosna i może być chłodno. Na pewno w jakiś tam sposób spokojnie i bez stresu podchodzę do samego wyzwania sportowego, ale każdy maraton ma w sobie coś jakby fascynującego. Każdy start może przynieść niespodzianki, te miłe, ale również te mniej przyjemne. Czasami trzeba się zmierzyć z problemami zdrowotnymi na trasie, czasami się trzeba zmierzyć z problemami pogodowymi na trasie i na pewno nie można traktować takich startów jako coś normalnego na co dzień.
5: Czy przy tej ilości biegów to już masz takie czasami zboczenie zawodowe, znaczy zboczenie biegowe bym to nazwał, że wyjeżdżasz gdzieś ze znajomymi, nie wiem, do jakiegoś miasta, nagle patrzysz, a tutaj jakaś impreza biegowa i mówisz do znajomych, to wyjdźcie na kawę, a ja się przebiegnę.
6: No w tych czasach raczej starty się planuje z jakimś tam wyprzedzeniem, szczególnie, że kalendarz biegowy i klubów naszego firmowego Orange Polska jest ustalany rok do przodu i jak się w danych imprezach chce jakby uczestniczyć i być do nich przygotowany, to ten kalendarz biegowy również jest związany z tym, że na dane biegi zapisujemy się jakby dużo wcześniej i forma jakiegoś i przygotowania, treningu, treningowego i przygotowania logistycznego jest, nie? Na pewno podczas...
5: Ale to nie jest tak, że jesteś cały czas przygotowany?
6: do krótkiego biegu, krótkiego treningu albo nawet dłuższego treningu to na 100% tak. Te sytuacje, o którą zapytałeś, czy zostawiam znajomych, żeby sobie gdzieś pobiec, ona ma miejsce, ale nie w formie startu w zawodach, tylko raczej, żeby sobie pobiec w ciekawym miejscu, bardziej treningowo, ale również, żeby to takie miejsce poznać.
5: No, bardzo fascynująca opowieść o tym bieganiu. Teraz Kapsztad, tak? Przed tobą Jerzy Wysokiński, zacięty biegacz, maratończyk. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i życzę samych sukcesów nadal, bo chyba to będzie ta pasja niekończąca się.
6: Chciałbym, żeby była niekończąca się. Każdy rok twojego biegania przyjmuję jako coś, co zostało mi dane przez chociażby też możliwości mojego organizmu i cieszę się, że mimo tych kilkunastu lat biegania omijają mnie jakieś poważne mnie kontuzje. Na tyle znam swój organizm i staram się o niego też w jakiś tam sposób dbać, że to bieganie nie stanowi tych nawet długich dystansów, nie stanowi dla mnie jakiegoś ogromnego wyzwania dla organizmu. W planach jest na pewno pobieganie jeszcze na kolejnych ciekawych miejscach. Mam nadzieję, że to będą też kolejne kontynenty. Mam nadzieję również, że po zrealizowaniu tego wyzwania biegów ulicznych, największych biegów maratońskich, uda mi się jeszcze wrócić na kilka różnych wyzwań do biegów ultragórskich. Może nie na takich już szalonych dystansach jak 240 km podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, czyli najdłuższy bieg górski w formie zawodu w Polsce, bieg 7 szczytów. Może nie uda się wrócić już do biegania wokół Mont Blanc'a, czyli Ultra Trail di Mont Blanc 170 km w Alpach francuskich, włoskich i szwajcarskich, ale może jeszcze jakąś tak zwaną setkę w górach też uda się wpasować w plany biegowe, w kalendarz biegów, bo bieganie maratonów ulicznych to jest super odczucie. Na mecie w poszczególnych miastach, gdzie kibicuje tobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a na całej trasie mówi się o milionach kibiców, tak jak w Nowym Jorku jest około 2 milionów kibiców, podobnej ilości kibiców są na przykład na maratonie w Londynie, ale każde podjęcie decyzji, żeby wybiec, przebiec kilka kilometrów, przebiec kilkadziesiąt kilometrów. To jest coś, co robimy dla siebie, dla swojej sprawności fizycznej, ale to jest również coś, co robimy dla siebie, żeby przeżyć te emocje, a jednocześnie funkcjonować w jakichś fajnych społecznościach, czy lokalnych, czy firmowych, które przy okazji takiej pasji się integrują, spotykają, realizują przy okazji wiele, wiele różnych projektów. Przykładem tego jest nasz klub Biegacza Biała Biega. Coroczne fajne imprezy biegowe, które w jakiś tam sposób pobudzają tą pasję wśród tych biegaczy bialskich, a jednocześnie do biegania zachęcają kolejne osoby. Czerwcowy piknik rodzinny Biała Biega jest przykładem tego, że w tak

0: Kończenie, jest taki maraton, który chciałbyś przebiec, a jeszcze nie miałeś okazji?
1: Słuchaj, Arek, jest dużo takich maratonów. Znając, czy poznając przez te lata biegania wiele, wiele bardzo ciekawych osób z takiego środowiska biegowego, krajowego i można powiedzieć z takiego świata biegowego, bo to są polonijne środowiska biegowe, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. To są biegacze, którzy postanowili, polscy biegacze lub zagraniczni, którzy postanowili przebiec maraton w jak największej ilości krajów na świecie, zachęcają do startów albo w dużych miastach, albo w średnich miastach, albo w małych miastach, albo w państwach, o których by nie pomyślało się, że tam można maraton przebiec. Czyli takich miejsc, gdzie można by było ciekawy maraton przebiec, jest naprawdę bardzo dużo. Czyli myślę, że...
0: Czyli nie ma co wymieniać, bo jest tego zbyt dużo.
1: To są setki ciekawych miejsc. Na pewno jest jeszcze tych kilka miejsc w Europie, gdzie nie udało mi się wystartować w maratonach. To są Bałkany, to wschodnia Europa jest niestety troszeczkę przez zamieszanie polityczne. Nie można tam również pojechać, pobiec, chociaż maraton w Moskwie jest już na mojej liście ukończonych maratonów. Ciekawych miejsc udało nam się klubem biegacza Orange Polska wystartować chociażby w Bejrucie w maratonie, w Marrakeszu, w Maroku. To były również maratony w większości już w tej chwili europejskich krajów, a ja myślę, że w sytuacji zdrowia, możliwości finansowych i logistycznych, wyjazd na maraton w Sydney, wyjazd jeszcze na jakiś maraton w krajach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej byłoby w jakiś tam sposób jakimś celem, żeby mieć starty w maratonach na każdym kontynencie. No oprócz Antarktydy zaliczony. Na Antarktydzie jest oczywiście, bo są osoby, które realizują takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie. Może kiedyś, chociaż tu raczej bym aż tak mocno na to nie stawiał, bo nawet są wyzwania, o których może nawet mi jako biegaczowi zaangażowanemu się wcześniej nie śniło, bo jest nawet taki projekt, takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie w ciągu 7 dni.
0: Nie wiem, czy to jest osiągalne, ale tego życzę. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i cały czas życzę powodzenia.
1: Dziękuję bardzo, Alku.
2: Jednym z głównych trofeów Jerzego Wysokińskiego jest medal za ukończenie 6 międzynarodowych maratonów, które odbyły się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Berlinie, Londynie oraz Tokio. Od niedawna w Białej Podlaskiej funkcjonuje klub Toastmasters, który zajmuje się rozwijaniem umiejętności publicznych wystąpień, komunikacji i przywództwa. Z członkami klubu rozmawia Arek Michlewicz.
0: Skąd pomysł na to, żeby taki klub powstał w Białej Podlaskiej?
3: Nazywam się Dorota Bittner. Skąd pomysł, żeby taki klub powstał? Myślę, że nasze miasto zasługuje na to, żebyśmy my jako dorośli mogli się szkolić, mogli się rozwijać, nie tylko tutaj szkolić nasze dzieci w każdej możliwej ich pasji, ale też rozwijać nasze zainteresowania, nasze pasje, a też w dużej mierze rozwijać naszą umiejętność wystąpień publicznych.
0: Czy samo otwarcie klubu było kłopotliwe? Bo trzeba, rozumiem, nawiązać kontakt z organizacją, która jest odpowiedzialna za całą Polskę.
3: Myślę, że nie jest to pytanie do mnie, ponieważ ja tutaj tylko cheerleadingowałam naszym prezesom naszego klubu bielskiego. Więc oni zajmowali się całą kwestią urzędową. Na pewno początkową trudnością mogło być zachęcenie ludzi, pokazanie im, że tego typu spotkanie nie jest niczym strasznym, że jest to forma zabawy, dużo się tutaj śmiejemy, jednocześnie ucząc się. Na pewno jest to inna, nowatorska forma spędzania wolnego czasu, jeżeli chodzi o spotkania osób dorosłych, ponieważ jednocześnie zawiązujemy nasze relacje, mam nadzieję powoli przyjaźnie, ale też bawimy się przy tym, uczymy się. I chyba to mogło być początkowym problemem, żeby zachęcić Bialczan do udziału, ale mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, bo z tygodnia na tydzień jest nas na sali coraz więcej.
0: Czy te początki, można powiedzieć, rodziły się w bólu?
3: Nie, ja byłam podekscytowana i myślę, że te pierwsze grono, które tutaj zaczynało, chyba bardzo się cieszyło i ekscytowało tym, jak to może się fajnie rozwijać. Tym bardziej, że lubelska ekipa bardzo nam pomagała, wspierała i instruowała na każdym kroku.
0: Teraz po kilku spotkaniach czuć progres?
3: Bardzo. Uczestnicy ze spotkania na spotkanie naprawdę wypowiadają się z dużo większą lekkością, zarówno poszerzają swój zasób słownictwa, ale też przede wszystkim dużo większy luz jest wyczuwalny w każdym wystąpieniu, w każdej prezentacji i przestaje to być tak straszne, jak rysowało się na

0: Początku.
1: Nazywam się Katarzyna. Z wielką chęcią uczestniczę w tych spotkaniach, które są organizowane co tydzień. Bardzo się cieszę, że mój znajomy Michał, który jest tutaj obecny, poinformował mnie o tych spotkaniach. Na początku odczuwałam dużo stresu przed przyjechaniem na to pierwsze spotkanie, ale bardzo się cieszę, że wyszłam ze strefy komfortu i przełamałam swój stres, ponieważ atmosfera, która panuje tutaj na spotkaniach, jest przemiła, nie jest w sensie negatywnym, krytyczna, tylko pomagamy sobie, uczymy się wzajemnie, dajemy sobie dużo rad, więc jest to takie wzmacniające, budujące, zwiększa nasze poczucie wartości i pewności siebie, więc zachęcam serdecznie, żeby zwalczyć swój stres i przyjeżdżać co środę na spotkania Toastmasters.
2: Po kilku spotkaniach już jest różnica w tej odwadze bycia sobą?
1: Tak, jak słuchamy kogoś innego, czy obserwujemy, jak się wypowiada, wydaje nam się, że jest to takie proste, łatwe. Jak to mówi się, trening czyni mistrza. Jak wychodzi się tutaj przed publikę, dużo rzeczy się uczymy, jest duża samoświadomość, nad czym musimy pracować. Na pewno trzeba wychodzić przed tą publikę, bo inaczej się nie nauczymy. Sama to na sobie zaobserwowałam, że pierwsze wyjścia były dla mnie mega stresujące, ale im więcej spotkań, tym zwiększa to moją pewność siebie. Jest taki stres, ale bym powiedziała ten eustres, taki mobilizujący, pozytywny, który powoduje tą dynamikę, że się chce więcej i więcej.
3: Michał Twardowski.
2: Jak tutaj trafiłeś?
3: Przypadkiem, oczywiście dzięki Facebookowi, pojawiło się wydarzenie, na które odpowiedziałem ze względu na chęć wyjścia ze strefy komfortu.
2: I był ten pierwszy raz i co?
3: I było tragicznie. Nie, no żartuję, oczywiście. Było fantastycznie. W pierwszej kolejności oczywiście stres jak najbardziej się pojawił i przejął kontrolę. Natomiast z upływem czasu, z minuty na minutę na spotkaniu, ta chęć rozmowy i interakcji ze wszystkimi uczestnikami po prostu przewyższała stres.
2: Czy to jest taki sposób na walkę właśnie z tym stresem, żeby, nie wiem, pokonać te słabości przed wystąpieniami publicznymi? Co ciebie skłoniło do tego, żeby tu jednak wstąpić?
3: Skłoniło mi przede wszystkim to, że na co dzień pracuję z klientem indywidualnym, a także grupowym i oczywiście te rozmowy są, prezentacje są, natomiast nie ma tego feedbacku. Pracując w grupie, gdzie każdy ma pewną rolę co do oceniania, co do informacji zwrotnej, możemy tak naprawdę pracować nad sobą, rozwijać się ze spotkania na spotkanie.
4: Cześć, Arkadiusz Brodawka. To jest tak naprawdę jedyna niepowtarzalna okazja, żeby w naszym regionie znaleźć coś praktycznie, z czego nam brakuje w każdym dniu pracy. Długo szukałem, obserwowałem takie wydarzenia w Polsce, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w Krakowie i zazdrościłem im. Zazdrościłem, bo my tutaj na wschodzie nie mamy czegoś takiego. I dopinguję temu wydarzeniu, co rusz namawiam kolegów z branży, żeby przyjść, spróbować poprawić twój aparat mowy.
2: Które to twoje spotkanie?
4: Trzecie.
2: Ty też świeżakiem jesteś.
4: Tak, jak najbardziej. Nawet pewnie to słychać, że jestem świeży. Denerwuję się jak każdy tak naprawdę przy rozmowie, przy wystąpieniach publicznych, ale tutaj w tym pozytywnym gronie możemy to bezpiecznie trenować z tygodnia na tydzień, poprawiać się w wymowach.
2: To nie jest tak, że występujecie cały czas przed tymi samymi osobami, bo chyba pojawiają się co spotkanie nowe też osoby.
4: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy nawet nowe osoby na spotkania, no bo dzięki temu mamy inne osoby, które spojrzą z zewnątrz na nas, co dobrze robimy, co źle robimy, czego nam brakuje, jakieś konstruktywne nam dadzą wskazówki.
5: Nazywam się Marta Kucharska.
2: Jak ta przygoda z Toastmasters, bo które to jest spotkanie twoje?
5: Moje trzecie.
2: Trzecie, czyli też jeszcze świeżynka.
5: Tak, świeżynka.
2: Na jakiej zasadzie tutaj odbywają się te spotkania?
5: Znaczy, spotkania odbywają się na zasadzie takiej, że tak naprawdę przychodzi każdy, kto chciałby się sprawdzić w tym, czy to, jak mówi i co mówi, wymaga jeszcze jakiejś poprawy, czy to jest w porządku. Zawsze można się rozwinąć, zawsze można się dowiedzieć o sobie czegoś nowego, prowadzić te poprawki po to, żeby być ze spotkania na spotkanie jeszcze lepszym w tym, co robimy.
2: I czuć różnicę po kilku spotkaniach?
5: No zdecydowanie tak. Widać te różnice bardzo. Ja widzę ją i po sobie, i po innych, którzy tutaj przychodzą, ludzie się otwierają, ludzie nabierają pewności siebie, pokonują swoje lęki. Myślę, że to nie jest taka umiejętność, która będzie przydatna tylko w wypowiadaniu się publicznym, ale też w różnych aspektach naszego życia.
2: Czy warto wstąpić do Toastmasters?
5: Ale oczywiście, że warto. Myślę, że zasady są takie, że można spokojnie przyjść i po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Nikt od nas nie oczekuje, że od razu będziemy deklarowali się jakoś tak bardzo ostatecznie. W związku z tym warto przyjść, warto zobaczyć, że są fajni ludzie, że jest świetna atmosfera, że nie jesteśmy oceniani, tylko dostajemy po prostu dobre rady, cenne wskazówki, które warto wykorzystać. I to jest chyba w tym wszystkim takie fajne i ważne i uważam, że bardzo potrzebne.
2: A potrzebne w Białej Podlaskiej?
5: Bardzo potrzebne. Dorośli, myślę, a przynajmniej tak ze swojej perspektywy, ja nie znalazłam dla siebie miejsca jako dorosła osoba, gdzie mogłabym się rozwijać. Są różne jakby aktywności, tak, z których można korzystać, ale takiej formy do tej pory ja jeszcze nie spotkałam.
0: Izabela Młynarczyk, członkini Toastmasters, mała funkcja w zarządzie.
2: Ale na co dzień słyszałem, że nauczyciel akademicki.
0: Tak, na co dzień jak nauczyciel akademicki, więc wydawałoby się, że wystąpienia publiczne to jak chleb powszedni, ale to nie oznacza, że nie można robić czegoś lepiej, doskonalej, ale też przy okazji nauczyć się innej formy, bo jest to zupełnie inna forma niż taka tradycyjna forma wystąpień publicznych. To, że możemy w bardzo otwartym, takim też wspierającym siebie gronie spróbować swoich sił w wystąpieniach publicznych, sprawia, że łatwiej jest nam też zwrócić uwagę na to, jakie popełniamy błędy, co możemy zrobić lepiej, jakie są nasze też doświadczenia, możemy się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co inni robią i w jaki sposób, ponieważ tak funkcjonuje ta nasza organizacja, że jesteśmy podzieleni na role, są nam przydzielane role, każdy z nas otrzymuje role. Role są wymienne, więc w każdym tygodniu ktoś inny jest w innej roli.
2: Na przykład?
0: Na przykład mamy osobę, która jest tak zwanym toastmasterem, czyli osobą główno wprowadzającą, która rozpoczyna nasze spotkanie, ale mamy też tak zwanych uczestników funkcyjnych, na przykład gramatyka, który ocenia naszą mowę, chronometrażystę, który zajmuje się kontrolą naszego czasu za pomocą swoich cudownych i wspaniałych narzędzi. Mamy też kontrolera płynności, który posiada też bardzo fajne narzędzie. Warto przyjść i sprawdzić, jakie ono jest. Mamy osobę, która występuje zawsze na każdym naszym spotkaniu. Mamy główno występującego, który też podlega ocenie, ale nie takiej ocenie złej, tylko takiej konstruktywnej i wspierającej. Mamy gorące pytania i mistrza gorących pytań, ale gorące pytania warto przetestować na sobie i przyjść i zobaczyć, na czym one polegają. I cała nasza agenda podzielona jest w czasie, więc zazwyczaj staramy się zdążyć w czasie, który jest przewidziany, czyli około 1,5 godziny tego czasu. To jest ten moment, kiedy możemy sobie te wystąpienia poćwiczyć.
2: Proszę zdradzić hasło gorące pytania.
0: Gorące pytania to takie pytania, na które nie jesteś przygotowany, albo takie, na które wydaje ci się, że jesteś przygotowany, ale jednak okazuje się, że nie. Mistrz gorących pytań ma za zadanie przygotować na każde nasze spotkanie pytania, które będą nietypowe i zadaniem tych pytań jest zaskoczenie nas, czyli tak naprawdę uczestnicy nie wiedzą, kto będzie odpowiadał na te pytania, co nie oznacza, że trzeba się bać i nie przyjść na nie. Zachęcamy do tego, żeby się spróbować. To jest taka pierwsza próba wyjścia bardzo często też przed publikę i sprawdzenia siebie po tej drugiej stronie sceny.
2: Są losowani, czy jednak mogą sami się zgłosić?
0: Staramy się, żeby zgłaszali się sami, ale wiemy, jak jest z ochotnikami. Często bywa tak, że ochotnicy są wybieralni, czyli jeżeli nikt się nie zgłasza, to osoba prowadząca gorące pytania stara się wywołać kogoś z sali, ale oczywiście jeśli ktoś bardzo mocno nie chce, to nie zmuszamy.
2: I w tym przypadku każdy ma też określony czas na odpowiedź?
0: Tak, cały czas osoba, która zajmuje się czasem, sprawdza, ile mamy czasu. Na każde pytanie jest minimum i maksimum, czyli pomiędzy minutą a 2 minuty mamy się zmieścić w pytaniu, jeżeli chodzi o gorące pytania, a jeżeli chodzi o inne wystąpienia, to tak, jesteśmy w takim limicie czasowym, żeby nie powiedzieć reżimie, bo źle to brzmi, w limicie czasowym, który pozwala nam widzieć, czy już powinniśmy kończyć, czy nie. Czasem okazuje się, że ta minuta to jest jak wieczność, a czasem okazuje się, że 10 minut czasu wystąpienia to jest zdecydowanie za mało, bo ktoś w tym temacie, który prezentuje, bardzo dobrze się czuje.
2: Ale jakoś tam tam radzą sobie.
0: Tak, radzimy sobie i radzą sobie uczestnicy. My radzimy sobie też, mówię w swoim imieniu, bo jestem już po raz kolejny, ale pojawiają się co chwilę nowe osoby, które też decydują się właśnie na udział w gorących pytaniach, decydują się na przejęcie roli w następnym tygodniu i mamy nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej chętnych uczestników.
2: Czy taka osoba przemawiająca to też zmienia się co tydzień?
0: Tak, osoba przemawiająca główna zmienia się w każdym tygodniu. Możemy oczywiście, jeżeli ktoś chce występować dwa razy, natomiast ideą tego występowania jest to, żebyśmy też mieli określony temat naszych wystąpień, więc staramy się w każdym tygodniu zmieniać osoby występujące, żeby ta tematyka była różna i też, żeby każdy mógł sprawdzić się w określonej funkcji, więc jeśli byłam już chronometrażystą, byłem już kontrolerem płynności, występowałem, to teraz warto, żebym był jeszcze kimś innym, tak? Bo wtedy mogę widzieć siebie z różnych perspektyw, tak? Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy oceniam płynność, zupełnie inaczej, kiedy oceniam mowę, a zupełnie inaczej, kiedy wychodzę na środek i to ja daję się ocenić.
2: A przy okazji rozwijamy różne zdolności swoje.
0: Tak, rozwijamy różne zdolności, ale myślę, że też nawiązujemy relacje, w których możemy podzielić się swoimi doświadczeniami i przy okazji też później wypróbować te swoje doświadczenia, które mamy z wystąpień w różnych innych sytuacjach życiowych, bo o to chodzi, żebyśmy spróbowali to, co tutaj robimy, przenosić na nasze doświadczenie życiowe.
2: Czyli tak, żebyśmy nigdy nie zostali zaskoczeni, żebyśmy wiedzieli, jak wybrnąć z danego pytania, na przykład.
0: Tak, żebyśmy wiedzieli, jak wybrnąć z danego pytania, albo żebyśmy wiedzieli, jak umiejętnie odpowiedzieć, nie odpowiadając na pytanie, bo tego też tutaj się uczymy, czyli takie związane z, można by było powiedzieć, z PR-em trochę rzeczy.
2: Improwizacja.
0: Tak, improwizacja, o, tak dobrze to brzmi, masz rację, improwizacja, czyli no, sprawdzenie, jak się zachowam w sytuacji, w której nie znam odpowiedzi na pytanie, a to też jest bardzo ważne, bo w życiu zdarzają się sytuacje, że mogę nie znać odpowiedzi na jakieś pytanie i też muszę w tej sytuacji się skonfrontować.
2: I jak często się spotykacie i gdzie?
0: Spotykamy się co tydzień w Akademii Bialskiej o 17.45, 18.00. Rozpoczynamy nasze spotkania w auli 133R i tutaj czekamy zawsze z otwartymi drzwiami, jeżeli ktoś do nas przychodzi.
2: I ramionami.
0: I ramionami też. Można nas znaleźć na Facebooku, tam też wrzucamy relacje z naszych spotkań i obejrzeć, zobaczyć jak jest, ale przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby na żywo sprawdzić się w wystąpieniach z nami.
2: Spotkania otwarte.
0: Tak, spotkania otwarte, nie zamykamy drzwi, otwieramy, zachęcamy każdego mieszkańca Białej i nie tylko. Warto poświęcić półtorej godziny na to, żeby spróbować i zobaczyć, zwłaszcza jeśli ktoś miał gdzieś taką trudność w tych wystąpieniach publicznych.
2: No bo właśnie o to miałem zapytać, tak naprawdę do kogo jest skierowane, bo to działa jak warsztat.
0: Skierowane jest do mieszkańców Białej Podlaskiej, mieszkańców okolicy. Nie ma tutaj ani ograniczeń wiekowych, ani zawodowych, ani życiowych. Tak naprawdę każdy może przyjść, kto poczuje, że chciałby lepiej występować, albo że chciałby sprawdzić siebie, czy występuje, albo pokonać stres, pokonać strach. Dzisiaj tak naprawdę każdy z nas narażony jest na te wystąpienia i musimy się z nimi zmierzyć w pracy, w życiu zawodowym, w życiu takim nawet codziennym. Jeżeli ktoś chce też działać, powiedzmy, w mediach społecznościowych, to też jest to forma wystąpień publicznych, więc żeby coś więcej powiedzieć i udoskonalać swoje wystąpienia publiczne, to myślę, że warto byłoby skorzystać z takiego spotkania. A zawsze coś nowego, nawet jeśli to doświadczenie jest duże, można wynieść.
2: Czyli takie szlifowanie czystości wypowiedzi.
0: Tak, szlifowanie czystości, szlifowanie doskonałości tej wypowiedzi, szlifowanie płynności wypowiedzi, ale też to, żeby wiedzieć, ile czasu muszę poświęcić na określoną wypowiedź, też jest bardzo cennym doświadczeniem, bo uczy nas takiego bycia w tym czasie, bo czasami musimy zderzyć się z tym, że mam określony limit czasu swojej wypowiedzi, więc muszę wiedzieć, ile to jest minuta, dwie, trzy, pięć albo dziesięć, tak? Więc te wypowiedzi też pod kątem czasu są bardzo, myślę, ważne.
6: Nazywam się Marta Pietruczuk.
2: Co takiego daje Toastmasters?
6: Buduje odwagę, daje pewność siebie, pozbywamy się przy wypowiadaniu się swojego wstydu. Reakcje ludzi, którzy nas słuchają, reakcje ludzi, którzy nas widzą, przestają nas interesować, stają się nam obojętne, nie rozprasza nas przy naszym wypowiadaniu się, nie rozprasza nas bycie innych wokół.
2: Czyli to jednak się wyrabia takie coś, że jednak pokonujemy ten stres i wychodzimy po prostu, bo mamy do kogoś przemówić i niczym się nie przejmujemy.
6: Może nie do końca powiedziałabym, że niczym, natomiast pewne rzeczy buduje, tak jak wcześniej wspomniałam, tak jak pewność siebie, mówienie, a być może nawet też świadome mówienie, czyli niestosowanie przerywników, tych takich, które nam przeszkadzają, brudzą naszą wypowiedź, to nam na pewno dużo daje. Budujemy płynność mowy, oczywiście. Wzrok innych ludzi nas nie wytrąca z naszej wypowiedzi. I tak, wydaje mi się, że z tygodnia na tydzień jesteśmy coraz lepsi w tym naszym wypowiadaniu się. Coraz więcej widzimy w sobie dobrych rzeczy. Coraz bardziej poszerzamy swoje dobre rzeczy, czyli jakby są te dobre rzeczy są naszym fundamentem naszej wypowiedzi i to chyba buduje w nas naszą pewność siebie.
2: Tu wcześniej już padło, że co tydzień każdy przyjmuje nową rolę, więc to też jakby uczy odnajdywania się w różnych sytuacjach.
6: Tak, ja już miałam rolę chronometrażystki, czyli pilnowania czasu każdej wypowiedzi, każdego uczestnika naszych spotkań. Jest to rola bardzo skrupulatna, bardzo dokładna, wymaga dużej uważności, wymaga dużego skupienia się na wypowiedziach każdego człowieka. To daje też taki, powiedziałabym, fenomenalny efekt zauważenia, czym jest minuta. Minuta, którą dajemy komuś, którą chcemy wypełnić czymś fajnym, fajną wypowiedzią i minuta, którą otrzymujemy przy wypowiedziach innych, czyli co tak naprawdę możemy w tej minucie zmieścić. I dzisiaj zauważyłam, że ta minuta jednak jest bardzo obszernym kawałkiem czasu, używając słów, które mają znaczenie, bo każde słowo ma znaczenie. Zestawienie słów ze sobą daje nam już mega znaczenie naszej wypowiedzi, więc to jest też fajne budowanie i fajne skupienie się na tym, żeby nasz przekaz był istotny, żeby nasz przekaz był esencjonalny.
2: Tak też działa Klub Toastmasters Biała Podlaska, który jest organizacją non-profit. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Toastmasters jest organizacją non-profit. Jej członkowie spotykają się w Białej Podlaskiej regularnie co środę o 17.45 w Akademii Bialskiej. Wstęp na warsztaty jest otwarty.
8: SK2. Magazyn lokalny.
7: Zaprasza Agata Bogucka. Aż 25 zespołów z powiatu bielskiego wzięło udział w przeglądzie chórów i śpiewaczy w Polubiczach. Obecny na wydarzeniu był nasz reporter Arek Michlewicz.
2: To już taką tradycją stało się, że przegląd chórów i śpiewaczy w Polubiczach to już tak na dobre zagościł w tej miejscowości.
9: Jolanta Bazylczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach. Rzekłabym, przegląd chórów i zespołów śpiewaczy w Polubiczach bardzo na dobre zagościł w tej miejscowości, ale również zagościł w sercach osób z całego powiatu bielskiego i nie tylko.
2: No właśnie, skąd zespoły?
9: Zespoły są z terenu powiatu bielskiego. Mamy również, dzisiaj gościmy dwa zespoły spoza terenu powiatu bielskiego, które również zaprosiliśmy tutaj, by wspólnie z nami świętowały ten dzień i by rozwijały kulturę lokalną, ludową i kult Matki Boskiej.
2: Pamięta pani ten pierwszy raz, jak to zaczęło się dopiero pierwsza edycja, potem druga edycja? Czy ta frekwencja była cały czas podobna jak teraz?
9: Frekwencja bywała różna. Natomiast w tej chwili ten przegląd przechodzi na pewno takie swoje świetne czasy i zgłasza się do nas coraz więcej osób, coraz więcej chórów i zespołów śpiewaczy i z roku na rok myślę, że ten przegląd się rozwija.
2: Kto był pomysłodawcą?
9: Pomysłodawcą tego przeglądu był ksiądz Nikoniuk, który był kiedyś tutaj proboszczem tutejszej parafii.
2: Czy to jest tak, że tak jak w tym roku, tak i w poprzednich latach ten przegląd był podzielony na dwie części?
9: Tak, od początku przegląd mamy podzielony na dwie części. Wstępnie kiedyś nazywaliśmy to majowym śpiewaniem, z racji tego, że w miesiącu maju świętuje się kult Matki Boskiej i odmawia się nabożeństwo majowe. W związku z tym ta pieśń maryjna tutaj w pierwszej części w kościele polubickim, natomiast druga część zawsze odbywa się w świetlicy wiejskiej w Polubiczach, gdzie pyszny poczęstunek zazwyczaj przygotowuje koło gospodyń wiejskich w Polubiczach i tam już prezentujemy część ludową, czyli wszystkie zespoły i chóry prezentują ludowe pieśni.
2: Nie wiem, czy to padło, ale to jest przegląd ograniczony do powiatu bielskiego, czy mogą sobie przyjechać zespoły spoza?
9: Organizatorem tego przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury w Wiszniach i Koło Gospodyń Wiejskich w Polubiczach. Natomiast jeżeli bardzo ktoś chce, to również również przyjmujemy zespoły spoza powiatu.
2: A dzisiaj było ich?
9: 24.
2: Prezentowały różny poziom, tak jak zauważyłem.
9: Tak, zespoły prezentują różny poziom, ponieważ mówię, jest to przegląd zespołów i chórów śpiewaczych, czyli przyjeżdżają też zespoły śpiewacze oraz profesjonalne chóry, takie jak mogliśmy dzisiaj gościć.
2: I każdy wyjeżdża wygranym?
9: Każdy wyjeżdża wygranym, ponieważ nasz przegląd nie ma klasyfikacji konkursowej. Każdy dostaje pamiątkową nagrodę i jest uśmiechnięty, no i pysznie nakarmiony tutaj przez koło gospodyń wiejskich w Palubiczach.
2: Czy jeżeli chodzi o dobór pieśni, to wy weryfikujecie w zgłoszeniach te pieśni, które chcą zespoły zaprezentować?
9: Nie, dajemy dobrowolność i dowolność. To, jakie pieśni przygotowują chóry i zespoły, to jest ich inicjatywa i my wszystko przyjmujemy.
2: Jeszcze nie zdarzyło się, żeby coś odrzucone zostało?
9: Nie, u nas się tak nie zdarza. Nie odrzucamy, przyjmujemy, rozwijamy, przyjmujemy z ogromnym sercem, uśmiechem i radością.
2: A repertuar jest zróżnicowany, mówię o tej drugiej części, bo tutaj w kościele, no to wiadomo, ale ta druga część, która odbywa się już w świetlicy?
9: Część, która odbywa się w świetlicy, ma również zróżnicowany repertuar, a z racji tego, że są to różne zespoły ludowe, które nas odwiedzają i chóry, i również jest repertuar, który jest z pogranicza, ponieważ zespół śpiewaczy Kalina z Kostomłot prezentuje taką kulturę muzyczną pogranicza i kulturę muzyczną nadburzańską. Są również zespoły śpiewacze, które prezentują kulturę ludową tutejszą, podlaską i poleską.
2: Który to już przegląd?
9: 16.
2: Czy na 20-lecie szykujecie jakiś specjalny album, nie wiem, z przeglądem wszystkich zespołów, a może każdy po jednym utworze wykona w studio?
9: Trzeba będzie się nad tym pochylić i zweryfikować to wszystko, natomiast na 15-lecie, które było w tamtym roku, urządzaliśmy jubileusz i on był również tak odświętnie przygotowany. Mieliśmy torty i inne niespodzianki, natomiast na jubileusz 20-lecia myślę, że możemy coś zorganizować takiego, co będzie zaskoczeniem dla wszystkich i takim zwieńczeniem całości 20 lat ogromnej pracy osób z całego powiatu bielskiego oraz pracy Ośrodka Kultury w Wisznicach.
2: Na 20 lat musi być feta.
9: Myślę, że będzie. Tylko na razie zostawmy to w tajemnicy.
2: Dziękuję bardzo.
10: Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice.
2: To bardzo ważne wydarzenie w życiu gminy.
10: Tak, coroczne wydarzenie, coroczny przegląd chórów i zespołów śpiewaczych. 16 już w tym roku. Tak naprawdę w życiu gminy też, ale w życiu Polubicz. To jest wydarzenie takie znaczące, bo jedyne o takim charakterze, jedyne tak szerokie, bo bywają tutaj zespoły nie tylko z powiatu bialskiego, również spoza naszego województwa. Na przykład nawet dzisiaj jest zespół z Kornicy, czyli województwo mazowieckie. Także rzeczywiście tak szerokiego przeglądu nie ma zarówno w gminie Wisznica, a w Polubiczach to już zupełnie.
2: Spodziewaliście się, że od tego momentu, kiedy utworzycie takie wydarzenie, to będzie ono cieszyć się tak dużym powodzeniem?
10: Kompletnie nie. To też zaskoczenie i dla nas. Nawet przed chwilą rozmawiałem, bo gro prac tutaj robią panie z Polubicz, koło gospodyń wiejskich. Ten poczęstunek dla pewnie 500 osób, które tutaj są, one przygotowują przez cały tydzień. Naprawdę to mozolna ich praca. Zawsze jest żurek doskonały, jak zawsze i w tym roku, i różnego rodzaju pierogi, które przez tydzień panie przygotowują. I rozmawialiśmy sekundę temu z przewodniczącą koła gospodyń wiejskich, która mówi, miałyśmy zwątpienie. W pewnym momencie było zwątpienie, czy warto to robić, ale jak widzimy, że przyjeżdża 25 zespołów i około 500 osób na pierogi i żurek do Polubicz i przy tym pośpiewać, to naprawdę warto.
2: Jeszcze tych pierogów nie próbowałem, ale spróbuję zapewne. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, który jest prezentowany rokrocznie tutaj podczas przeglądów, czy wy czuwacie nad tym, żeby każdego roku nowe utwory były prezentowane?
10: Tutaj czuwa Gminny Ośrodek Kultury w jakiś sposób i kontaktując się z zespołami, które rzeczywiście występują, chodzi nam też, żeby nie było takiej powtarzalności utworów, bo utwory się powtarzają z roku na rok, to jest oczywiste. Zarówno w tej części ludowej, jak i w części maryjnej. I zawsze też warto podkreślić, kto był pomysłodawcą tego przeglądu. Pierwszy taki przegląd został zorganizowany z dofinansowaniem środków zewnętrznych, a później to już poszło taką kulą śniegową, kulą rozpędu. I tak spotykamy się 16 raz, 16 rok.
2: Czyli gmina już teraz sponsoruje?
10: Tak, gmina, ale przy takiej pracy pań, tak wytężonej, to naprawdę nie są to wielkie środki z jednej strony i jak widzimy wielkie zaangażowanie społeczności lokalnej, to nie możemy nie dosponsorować. Absolutnie jest to nasz obowiązek. Też cieszymy się, że tyle zespołów tutaj przyjeżdża.
2: Czyli tutaj rozumiem, że każde przygotowanie przeglądu odbywa się na zasadzie pomożecie, pomożemy.
10: No trochę tak. Trochę pomożecie, pomożemy. Myślę, że to pytanie padło pierwszym razem. organizacji pierwszego przeglądu. Teraz to już pomożemy, samo się wyraża i samo trwa.
11: Jakubiu Kewelina, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Polubiczach.
2: Na dzisiejszy przegląd chórów miałyście sporo do zrobienia.
11: No, bardzo dużo pracy było. Tradycyjnie przygotowałyśmy żurek i pierogi. No, pracowało dużo pań z Koła Gospodyń, także tutaj prace poszły bardzo sprawnie i no i idą sprawnie, tak jak widzimy. Ulepiłyśmy około 4000 pierogów. Są to pierogi z soczewicą i z mięsem i ruskie tak zwane, także tutaj około 4000 było.
2: Ile rąk do pracy?
11: No, około 40 osób było. No i bardzo chciałam podziękować strażakom, którzy też się zaangażowali w pomoc nam. W lepienie nie, ale w techniczne prace, które nam wtedy ułatwiły właśnie, że tak powiem, nasze prace.
2: Strażacy gnietli ciasto.
11: Nie lepili ciasta, ale coś innego robili, także już jest nasz 16. powiatowy przegląd chórów. Ludzie do nas wracają. Potrawy robimy zawsze tradycyjne, nie wymyślamy jakichś nowości. Po prostu ludzie jedzą to, co znają, tak? I co im smakuje. A jednak uważam, że te pierogi, ten żurek, to jednak coś, co zawsze będzie smakowało ludzi.
2: Czyli jedni przyjeżdżają na przegląd, a inni na pierogi.
11: Myślę, że tak. Po części tak jest.
12: Anna Szpura, zespół Korniczanie ze Starej Kornicy.
2: No właśnie, Kornica to przecież mazowieckie, a jednak przyjechaliście tutaj.
12: Tak, przyjechaliśmy tutaj. Od naszej gminy przyjechały 3 zespoły. Co roku przyjeżdżamy od wielu, wielu lat. Więc już co roku w kalendarzu naszym występów, no jest na pierwszym miejscu, są Polubicze.
2: Ze specjalnym repertuarem?
12: Tak, staramy się, żeby ten repertuar co roku był inny, żeby te utwory się szczególnie maryjne nie powtarzały, ale też te ludowe, które w tej drugiej części też wykonują zespoły, to też staramy się, żeby były co roku inne.
2: To który raz już uczestniczycie?
12: Ojku, 10.
2: Naprawdę?
12: Naprawdę.
2: A kto was namówił do tego, żeby uczestniczyć w tym przeglądzie?
12: To znaczy zespoły nasze z naszej gminy, Marysieńki, sąsiadeczki, występowały już, przyjeżdżały tutaj wcześniej. No, my mamy 11 lat, więc zaczęliśmy tak jak naprawdę już od pierwszego roku zawiązania zespołu, no, przyjeżdżać tutaj do Polubicz. Tym bardziej, że z Kornicy jest tutaj ksiądz na parafii, ksiądz Darek, więc to też jedziemy tak trochę do swojego.
2: Ale generalnie taki przegląd to jest wspaniała inicjatywa.
12: No jak najbardziej, bo przede wszystkim to jest taka przestrzeń integracyjna dla zespołów, żeby spotkać się, porozmawiać, wspólnie pośpiewać. Najpierw pośpiewać Matce Bożej w kościele, a później pobawić się na ludowo już w tej części drugiej, tutaj w Domu Kultury.
2: Często jeździcie na przeglądy chórów?
12: No nie tyle chórów, ale zespołów ludowych dosyć często, także uważam, że jeżeli prowadzi się jakąś działalność, no to trzeba pokazywać to, co się robi.
2: Zauważyłem, że tutaj taki różny poziom jednak jest prezentowany.
12: No tak, no bo wszystkie zespoły no, na różnym poziomie śpiewają. Są chóry, są zespoły ludowe, są zespoły, które mają około 20 osób, ale są zespoły, które mają 3-4 osoby, więc na pewno ten śpiew jest inny, ale liczy się inicjatywa i chęci przede wszystkim, żeby wspólnie spotkać się i pośpiewać.
2: Ma to swój urok.
12: Tak, ma to swój urok, jak najbardziej, bo przynajmniej też wizerunkowo wszystkie zespoły są w różnych strojach, więc to jest piękne, kolorowe święto takie w Polubiczach.
13: Ryszard Korneluk, kierownik zespołu Echo Polesia, klubu seniora Srebrny Włos z Terespola.
2: Zespołu, który wziął dzisiaj udział w przeglądzie chórów i śpiewaczy w Polubiczach. Pierwszy raz?
13: Nie, jak się nie mylę, to chyba 8 raz jesteśmy w Polubiczach. To już co roku jest naszą tradycją, by w tym śpiewaniu tutaj majowym, jak oni to nazywają, uczestniczyć.
2: Fajna inicjatywa?
13: Inicjatywa, która pozwala wyszukiwać wiele starych, ciekawych pieśni, które są śpiewane przez wiele zespołów, które przyjeżdżają, jak tu widzimy, co roku.
2: Każdego roku przyjeżdżacie tutaj z nowym repertuarem?
13: Tak, każdego roku przygotowujemy nowy repertuar i dlatego mówię, że ten właśnie przegląd pozwala, wymusza na nas wyszukiwanie nowego repertuaru.
2: A jak by pan określił poziom pozostałych zespołów?
13: Ja myślę, że są to zespoły niezawodowe. Są to ludzie w różnym wieku i tu trzeba patrzeć na to zupełnie z innej strony. Jeden powiedział, ważne jest zaangażowanie i ta reakcja na zaproszenie, reakcja na to majowe śpiewanie. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Każdy śpiewa jak może. No cóż.
2: A jednym słowem to jest też kultywowanie tradycji ludowych.
13: Oczywiście, że tak.
2: Czy współpracujecie z innymi zespołami na przykład i wspólnie też śpiewacie?
13: To znaczy często się zdarza wspólne śpiewanie, a szczególnie utworów biesiadnych, kiedy się spotykamy z innymi zespołami w różnych okolicznościach.
2: To wasz zespół ile osób liczy?
13: Nasz zespół liczy 18 osób.
2: A istniejecie od?
13: a istniejemy od 2012 roku.
2: W przyszłym roku 15-lecie?
13: Tak.
2: Będzie impreza.
13: 15-lecie i będzie impreza na pewno.

0: Przegląd nie miał charakteru konkursowego, dlatego wszystkie chóry otrzymały podziękowania za udział. Organizatorem wydarzenia była gmina Wiśnice, tamtejszy gminny ośrodek kultury oraz starostwo powiatowe. Maciej Szupiluk, bielski poeta, przewodniczący klubu literackiego Maksyma, wydał swoją solową płytę zatytułowaną Maszyny patrzą na opuszczony świat.
1: Szupiluk Maciej, jako artysta teraz wydaje solową płytę pod moim pseudonimem Zdzieciniały Pajac.
2: Solową płytę czy singiel?
1: Solową płytę, ponieważ 16 lat temu, jak nagrywałem płyty z moimi zespołami, na początku ze Środem od 2000 roku, później z Back to Reality 3 albumy wydałem, no to 2009 wydałem pierwszą płytę solową, to była taka epka, parę utworów, nawet są teraz na YouTubie, rok temu wrzuciłem, bo też wcześniej na MySpace było od początku tak naprawdę, a teraz praktycznie nikt o tym nie pamięta, że MySpace był, tak, początki internetu. I teraz po 16 latach jest ten solowy album Longplay, bo to jest 10 utworów, myślę, że będzie czego słuchać.
2: No to chyba z łatwością przyszły ci teksty, bo z tego co wiem, jesteś członkiem klubu literackiego Maksyma.
1: Nawet prezesem jestem.
2: I nawet prezesem, więc piszesz poezję, rozumiem, że wszystkie teksty są twoje, nie wspomagałeś się nikim.
1: Tak, oczywiście, teksty są moje. Teksty były tak trochę podobnie napisane jak książka Fotopoezja o Podlasiu, że pierwsze zapisy głównie tak naprawdę, to nie, i też z drugiej strony przygotowanie do pisania tych tekstów parę miesięcy myślałem nad tym mniej więcej o koncepcji albumu, a później jak już dostałem, wcześniej parę lat temu dostałem taki obraz Piotra Kowieckiego i chciałem go gdzieś użyć, w sensie, że on jakoś tam był w komputerze i to jest piękny obraz Piotra Kowieckiego, taki można postapokaliptyczny, bo taka też płyta w takim klimacie i on jest zaraz właśnie na okładce tej płyty, a płyta będzie się nazywać Maszyny patrzą na opuszczony świat.
2: A skąd ten nagły comeback do tej muzyki?
1: Jakby wiele czynników miało na to wpływ. Z jednej strony w 2018 Back to Reality wydało płytę Starcie z Niedźwiedziem, ostatnią swoją płytę, ponieważ wtedy zespół zawiesił działalność. Jeden kolega wyjechał na stałe, można powiedzieć, do Wielkiej Brytanii, nasz perkusista Anzel. Z drugiej strony przez ten okres pandemii nie tylko, to słuchałem bardzo dużo muzyki. Z jednej strony też bardzo dużo razy oglądałem film Leto Kiriła Srebrennikowa o Wiktorze Koju z zespołu Kino, tak, historia zespołu Kino, który w Związku Radzieckim, można powiedzieć, antysystemową muzykę tworzył i to nie było łatwe, nie? A ta metafora, czyli to, że zespół rockowy gra z bardzo zaangażowanymi tekstami, a publiczność, bo władza nie pozwala, może tylko siedzieć, to jest metafora ogólnie świata, tak? Że w pewnym momencie możemy siedzieć tak naprawdę, bo jeżeli władza nie pozwoli, to nie będziemy mogli pewnych rzeczy robić tak naprawdę, czy nawet to jest społeczne zaangażowanie. Wiele czynników zależy, ile mamy z przestrzeni wolności. To kiedyś Dezerter śpiewał, wolność zaczyna się wtedy, kiedy kończy się strach. I to też płyta jest niełatwa, jest trudna i też zawsze chciałem śpiewać o ważnych sprawach, które dotyczą mnie, świata i mojej rodziny. Teraz jestem ojcem, mężem, to też patrzę z innej perspektywy niż zaczynałem 26 lat temu, jak pierwsze demo z zespołem Shot nagrałem, to jest w sumie ósma moja płyta, że nie jestem takim trochę, może być, świeżakiem, dlatego też to też przy płycie, przy nagrywaniu tej płyty to było widać, bo na przykład mój realizator dźwięku, czyli Marek Jakubiak, który stworzył muzykę do tej płyty, skomponował, to też on mówił, że świetnie mi poszło ogólnie, że zaskoczony był, a z drugiej strony wiedział, że doświadczony jestem, tak, że to jest ciekawe, że ludzie, którzy nie znają mnie jakby z różnych zespołów, ale to też tak przed mgłem nie znają, to myślą, o super, coś nowego tutaj, coś fajnie, że pierwszy raz takie coś po tym singlu, tak, pierwszy raz coś takiego słyszę, tak, a z drugiej strony to jakieś tam doświadczenie, no i z jednej strony to jest doświadczenie tekściarza, tak, ja wydałem 7 książek, może nie wszystkie z poezji, bo siódma książka jest taka bardziej satyryczna, memowo, dziennikowo, aforystyczna, tak, ale ogólnie 6 książek z poezją, to też ten warsztat trochę jakiś tam mam i myślę, że to też mi też pomogło, tak.
2: Już miałem zapytać ciebie, czy sam tworzyłeś muzykę, ale już właśnie wygadałeś się, że jednak muzykę tworzył Marek Jakubiak, znany wirtuos gitary, tak. No i tworzący też swoją własną grupę Sian. To jak ci się udało go namówić do tego, aby pomógł ci w tworzeniu?
1: To było tak, z jednej strony jak zgłosiłem się do niego, to on na początku powiedział, wiesz, ja nie wiem, bo to wiesz, trochę te bity trochę inaczej się tworzy, w sensie, że to jest trochę inny, trzeba mieć sprzęt. A z drugiej strony wiedziałem, że on ma potencjał w tym sensie, że oczywiście też w tubasie składowskim, tak, był gitarzystą, Takatu jest gitarzystą, czyli ma też szerokie spektrum spojrzenia na muzykę i bardzo mi zależało, żeby on to zrobił i on później popełnił, wiesz to Maciek, ja mogę ci to zrobić, bo jakoś mam pomysł na to, tak? No i co miesiąc, przez 7 miesięcy przysyłał mi jeden utwór i tak można powiedzieć od października 2024 roku aż do 2025 2025 chyba do sierpnia, wysłała mi te 10 utworów, ja to po kolei tam zapisywałem, po części tam notatki sobie robiłem, coś tam tworzyłem, a później pisanie tekstów praktycznie na jesieni, największe było chyba, najwięcej pisałem tekstów chyba na jesieni 2025. No i później w studio, myślę, że też fajne doświadczenie, no fajnie poszło. Z drugiej strony, jeszcze nawiązując do tego filmu Leto, tak, to też chciałem wrócić do tego klimatu studio, że coś tworzę, tak, a z drugiej strony jakby sektor kreatywny jest trochę na krawędzi przy sztucznej inteligencji, nie wiadomo, jeśli nie będzie regulacji, to może się skończyć bajka o muzyce, tak, można powiedzieć, taka nasza piękna pieśń, którą koneserzy, którzy delektują się muzyką, ja na przykład nie cierpię szkodowo, jak ktoś w relacji na Facebooku wrzuca jakąś muzykę, w ogóle nie przyjmuje do jakiejś wagi, czy kto to skomponował, czy to w ogóle, kto to zrobił tak naprawdę, dla mnie to jest ważne, jak ja słucham muzykę, włączam płytę, tak, siedzę, piję kawę, ja się każdym dźwiękiem delektuję, z jednej strony przez to, że słuchałem dużo muzyki filmowej, to mnie to trochę tak wyobraźnię trochę poszerzyło, a z drugiej strony mój dziadek Kazimierz grał na trąbie wielkiej, takim bas Esturakan w Leśnej Podlaskiej, był muzykiem, tak, moja mama bardzo dobrze grała na skrzypcach, tato grał na harmonijce, z drugiej strony nie zapisałem do szkoły muzycznej, ale gdzieś tu w genach jest ta muzyka i ja na przykład dzień bez słuchania muzyki w jakimś sensie jest dniem straconym, to czasami córka mnie pyta, dlaczego tato ty słuchasz tej muzyki, ja zawsze też tłumaczę trochę tak trochę mantrowo, tak trochę jak taka religijna pieśń, że lubię, że sam tworzę i w ogóle, że takimi oczywiście prostszymi słowami, żeby dziecko 8 lat nie zrozumiało, tak? Jak jest na jednej z portali streamingowych, że boty generują zainteresowanie jakimś tam utworem, tak? Ja uważam, że to jest trochę przegięcie w drugą stronę i chciałbym, żeby zachować tą tradycję. Jeżeli Kościół zachowuje tradycję, przykładowo, że trzeba chodzić, trzeba się modlić, trzeba robić, być dobrym człowiekiem, oczywiście w teorii, bo wiadomo, różnie to bywa w praktyce, to uważam, że technologiczne pewne tradycje powinny być zachowane dla dobra ludzkości, czy na przykład film DVD, co na streamingu, pewne filmy znikają i nie ma, tak? A na DVD jest to, tak? Ja tego, te filmy niektóre mam takie kultowe, które lubię wracać do nich, jak Mad Max, to też nawiązuje w tej płycie trochę do Mad Maxa na drodze gniewu, tak? Uważam, wybitny film, tak? George'a Millera to jest, kurczę, mistrz, po prostu pokłony mogę składać, tak? I chciałbym, żeby to zachować pewne tradycje, tak? Że one nie są złe, tylko świat z jednej strony, ta nowoczesność taka, która wszystko bierzemy jak leci, a nie zastanawiamy się, do czego to służy, tak? I to jest też o tym też ta płyta, tak? Między innymi, no bo też wiele wątków jest, jako poeta, to chciałem trochę to metaforę bardziej taką tekstową użyć, żeby to było tak, żeby to było trochę tajemniczości wokół tego.
2: Jako zapowiedź tej płyty poczyniłeś utwór z teledyskiem, tytuł skopiowani, rozumiem, że to jest zapowiedź tej płyty solowej, ale tutaj pokusiłeś się o trochę zmieszanie stylów muzycznych i widzę, że to Marek ci chyba w tym pomagał, Jakubiak, bo ty tak starasz się ostro w tym utworze śpiewać, a wokalistka, no, trochę delikatnym tym głosem śpiewa.
1: Tak, ale to też było takie zamierzenie, bo Helena Ancipenko znam z Teatru Słowa, oni grają tu w Teatrze Słowa, fajne role, w naszym amatorskim teatrze, ważne, że ten teatr jest, bo moglibyśmy w ogóle nie mieć teatru, wielu w miałych miejscowościach nie ma teatru, tak, nawet amatorskiego, tak, trzeba się cieszyć, że to mamy, tak. I ona gra w sztukach Jacka Daniluka przez Danutę Szyniawską wyreżyserowane, to są te sztuki, no i ona pięknie śpiewała w tych sztukach i pomyślałam, chcę kogoś innego spoza kręgu tutaj, bo znam środowisko muzyczne, tak, mogłem przez Martynę Lasiecką wziąć, tak, jakbym się dogadał z Jeffem, może żeby się zgodziła, tak, ale z drugiej strony chciałam spoza kręgu, a z drugiej strony ciekawa jest ta historia, bo oni też po protestach na Białorusi uciekli do Polski, tak, i też to ma też inny, też taki trochę wymiar, a z drugiej strony chcą tutaj w Białej mieszkać, tutaj w naszym regionie, tak, doceniają, że tu są, pięknie mówią w języku polskim i ze strony widzi, są te wstawki białoruskie, ukraińskie, tak, nie każdy to zauważy, tak, bo tam jest po ukraińsku, białorusku i po polsku ona śpiewa, tak, wyjątkowo i pięknie śpiewa, tak, piękny śpiew, no i mój ten krzyk, tak, takie na dwa światy takie się zderzają, że są delikatnie, z drugiej strony, bo świat taki też jest pomieszany, z jednej strony w pewnych sferach jest delikatny, w pewnych scenach jest brutalny, chociaż tak naprawdę w dzisiejszych czasach, tak, też płyta też jest o tym, tak, że mamy setki mikrokryzysów i wielkich kryzysów, tak, to nie tylko geopolityka, też mikrokryzysy instytucjonalne, czy w Polsce, tak, że teraz na przykład rząd musi interweniować, żeby to obniżyć te ceny ropy, tak, w sensie, że na rynku paliw, tak, jakby i te świat się tak skomplikował, że tych kryzysów jest ogrom tak naprawdę i chyba to nawet doktor Katarzyna Kasia o tym mówiła, tak, w jakimś artykule chyba w jednej z gazet, no to też, którą cenię też jako też intelektualistkę. Tak naprawdę każdy człowiek staje przed wyzwaniem, tak, może to zrobić dobrze albo słabiej, tak samo politycy, ja wszystkich też czambu nie potępiam, tak, bo jestem krytyczny wobec polityków, każdy powinien być krytyczny, ale tak naprawdę wielu polityków sobie po prostu totalnie nie radzi, tak, tak samo wielu ludzi sobie nie radzi i jest to ta zmiana, jak powiedział pan Dragan, tak, profesor H. Dragan, tak, co jest fizykiem, który powiedział, że sztuczna inteligencja zrobi nie wszystko i uważam, że trzeba jednak te regulacje, chociaż to nie jest łatwe, bo z jednej strony największe państwo chce, żeby nie było tych regulacji w związku z sztuczną inteligencją, to nie tylko to, że przykładowo, że ja już nie będę śpiewał, że będą jakieś boty tworzyć muzykę, tylko kwestia tego, że ktoś rzuci fake news, na przykład ze mną, tak, że ja coś komuś złego zrobiłem, pójdzie plota, tak, i ktoś może mnie zaatakować na ulicy, czy nawet chodzi o obalenie rządów, tak? Że jakby to i bo nie ma praktycznie takich wykrywaczy typowych, żeby uznać, że to nie jest sztuczna inteligencja. To jest tak realne tak naprawdę. I tego się obawiam tak naprawdę, że zniszczy się takie minimum, które walczyliśmy przez te, można powiedzieć, przez całą cywilizację. Tak minimum taki w krajach tych cywilizowanych, minimum tej demokracji, tak?
2: Później ciężko takie kłamstwo wyprostować.
1: Dokładnie, ciężko wyprostować. To nie chodzi tylko też o firmy chodzi. Ktoś puści jakąś walka, konkurencja, tak? I powie, że firma słabo działa, fatalnie i tak dalej. A może tak nie działała. Ktoś przykładowo, bo za to też wiem, że tak zatrudnia się ludzi, żeby dawać komentarze jakieś tam, tak? Jakby to jest przerażające, tak?
2: To się nazywa tak zwane czarny PR.
1: Dokładnie, czarny PR. No dobrze, świetnie to powiedziałeś, fachowo to nazwałeś, tak? I to mnie przeraża, tak? Że jakby nie panujemy tak naprawdę nad technologią, która może przynieść też korzyści. Bo ja nie mówię, że też nie korzystam, tak w sensie nie korzystam, bo jak wpisuję w Google coś, to widzę, że to jest OpenAI, tak? Jakąś informację sobie, ale chodzi o to, że na przykład w zdrowiu przykładowo, jak mogą na przykład syntezę jakichś tam badań na raka, kilka tysięcy badań, szybko to przetworzyć, tak? I to się przyda, tak? Ale regulacje takie, żeby wszystkie branże jakieś tam, że ludzie stracą pracę, bo z jednej strony kto będzie chciał mieć dzieci, jeżeli maszyna będzie wypierać dziecko, tak? W sensie człowieka, tak? Właśnie dochodzi, że jak ten tytuł, maszyny patrzą na opuszczony świat. Jedni pomyślą, niewierzący, że nie ma Boga, że to ludzie maszyny i że ogólnie, że świat się zmienia właśnie, że będzie post-human era, tak jak to mówi Sławoj Żyżek, to też jest tutaj na tej płycie, ale albo będzie tak, że czy opuszczeni przez Boga, tak? Że opuszczeni przez Boga, też tak można interpretować, tak?
2: Czyli jednak każdy z tych tekstów, który na tej płycie się znalazł, to jest kimś inspirowany.
1: Jak w sensie inspiracje zawsze jakieś tam są, tylko kwestia tego, że ja dużo jakichś tam wstawek różnych intelektualistów, czy też sceny hardcore wstawiam, tak? Jakieś takie stawki zobaczysz na tej płycie, jeżeli posłuchasz, tak? Bo to na razie jest zapowiedź, to jest jeden kawałek dopiero. Będą jeszcze dwa teledyski, dwa single będą do jeszcze jednego tworu.
2: Ale sukcesywnie będziesz publikować.
1: Tak, i po premierze płyty jedziemy do Warszawy nagrywać trzeci teledysk i mam nadzieję, że to też pokaże, że w białej nawet takie rzeczy mogą wychodzić. Ja też zainwestowałem jakieś tam pieniądze w to, tak naprawdę. Chciałem, żeby to było zrobione dobrze. To jest też z jednej strony brudne, nie zawsze wszystko jest wyraźne, bo ja nie lubię takiego. Mógłbym się pokusić o to, że rapować tak jak, że powiem, nastolatek taki, czy w gimnazjum do szkoły edukacyjnej. Da. Wszyscy łatwo zrozumią, ale to jest po prostu takie szkolne. A ja chciałem zmieniać tryb, przyspieszać, zwalniać, tak? Jak najlepsi raperzy to robią. I to jest takie łamanie rytmu, jak mówi się w jazzie nawet, że to polega też na błędzie. Improwizacja to jakiś tam błąd. To nie ma tak, że to jest typowo w rytmice, tak? Tak samo chciałem to zrobić, żeby ta płyta trochę jednak może wstrząsnęła tekstowo, z drugiej strony jakoś tam pokazała, że kurczę, fajna rzecz. Jak ludzie mi piszą, ogólnie wielu jakby ludzi, których cenię i są też muzykami, to powiedzieli, że świetny kawałek, tak? I to jest też zapowiedź, tak? Bo jest też parę takich utworów, uważam, że można go śpiewać, rapować i myślę, że to też będzie coś dla Bialcza, czy ogólnie dla Polski, tak? Że jeżeli uda mi się też zagrać jakiś koncert gdzieś tam poza Białą, też będzie fajnie, tak? Na to też liczę.
2: To jeżeli chodzi o te utwory, rozumiem, że bez żadnego korygowania obyło się, bo rozumiem, że polegałeś na tyle na Marku Jakubiaku, że on tak profesjonalnie podszedł do tego, że jednak, no, korekt nie było zbyt wiele.
1: Tak, raczej korekt nie było. On sam zaskoczony był, że ja tak świetnie jestem przygotowany. Ja to przemyślałem tą płytę po prostu totalnie, w każdym szczególe, a z drugiej strony też miałem godziny wyznaczone i tak z jednej strony trochę jak olimpijczyk, który się trenuje ileś tam czasu i później musi się w tym biegnie i musi się zmieścić w tej minucie, tak? I to świetnie wyszło po prostu. Świetnie mi to wyszło i zadowolony jestem z tego, że udało mi się spiąć, skupić i zrobić to na najwysokim poziomie, na tyle, ile miałem możliwości. No i wiadomo, też rodzina, dom, to nie jest tak, że ja jestem, że mam 8 godzin czy 3 dni w studiu siedzę, tak jak robią te zespoły, które zarabiają ogromne pieniądze, tak? To jest całkiem co innego, ale zresztą mam nadzieję, że efekt fajny wyszedł mimo to.
2: Czy te utwory komuś dawałeś do odsłuchania?
1: Parę osobom wysłałem, są zachwyceni w sensie, że to jest fajnie zrobione i tak z jednej strony to jest ciekawe, jak ktoś przodowo nie znał mnie z tej strony, to tak, oj, tak najśmieszniejsze to było, gdzieś mieliśmy z Markiem w studio, że no brzmiał profesjonalnie. Kiedy tak śmiesznie, bo z jednej strony to znaczy profesjonalnie, jeżeli wytwórnia jest jakaś duża, to nie zawsze też te wszystkie utwory są super, tak? 10 z płyty możemy wybrać 3 super, a reszta może być średnie, tak? No, ale tak bywa, no. Człowiek się skupia i stara się robić to jak najlepiej. Każdy artysta stara się robić to jak najlepiej, a wychodzi różnie, tak?
2: To co, nastawiasz się na sukces?
1: Nie wiem, czy na sukces. W ogóle w muzyce hardcore i w tą muzykę się zajmowałem, nigdy się nie zajmowałem sukcesem, nie robiło się kariery, bo to były zawsze trudne teksty, że tak powiem, nie puszczą to na głównym paśmie jakiejś tam telewizji, bo to by zakłóciło, jak to powiedział Krzysztof Grabowski, Dezertera, sam proces reklamy, że byśmy po prostu proszków nie zapreklamowali, czy nie wiem, czy jakiegoś tam samochodu, tak. Ma być trudno, z refleksją i tak działam, zmieniam świat na tyle, ile mogę. Nie cierpię, jak ktoś mówi o, to już od 10 lat nie zmieniono, to jest Polska. Nie, ja po prostu staram się rozwiązać problem, jeśli mogę i mam możliwości, a nie czekam, że mentalność Polska. Trzeba zmieniać świat.
2: Ale jakiś plan na promocję? promocję sobie obrałeś.
1: No tak, myślę, że też płyta w wersji fizycznej będzie.
2: Czy można cię w takim razie znaleźć na social mediach?
1: Jestem na Facebooku, jako normalnie można pisać komentarze, wstawiłem ten utwór, to też kolejne single będą, mam nadzieję, że będzie fajny odbiór i tego też życzę wszystkim, fajnej przygody muzycznej i tekstowej.
2: I to był właśnie Maciej Szupiluk, który debiutuje swoją solową płytą, nieco zwariowaną płytą, tak bym ją nazwał.
1: Nie debiutuje, bo to jest druga, jakby druga płyta, bo pierwszą w 2009 nagram, czyli wracam, wielki comeback, można powiedzieć.
2: Czy taki drugi debiut.
1: Drugi debiut, dokładnie, i mam nadzieję, że bardzo dobry.
2: Dzięki za rozmowę.
1: Dzięki.
0: Z muzykiem rozmawiał Arek Michlewicz. Chór Akademii Bielskiej powstał nieco ponad rok temu i szybko stał się ważną częścią życia kulturalnego uczelni. Tworzą go przede wszystkim studenci, a za przygotowanie muzyczne odpowiada dyrygentka Monika Gościk.
3: Nazywam się Dariusz Saweczko i jestem pomysłodawcą założenia Chóru Akademii Bielskiej. Na początku funkcjonowało to jako wokalny projekt chóralny, natomiast jako że pomysł się przyjął, to pozostało jako chór.
2: A długo ten pomysł dojrzewał, że w końcu założyliście chór?
3: Sam pomysł został wprowadzony w życie dość szybko od momentu jego pojawienia się. Myślę, idea kiełkowała przez około półtora miesiąca i wzięła się stąd, że wcześniej śpiewałem w chórze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zmieniłem studia i bardzo brakowało mi po prostu takiego miejsca, gdzie można spotkać się z ludźmi, wyrazić siebie, no i spędzić miło czas, odetchnąć od nauki.
2: Tutaj widzę łącznie 8 osób, to jest cały skład?
3: Nie, obecnie w chórze jest około 18 chórzystów.
2: Przeważają głosy damskie czy męskie?
3: Zdecydowanie damskie.
2: To kto za tego tenora robi?
3: No, ja.
2: Jeden jest facet czy ilu?
3: Ostatnimi czasy do chóru dołączył mój brat, no i mąż pani Moniki również z nami śpiewa.
2: Czyli macie tenor i bas.
3: Dokładnie.
2: A jeżeli chodzi o rekrutację, to w jaki sposób ona wyglądała? Czy od razu, jak ogłosiliście, to pojawił się las rąk?
4: Monika Gościk, jestem opiekunem i dyrygentką chóru Akademii Bielskiej. Gdy pojawił się pomysł zorganizowania chóru na naszej uczelni, od razu wiedziałam, że przesłuchań jako takich nie będzie. Ostatnio nawet mówiłam chórzystom, że się dowiedziałam, po czym można poznać złego dyrygenta, po tym, że nie robi przesłuchań do chóru. Ja dlatego nie zrobiłam przesłuchań, że ja wiedziałam, że w naszym środowisku nie ma osób zaawansowanych, jeśli chodzi o śpiew, o zaawansowanych technicznie, ze znajomością nut. To znaczy, być może są, ale nie ma ich aż tylu, żebym ja mogła sobie pozwolić na wybieranie, że ciebie biorę, a ciebie nie. I myślę, że ten chór, i to już mogę na tym etapie powiedzieć, jest dlatego wyjątkowy, że w chórze śpiewają właściwie amatorzy, jeśli chodzi o śpiew, bo mamy muzyków wykształconych, mamy skrzypaczkę, mamy pianistkę, mamy właśnie śpiewaka, ale jeśli chodzi o śpiew, to mamy amatorów i myślę, że dlatego ten chór jest wyjątkowy, że my pracujemy od podstaw i to nam pomaga jeszcze bardziej się zintegrować, bo przez to jest i ciekawie, i wesoło na próbach. Więc jako takich przesłuchań nie robiliśmy, do chóru mógł wstąpić każdy. Ja wiedziałam, że to będzie dla mnie ogromne wyzwanie, bo mamy takie osoby, które nie śpiewały wcale i w chórze stawiały swoje pierwsze kroki.
2: Pierwsza próba kiedy była?
4: Bardzo szybko, tak jak Darek mówi. My właściwie pracujemy już rok i dwa miesiące, bo pierwsza próba była na początku listopada, dokładnie 6 listopada. Przypominam, że rok akademicki zaczęliśmy 1 października, 16 mieliśmy inaugurację. Pod koniec października Darek zrobił plakat i ogłosiliśmy. I 6 czy 7 listopada była pierwsza próba, a w grudniu już mieliśmy pierwszy koncert. My w ogóle jesteśmy chórem działającym bardzo intensywnie, u nas wszystko szybko się dzieje. Szybko przyszły propozycje współpracy z miastem, bo występowaliśmy i na kolędach organizowanych przez szkoły podstawowe w ubiegłym roku i przez miasto, więc u nas naprawdę bardzo szybko musieliśmy się wdrożyć w śpiewanie choralne.
2: Rozumiem, że pierwszą próbę pamiętacie, czy każdy śpiewał wtedy sobie?
4: Niektórzy byli przestraszeni, niektórzy byli bardziej otwarci. Pierwsze próby były o tyle ciekawe i o tyle przyjemne, że były to kolędy. Kolędy zna każdy, kolędy to jest taki wdzięczny temat do śpiewania, więc śpiewaliśmy na początku proste kolędy właśnie z gitarą, żeby trochę się rozśpiewać, oswoić z tym śpiewaniem, oswoić ze swoim towarzystwem. Ja w ogóle, jeśli mogę wtrącić, to widziałam, jak na przestrzeni tych kilku tygodni pierwszych osoby, które w ogóle się nie znały, bo to są osoby z różnych kierunków, jak one pomału nabierały śmiałości do siebie, jak się zawiązywały grupy, jak ze sobą zaczęli rozmawiać, po prostu przyjaźnić się. Dobra, soprany. Si, si, ja, ha, be, ku, ka, ne, ni, kwen, kos. I alty.
5: Si, si, aham, beku, kaneni, kwenkos.
6: Dobra.
7: Nazywam się Honorata Muszyńska i ja właściwie nie byłam od początku założenia chóru. Dołączyłam do niego w drugim semestrze roku akademickiego 2024-2025.
2: A kto ciebie namówił?
7: Właściwie to mój kolega z kierunku, Darek Saweczko.
2: Pierwsze próby, pamiętasz, trudne były?
7: Niezbyt, bo ja śpiewam od dzieciństwa. Już od przedszkola zaczynały się pierwsze występy na scenie, w gminie, takie właśnie małe występy.
2: Myślałem, że powiesz od przedszkola do Opola.
7: Nie tym razem.
6: Nazywam się Gabriela Golczuk. Przyszłam na pierwszą próbę i właśnie zobaczyłam plakat i tak stwierdziłam, że też zawsze śpiewałam, gram na gitarze, więc jak mam wolny czas, to czemu nie?
2: Są takie najtrudniejsze partie do śpiewania?
6: Ogólnie, no dla mnie alt, jako że jestem też w alcie, to śpiewamy nieoryginalną melodię, tylko zawsze jest zmieniona, więc ciężej jest się nauczyć jej.
2: Długo trzeba pracować. W domu ćwiczycie?
6: Musimy, bo gdyby nie to, to nie udałoby się tego do końca sklepić wszystkiego potem, więc musimy ćwiczyć w domu, aby potem na próbach jakkolwiek to wychodziło.
2: Czyli zawsze wracacie z taką pracą domową?
6: Tak.
8: Przygotowania do próby wyglądają tak, że ja najpierw wybieram utwór, wybieram zapis nutowy i dostosowuję ten zapis nutowy do poziomu mojego chóru. Dopiero później przegrywam każdą partię głosową na keyboardzie i każdy głos dostaje mailem linię melodyczną, której musi się nauczyć. I właśnie bardzo pilnuję tego, żeby każdy głos przed próbą przyszedł przygotowany. To nam bardzo ułatwia próbę, a spotkać się na próbę jest trudno, dlatego że, tak jak już wspominałam, każdy ze studentów studiuje co innego. Akademia Bialska daje możliwości różne na spędzanie wolnego czasu przez koła naukowe, spotkania karaoke i najprzeróżniejsze inne takie propozycje i jest nam trudno zebrać się tym kilkunastu osobom, dlatego tak ważne jest ćwiczenie w domu, bo potem przychodzimy na próbę głosu pierwszego osobno, próbę głosu drugiego, przychodzą osobno tenory, no z basem to ćwiczę w domu, nie musi przychodzić, bo to mąż, ale dodatkowo każdy chórzysta raz w tygodniu musi przyjść do biblioteki, bo ja pracuję na co dzień w bibliotece akademickiej, musi przyjść do biblioteki, prześpiewać ze mną swoją partię. I wtedy uważam, że może przyjść na próbę, jest przygotowany, możemy ćwiczyć razem.
9: Jestem Wiktoria.
2: To powiedz, czy pamiętasz pierwszy występ, czy duża trama była i przed jaką, przed dużą publicznością od razu pierwszy występ był?
9: Tak, trochę.
8: Bo Wika dołączyła stosunkowo niedawno, ale super, że zapytał pan Wikę o to, jak dołączyła do chóru, bo Wika jest akurat przedstawicielką chórzystów moich z Ukrainy. Bo w naszym chórze mamy kilka dziewczyn z Ukrainy i dzięki temu, że one śpiewają z nami, my możemy swój repertuar poszerzyć właśnie o, na przykład jeśli chodzi o kolędy ukraińskie. Wika w tym roku podsunęła mi kilka ciekawych pomysłów, jeśli chodzi właśnie o te kompozycje takie stricte z jej regionu, które mam nadzieję wykorzystamy w przyszłym roku. Ale tak, Wika jest przedstawicielką tych osób, które dołączyły do chóru i wniosły, no, kulturę ukraińską, bo podobnie pani Sofia, która też od najmłodszych lat śpiewała na Ukrainie.
2: Czyli dwujęzycznie śpiewacie?
8: Dwujęzycznie, a nawet śpiewamy, powiedziałabym, wielojęzycznie, bo śpiewaliśmy i w języku angielskim, bo w swoim repertuarze mamy piosenkę na przykład Elvisa Presleya, śpiewaliśmy w cerkiewnosłowiańskim, bo śpiewaliśmy na koncercie poświęconym religii prawosławnej i poprawcie mnie, i śpiewamy piosenkę w tradycyjnym afrykańskim języku rdzennych mieszkańców Zulu, jeśli nie pomyliłam, Siyahamba.
2: To co, fajnie pracuje się w sfeminizowanej grupie?
3: Powiem tak, ja nie narzekam. Ogólnie myślę, że dogadujemy się z dziewczynami jak najbardziej.
2: No a masz takie partie do zaśpiewania, które są dla ciebie no, mega wyzywające?
3: Wiesz co, jak najbardziej są takie partie, zazwyczaj są to partie bardzo wysokie, które momentami muszę po prostu solidnie przećwiczyć, żeby to wyszło i wychodzi dopiero za 10 razem. Natomiast takim głównym problemem jest, myślę, też brak pozostałych głosów męskich, ta dysproporcja. No trzeba się bardzo pilnować samodzielnie i dużo tej pracy własnej włożyć, żeby po prostu zaśpiewać wszystko czysto.
2: Widziałem plakaty, że cały czas nabór do chóru trwa. Chodzisz i namawiasz kolegów, żeby wstąpili?
3: Wcześniej tak było, w tym momencie uważam po prostu, że jeżeli są osoby, które chcą to robić i są zainteresowane, to wiedzą, gdzie się zgłosić. Te plakaty są ogólnodostępne przez cały ten okres, praktycznie od początku roku akademickiego. No uważam, że na ten moment kto miał widzieć, to widział.
6: Dobra, Darek sam budzisz.

0: jeszcze zapytam o dobór repertuaru, bo kolędy kolędami, ale no oprócz kolęd też trzeba coś innego śpiewać.
1: No właśnie, tak jak wspominałam, ja dobieram repertuar do możliwości swojego chóru, więc na razie jesteśmy chórem początkującym, więc i ten repertuar nie jest tak zaawansowany, ale staramy się, żeby był różnorodny. Po pierwsze, ja bardzo bym chciała, żeby moi chórzyści potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji i na każdej imprezie, czyli i za stołem biesiadnym, i na koncercie poświęconym właśnie jakiejś religii. Występowaliśmy na jarmarku wielkanocnym, i na Dniu Patrona, i na inauguracji roku, i tak mogłabym mnożyć. Więc ja bym chciała, żeby w każdym repertuarze się odnaleźli i to mi się udaje, bo śpiewamy, tak jak już mówiłam, i świeckie piosenki, pierwszy przykład, Hej Sokoły na przykład. Drugi przykład, Elvisa Presleya, piosenkę śpiewamy I Can't Help Falling in Love, więc nasz repertuar jest różnorodny, bo właśnie zależy mi na tym, żeby

0: A także takie występy nie były mi straszne i były już za mną.
1: Czyli często zdarza ci się robić wprowadzenie do utworów, najpierw solo, a potem reszta dośpiewuje?
0: Nie, raczej nie, tutaj wszyscy działamy razem, wspólnie.
1: Pracujecie cały czas nad tym.
0: Tak, zgadza się.
1: Rozumiem, że macie jakiś plan na ten rok, więc co, przyjmiecie zaproszenie, jak tylko takie przyjdzie, nie wiem, gdzieś na ogólnopolski przegląd chórów, nie wiem, cokolwiek.
2: Oczywiście, że bardzo byśmy chcieli wyjechać ze swoimi koncertami z Białej Podlaskiej. Na razie jeszcze pracujemy nad tym, żeby, tak jak Darek wspomniał, mieć więcej tenorów, więcej basów, żebyśmy mogli nazywać się pełnym chórem mieszanym, więc na razie nad tym pracujemy. Ja bardzo się cieszę, że moi chórzyści nie wymagają wyjazdów gdzieś tam dalej, że lubią te koncerty, które tutaj na miejscu, w których mogą się realizować, ale tak, no oczywiście marzy nam się. Marzy nam się na przykład wyjazd warsztatowy, może gdzieś niedaleko na jakiś weekend, żebyśmy mogli przez 2 dni w swoim własnym gronie poćwiczyć coś i nie musieć wracać szybko do domu i do obowiązków.
3: Dzień dobry, nazywam się Julia Grochowska.
1: Czy myśleliście może o tym, żeby na festiwalu wschodniosłowiańskich kolęd w Terespolu wystąpić?
3: Ojejku, myślę, że całkiem czulibyśmy się przygotowani nawet na taki występ, biorąc pod uwagę dotychczasowy repertuar. Także tutaj puszczam oczko do pani Moniki, że to może być jakaś ciekawa opcja.
1: Kto dba u was w kapeli o akompaniament?
4: Nazywam się Sofia Popowicz. Dba pani Monika, oczywiście. Ona wybiera nam piosenki, ale jak u nas był koncert kolęd, to oczywiście, że były kolędy z ukraińskie i właśnie ja przesyłałam jakieś kolędy, bo śpiewam też od 6 roku życia i bardzo mi cieszę, że my mamy w tym repertuarze piosenki ukraińskie i kolędy, ponieważ bardzo to jest aktualne teraz i no i bardzo tęsknię za moim domem w Ukrainie i dlatego bardzo uwielbiam swój chór.
5: Dzień dobry, nazywam się Anastazja Haluszko.
1: To teraz ty powiedz, jak tutaj trafiłaś do chóru.
5: Właśnie był pierwszy koncert chóru, to była Wigilia i ja właśnie tak zobaczyłam, że fajnie dziewczyny śpiewają, wszyscy i Darek też. Fajnie wszyscy śpiewają i tak chciałam też uczyć siebie w zespole, żeby gdzieś uczestniczyć i właśnie poszłam na próbę, bardzo się stresowałam na próbie, bo myślałam, że no będzie takie do nas podejście, że musimy znać i nuty i wszystko, żeby śpiewać w tym chórze. A było tak na luzie, pani Monika nas usłyszała, jak śpiewamy, była taka próba i później dołączyłam się do chóru.
1: Szykujecie jakieś takie wyzwanie przed sobą, nie wiem, w tym roku lub za rok, może takie naprawdę wyzwanie?
5: Nie wiem, po prostu chciałabym śpiewać, uczestniczyć, a jeszcze byłby fajny pomysł zagrać na pianinie, bo właśnie też na Ukrainie grałam przez 8 lat, skończyłam szkołę muzyczną, więc bardzo chciałabym zagrać dla chóru.
6: Nazywam się Maria Daraszuk.
1: Czy ty też masz już osiągnięcia, jeżeli chodzi o muzykę, a może o śpiew?
6: Szczerze mówiąc, no tak uważam, że mam po prostu predyspozycję do tego, aby dobrze śpiewać. No, tak naprawdę miałam to jakoś tak wewnątrz, a zaczęłam śpiewać od 13 lat. Występy w szkole mnie zapraszali, żeby tam w języku angielskim zaśpiewałam na Białorusi, czy jeszcze coś. No i przyszłam do chóru, bo chciałam rozwijać te umiejętności tak naprawdę. I bardzo się cieszę, bo tutaj tak ciepło się czuję. Po prostu jest to dla mnie tak naprawdę taka duża rodzina.
1: I fajne piosenki śpiewacie.
6: Tak, tak, śpiewamy fajne piosenkę. A ja bym jeszcze powiedziała, że ciekawe.
1: Czy wobec tego, jak robicie rekrutację do chóru, to czy sprawdzacie, czy dana osoba miała już jakieś doświadczenie ze śpiewaniem, bo jak na razie to wszyscy jakieś tam doświadczenie mieli.
2: Miałam szczęście, że do mnie trafiły osoby, które mają doświadczenie, jeśli chodzi o śpiew. Ale tak jak już mówiłam na początku, żadna z dziewczyn nie skończyła szkoły muzycznej, jeśli chodzi o śpiewanie, więc moim zadaniem jest przekazanie im jak najwięcej informacji o emisji głosu, o technice śpiewu. No i nie jest to proste, dlatego że mamy bardzo mało czasu w ciągu tygodnia na próbę, więc oni domagają się większej ilości ćwiczeń z emisji głosu i ja postaram się oczywiście, to jest dla mnie wyzwanie, temu sprostać, ale na chwilę obecną przemycam jakieś tam ćwiczenia w trakcie śpiewania utworu. Ja uważam i wydaje mi się, że sukcesem tego chóru jest to, że po pierwsze, że jesteśmy bardzo zgraną grupą i lubimy spędzać ze sobą czas i uważam, że właśnie na próbie jest i wesoło czasami, jest i czasami tragicznie, bo ja potrafię wyrywać sobie włosy z głowy, jak śpiewamy 10 raz to samo i nam nie wychodzi. Nikt się nie obraża, traktujemy się naprawdę po przyjacielsku. Ja uważam, że sukcesem tego chóru

0: jest to, że on przetrwał przez rok, bo to nie jest pierwszy chór, który na tej uczelni istnieje. Poprzedni, jeszcze ze świętej pamięci profesora Bergiera, istniał bardzo krótko. Ludzie nie mieli tyle zapału, a ta grupa daje mi taką energię do kolejnych spotkań, do kolejnych prób, że naprawdę chce mi się na te próby przyjeżdżać. Więc uważam, że sukcesem tego chóru są przede wszystkim chórzyści.
1: W ciągu tego roku były rotacje? Ktoś przyszedł, odszedł?
0: Tak, były rotacje. Nie pamiętam dokładnie, czy to były dwie dziewczyny, ale były takie, które ze względów zdrowotnych musiały zrezygnować z nadmiaru obowiązków, musiały zrezygnować. Więc ja takie rezygnacje rozumiem, żadnych innych nie przyjmuję do wiadomości.
1: To planujecie już wydać własną płytę?
0: O, ja już o tym myślałam na samym początku. W dzisiejszych czasach tak łatwo jest nagrać płytę. Potrzebujemy tylko pieniążków. Mam nadzieję, że może za jakiś czas pan rektor przystanie na nasz pomysł i spróbujemy nagrać płytę. Myślę, że to będzie płyta z kolędami, że w ten sposób moglibyśmy też składać ludziom życzenia, wręczając im naszą płytę.
1: Jeśli chodzi o koncerty, to już macie kalendarz zapełniony na ten rok?
0: Tak, my mamy bardzo dużo koncertów. Ja wręcz muszę odmawiać, bo moje obowiązki też osobiste nie pozwalają mi na taką ilość koncertów, ale też nie chciałabym, żeby chórzystom w głowie się poprzewracało. Ale jesteśmy we ścisłej współpracy z Urzędem Miasta, uczelnia oczywiście. W tym roku dla nas nowość, występowaliśmy w Bursie, gdzie byliśmy bardzo ciepło przyjęci. Jeden z fajniejszych, jeden z takich ciekawszych koncertów w naszej historii. Więc tak, mamy już, po trosze już zapełnia się nasz kalendarz.
1: Jesteście już na tyle przygotowani, że moglibyście ruszać w Europę?
0: Ciężko jest to stwierdzić. Myślę, że na razie trzeba zacząć od Polski, a dopiero później myśleć o Europie.
1: Ale już powoli jesteście rozpoznawalni.
0: To bardzo się cieszymy z tego powodu. Miło nam to słyszeć.
1: Gdzie można was posłuchać? Może na platformach muzycznych swoje utwory już zamieszczacie, czy jeszcze nie?
0: Nie, jeszcze nie. Aż tak zaawansowani nie jesteśmy, żeby tak upubliczniać nasze występy. Na razie tylko na koncertach i na nie serdecznie zapraszamy. Jeśli państwo zobaczycie na plakacie, że będzie występował chór Akademii Bielskiej, zapraszamy. My też staramy się angażować publiczność w swoje występy. Zawsze do nich coś zamachamy, zawsze zaprosimy do wspólnego śpiewania, bo też na tym nam zależy, że nie tylko na tym, żeby nas oglądano i słuchano, ale też, żeby integrować publiczność z chórzystami.
1: Plakat plakatem, ale czy macie fanpage?
0: No to powiem to. Nadmiar obowiązków niestety uniemożliwia mi prowadzenie kolejnego fanpage'a. Studenci, czyli chórzyści, też są bardzo zajęci. Wiemy, ile trzeba pracy włożyć w prowadzenie takiej strony. A
1: to jest też...
0: Myślę, że to jest właśnie wyzwanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że to jest dla nas wyzwanie. Ja wiem, że ważny jest fanpage w dzisiejszych czasach.
1: Metoda na dobre komunikowanie się z odbiorcami.
0: Tak.
1: I zapraszanie ich na koncerty.
0: Też. Więc na pewno fanpage
1: powstanie.
0: Tak, na pewno fanpage powstanie.
1: Chór Akademii Bielskiej, bardzo dziękuję za rozmowę, no i będziemy czekać na wasze osiągnięcia.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
3: Zespół śpiewa pieśni w różnych językach i regularnie występuje podczas akademickich oraz miejskich uroczystości, a przy tym dynamicznie się rozwija. Ich najpopularniejszym produktem regionalnym jest paluch kresowy. To z tego słynie w całym powiecie bialskim koło gospodyń wiejskich Skodnia, rozmawia Arek Michlewicz.
1: Jak to było z tym kołem? Kto był pomysłodawcą, żeby to koło powołać do życia?
4: Mirosława Semeniuk, przewodnicząca koło gospodyń wiejskich w Kodniu. Inicjatorem koła gospodyń wiejskich w Kodniu był urząd gminy. Tak najbardziej to może były sekretarz gminy, pan Mariusz Zańko. Powstało ono w 2019 roku i liczy 40 członków, w tym 4 mężczyzn.
1: Udało się zwerbować facetów.
4: Tak, żeby nam pomagali właśnie.
1: Te ciężkie prace przenieść, tak?
4: Tak, stoły, krzesła. No co, zajmujemy się promocją produktów regionalnych, tradycyjnych. Bierzemy udział w jarmarkach zapierzyńskich w Kodniu na przykład, w różnych dożynkach i gminnych, i wojewódzkich. Braliśmy też udział w przeglądzie pieśni maryjnej w Kodniu. Organizowaliśmy Dzień Dziecka tutaj na placu u nas. Były wszystkie produkty za darmo dla dzieci, nawet gofry przez nas robione, różne deserki owocowe, także dzieci były zadowolone.
1: A jako koło gospodyń macie swój własny zespół, śpiewaczy może?
4: Śpiewać lubimy, ale nie mamy akordeonisty, żeby nam pograł.
1: Czyli standardowo przy pracy podśpiewujecie panie sobie?
4: Tak, śpiewamy. Ale czekamy, myślimy, że jeszcze na pewno takie coś powstanie, że będziemy grać, jeżeli znajdziemy kogoś do grania na akordeonie.
1: A ja tutaj widzę przed sobą takie podłużne, nie wiem co to, ciastka? To jest wasz specjał?
5: Krystyna Krutkiewicz. Specjałem tutaj też naszym kodeńskim właściwie, który mamy, to jest paluch kresowy. wyrabiany z mąki pszennej jako ciasto drożdżowe, które używamy tutaj.
1: Pieczone, nadziewane czymś?
5: Nie. To jest proste, zwykłe ciasto drożdżowe. Przepis sięga dawnych czasów prababć naszych, kiedy nie było zbyt dużo jajka, nie było zbyt dużo cukru i to jest taki produkt bardzo prosty, drożdżowy, bez żadnych dodatków chemicznych.
1: Wegetarianie Was polubią za to?
5: Oczywiście, na pewno polubią i będą się cieszyć takim smakiem. Zresztą się cieszy nasz paluch kresowy, ale oprócz tego koło zajmuje się też bardzo dużą ilością produktów tradycyjnych, regionalnych. Przygotowujemy też tutaj w kole pierogi o różnych smakach. Przygotowujemy bułeczki, przygotowujemy chlebki na wszelkiego rodzaju uroczystości.
1: A co do pierogów, to macie swój taki jeden, jedyny w swoim rodzaju farsz?
5: Robimy różne farsze. Nie trzymamy się jednego typu farszu, ale staramy się też otwierać na nowe rzeczy, na różnego rodzaju sery, czy też jagody, owoce wszelkiego rodzaju. Także staramy się rozmaicić wszelkiego rodzaju dodatki, czyli na dzień dodanych pierogów.
1: Ale widzę, że te paluchy też jakoś specjalnie się przyrządza, bo to je trzeba przez jakąś maszynkę przepuścić? Czy one ręcznie są tak wyrabiane?
5: Nie, są wyrabiane ręcznie. Przygotowuje się ciasto drożdżowe, potem się to wycina ręcznie i piecze. Najlepiej w piecu chlebowym.
1: I to jest na słodko czy na słono?
5: Na słodko, tak lekko słodko.
1: I z czym można to podawać?
5: To jemy jako ciasteczko do kawki, do herbatki, czy też tak jako przekąska.
1: To takie duże ciasteczko.
5: No, raczej tak.
1: Jeszcze wrócę do tych specjalności, które panie macie. Wy startujecie w konkursach jakichś ze swoimi specjałami kulinarnymi. Bardziej idziecie w kulinaria, czy może macie też rękodzielników?
4: To znaczy, bardziej zajmujemy się tutaj tymi wypiekami i tymi właśnie pierogami, tymi różnymi. Nie bierzemy udziału w żadnych konkursach z tego powodu, że po prostu większość z nas, pań, pracuje. Trudno jest nam się tak zebrać, żeby gdzieś na przykład pojechać, no bo są to, mieliśmy zaproszenia na różne te konkursy, ale po prostu nie. Działamy w swojej gminie, jeździmy na dożynki, jarmark sapieżyński, o takie organizacje jak Dzień Dziecka.
5: Też organizujemy spotkania integracyjne z innymi kołami wyjazdowe, takie jak ostatnio mieliśmy spotkanie z grupą kobiet bardzo aktywnie działających w Wajsławicach. Odwiedziły nas też jako wizyta tutaj w Kodniu, też przybyły do nas i tutaj też się wymienialiśmy przepisami.
1: A macie gdzieś tam, panie, z tyłu głowy taką myśl, żeby te swoje produkty zamarkować i w komercję pójść, sprzedawać je komercyjnie?
5: To znaczy nie. Chcielibyśmy wpisać produkty na listę produktów tradycyjnych i regionalnych. To jest nasz priorytet, który teraz właśnie stoi przed nami. Oprócz tego też staramy się promować nasze produkty na wszelkiego rodzaju jarmarkach, czy też spotkaniach integracyjnych. Tutaj też organizujemy takie spotkania po tańcówki na przykład, z degustacją produktu regionalnego. Organizujemy też różnego rodzaju festyny dla dzieciaczków, na przykład Dzień Dziecka był takim, cieszył się dużym powodzeniem, którym właśnie degustowały dzieciaczki nasze produkty tutaj tradycyjne. I to chyba jest największa nagroda, jeśli tutaj mamy na terenie gminy uznanie ze strony mieszkańców i też osób, które brały udział, chwalą sobie nasze produkty. Myślę, że może kiedyś, jak czas pokaże, to zobaczymy. Być może będziemy kiedyś mogli prowadzić taką sprzedaż na przykład.
4: Chciałam tu jeszcze dodać, że organizujemy również różne wycieczki rowerowe dla naszego koła. Jeździmy na grzyby, zbieramy grzyby, później to wykorzystujemy do jakiegoś bigosu. Ostatnio zrywaliśmy mniszek lekarski, z którego zrobiliśmy przepyszny miodzik mniszkowy. I to później, jak jedziemy na jakąś wystawę, to sprzedajemy, degustujemy. Również na jarmarku bożonarodzeniowym miałyśmy przygotowany kisiel z owsa. I...
1: Aż nie wiem, jak to smakuje.
4: Proszę?
1: Smakuje to dobrze?
4: Ano, trzeba byłoby spróbować.
1: Tutaj pani się wstrząsa, także...
4: Miałyśmy właśnie okazję w telewizji przedstawić, jak to się robi. Właśnie tutaj była. No i próbowały. Pani redaktor próbowała, jak to smakuje. Mieliśmy właśnie tutaj taką przyjemność degustacji. I degustacja mieszkańców też była, tak. Redaktor po prostu jeździł po Kodniu i dawał do degustacji, jak to smakuje.
1: Niektóre koła gospodyń wiejskich bardzo często organizują potańcówki, czyli panie też coś takiego rozumiem, że macie w swoim programie.
4: Tak, panie redaktorze, 22 czerwca organizowałyśmy taką właśnie potańcówkę dla mieszkańców gminy Kodyń. Była bardzo duża frekwencja, było bardzo dużo seniorów, a między innymi przygotowałyśmy zupę z pokrzywy, którą częstowaliśmy mieszkańców. Były też kluski szare, langosze.
1: Co to są langosze?
4: A to są też takie fajne placuszki drożdżowe, smażone na oleju, do tego, no można podawać na słodko, można podawać na sosami różnymi. Robimy też takie placki jak prażocha, nie wiem, czy pan słyszał.
1: Pierwsze słyszę.
4: Tak, to jest takie dawne placki mojej mamy jeszcze. Ziemniaki gotowane, dodaje się mąkę. Można to robić na świeżo, jeść, pokrasić sobie skwareczkami, a można z tego robić placuszki. i smażyć na...
1: A, to znam, tylko pod inną nazwą chyba. To jako placki to jest... normalnie ziemniaczane, z gotowanych ziemniaków. O.
4: No to właśnie, a to jest taka stara nazwa, którą jeszcze ja pamiętam. Tak samo jak kartoflanik na przykład. Dzisiejsza jest babka ziemniaczana, ale kiedyś to się tak nazywało.
1: Dobrze, to teraz wracamy do tej liczby członków koła gospodyń wiejskich, bo jak 40 osób to jest sporo. Czy każdy ma jakąś tam przypisaną rolę w waszym kole?
4: To znaczy nie. Praktycznie to nie wszyscy przychodzą na spotkanie, no bo wiadomo, pracują od czasu do czasu. Składki płacą, ale nie chcą jeszcze się wypisywać, bo mówi, może akurat będzie jeszcze czas, żeby przyjść. Po prostu tutaj mamy grupę takich pań, które są takie bardziej praktyczne, jak na przykład koleżanka aktywnych, co są na każdych są zebraniach, na przygotowaniach. No i tak wspólnie to robimy wszystko.
1: To jak panie za pierogi się zabierają, to ile tych pierogów potraficie panie zrobić za jednym zamachem?
2: Eugenia Chałubek, no zajmuje się pierogami w sumie.
1: Specjalizuje się pani i pani za nawet farsze odpowiada.
2: Tak, odpowiadam za farsze. To są farsze z mięsem, są pierogi z soczewicą i z mięsem, są same z soczewicą i z serem na słodko.
1: I pani...
2: O, jeszcze są, jak to mówią u nas, ruskie.
1: I jak pani przyprawi, to już degustatorów nie potrzeba.
2: No, nieraz tam coś jeszcze doprawią. Różne smaki są.
1: Ile rodzajów tych pierogów potraficie panie zrobić? I jak najwięcej udało się zrobić?
2: No najwięcej to chyba 600 zrobiliśmy pierogów. I bardzo szybko, bo jak nas więcej przyjdzie, to jedna ciasto robi, jedna wołkuje, a my lepimy, jeszcze dziewczyny gotują, także wszystko ładnie pakujemy. 2 godziny i zrobimy 600 pierogów.
1: Chorany, to w ile osób?
2: No przyjdzie i 10 osób nieraz. No jest i 10 i więcej. No,
1: ale żeby to ciasto wyrobić, to też trzeba nieźle się nagimnastykować, że tak powiem.
2: Tak. I ręcznie robimy.
1: Ręcznie ciasto bez żadnej maszyny, bo ręka jest oddaje
2: maszyna,
1: serce.
2: Maszyna zrobi kilogram mąki, a my robimy z 3 od razu z 4 kilogramów, także szybciej. Mamy taką jedną panią, która bardzo się tym zajmuje więcej ciastem, już zna dobry przepis. Tak?
1: To jest taka dobra siłownia, bo żeby ugnieść to ciasto, to chciałbym zobaczyć umięśnione ręce tej pani, która najbardziej gniecie to ciasto.
2: No, tak na zmianę robimy. Raz ona zrobi, raz ja zrobię, raz ktoś inny robi. Już tak mniej więcej wiemy, jaki jest przepis na to ciasto i tak robimy. Mówią, że smakują, że ciasto miękkie, bo nieraz gdzieś tam wozimy. To mówię, że są zadowoleni z tego ciasta. Nawet ostatnio wojsko było na zabawie i mówię, panie, ale ciasto macie smaczne w tych pierogach też.
1: Pierogi bardziej gotowane czy podsmażane?
2: Bardziej gotowane. Tak, więcej gotujemy chyba. Smażyć to chyba nie smażymy tych pierogów.
1: Tak, bo niektórzy mają nawet pieczone pierogi, tak, że beztłuszczowo, niekoniecznie gotowane i tak to wygląda. Dobra, no a czy macie panie teraz w najbliższym czasie jakieś duże zadanie do zrealizowania? Coś stawiacie przed sobą, jakieś cele?
4: To znaczy teraz takim pierwszym naszym spotkaniem to będzie przygotowanie do żynek. Stoisk będzie bardzo dużo, każdy coś tam ma. Przychodzą i próbują, pytają co jest, co można kupić, co można zdegustować. Także nad tym teraz będziemy myśleć, a później pewnie jarmark bożonarodzeniowy, tak jak co roku. No i tak to.
1: A jeżeli chodzi o te spotkania z kołami gospodyń wiejskich, to są jakieś takie kongresy? Organizujecie jakieś zjazdy tych kół gospodyń, czy po prostu to są takie sporadyczne spotkania raz z jednym kołem, raz z drugim?
5: Oczywiście spotykamy się sporadycznie. Chcemy współpracować ze wszystkimi kołami tutaj w okolicy. Oczywiście otwarci jesteśmy cały czas na spotkania. Jeśli nam się udaje, poza czasem przygotowań wszelkiego rodzaju tych imprez, jeśli mamy czas, to się spotykamy i staramy się integrować ze wszystkimi kołami. Ale...
1: A rywalizujecie ze sobą, że bez przerwy czujecie oddech rywala na plecach?
5: Nie. Raczej idziemy w kierunku współpracy, wymiany doświadczeń, to jest chyba najważniejsze. I myślę, że każde koło ma swoją działalność i każde koło stara się to robić jak najlepiej. I my też się staramy. Robimy to jak najlepiej, staramy się, otwarci jesteśmy, cały czas staramy się otwierać na innych ludzi, tak? Też właśnie słuchamy, uczymy się, to jest bardzo ważne. Nie rywalizujemy z tego względu, że, no mówię, każde koło ma swoje zadania i każde koło swoje cele wyznacza.
1: Każde koło czymś innym się wyróżnia, tak jak panie tymi paluchami, tak? Bo nikt inny takich paluchów nie robi, rozumiem.
4: Tu jeszcze chciałam dodać, że właśnie w takich wyjazdach integracyjnych, jak dożynki, jak inne spotkania, współpracujemy też z Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz Urzędem Gminy, bo wiadomo, potrzebny jest jakiś samochód, żeby zawieźć stoła, oni nas w tym wspierają właśnie, Urząd Gminy. No i panie z Gminnego Centrum, jak trzeba coś tutaj pomóc, czy jakieś dekoracje zrobić, jak było Dzień Dziecka, czy jakieś te, to przyszły nam pomogły. I pytają, czy potrzebujemy pomocy. Także współpracujemy tutaj w naszej gminie, tak razem łączymy się, żeby to jakoś to wyszło dla tych mieszkańców, coś zrobić. Mamy jeszcze w planie jakąś potańcówkę zrobić, ale zobaczymy.
1: A panią udaje się funkcjonować dzięki tym środkom z agencji, czy też czasami organizujecie pani imprezy, nie wiem, koszyczkowe, zbiórkę jakąś ogłaszacie i za to z pieniędzy pozyskanych ze zbiórki organizujecie jakąś imprezę?
4: To znaczy, próbowałyśmy jakoś zrobić imprezę właśnie taką, żeby taką, no koszyczek postawiliśmy, ale tutaj w Kodniu to nie bardzo tu do nas wyszło. Jak było wszystko za darmo, było mnóstwo mieszkańców, wszystko poszło, wszyscy byli zadowoleni, smakowało, a raczej to z agencyjnych tak bardziej.
1: Czyli stare dobre powiedzenie, za darmo to bardzo dobra cena.
4: Tak, bardzo dobra. No na takie wyjazdy tak jak do Żynki, jak te jarmarki, no po prostu z tych agencyjnych pieniążków bierzemy. Ale tą potańcówkę też akurat była zorganizowana z tych pieniążków agencyjnych. No to była taka potańcówka integracyjna dla wszystkich mieszkańców, i dzieci były, i seniorów, tak. Było bardzo dużo, była nawet orkiestra, bardzo ładnie grała, bawiliśmy się do północy, także było bardzo wspaniale.
1: Aktywne koło gospodyń wiejskich z Kodnia i specjał paluchy, tak? Tak to się nazywa?
4: Paluch kresowy.
1: Paluch kresowy, o, i jak na paluch kresowy to do Kodnia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękujemy również.
3: Koło gospodyń wiejskich z Kodnia słynie nie tylko z palucha kresowego, ale także pysznych bułek, chleba, pierogów oraz kisielu z owsa. SK2.

9 rano, można się rozciągnąć, z kubkiem kawy wyjść na taras lub balkon, włączyć troszkę głośniej radio SK2. Niech sąsiedzi wiedzą, że się powodzi. Cześć, dzień dobry, Dawid Wajda, witam i zapraszam.

trofea od pana Dawida Podsiadło na antenie Radia SK2. Grupa Tilaw już szykuje się do grania. A w sprawie trofeów to mam życzenia dla was z samego rana. Już myślę troszeczkę o tym, co będzie działo się później. Życzę wam, żeby dzisiaj rzeczywiście zdobyć złoty rosół na obiad, tak na przykład.

Czasy się pozmieniały, bardziej obchodzimy urodziny niż imieniny, ale zawsze warto wiedzieć, komu ciepłe słowo powiedzieć, że tak człowiek nie czuje, jak rymuje. Kamila, Aniela, Petronella, Felix, Marietta, Noe, Witalis i Sylwiusz obchodzą dzisiaj 31 maja urodziny. Imieniny. Widzicie, jak człowiek myśli o tych urodzinach? Imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów.

0: Może ktoś z was ma ogródek do przekopania. Słyszycie, jak tutaj ostro pracuje perkusista Dali Zawiałow. Może jakby tak jakiś kontakt do takiego perkusisty znaleźć, to taki ogródek byłby przekopany raz i dwa. Albo jak będziemy to w rytmie takich dobrych polskich utworów robić, to też szybko to się wszystko zrobi. Dobra polska muzyka z naszych głośników płynie w tej godzinie. Jeszcze Ania Wyszkoni. Pojawi się także Mezo z Liberem. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi. No, wiadomo. Najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
5: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
2: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
1: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
2: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
1: To biegnij po kolejne, póki promocja.
2: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
1: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
3: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy dacie wiarę, ale ten utwór Mezo i Libera ma już 23 lata. W 2003 roku został wydany i myślę tak, że wielu z nas już albo jeszcze chodziło wtedy do szkoły. I zobaczcie, tyle lat minęło, a kredyt na mieszkanie dalej niespłacony.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska. www.karczmarycerska.com.pl.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Bogucka, zapraszam. Rotary Klub Biała Podlaska rozpoczął już sprzedaż gumowych kaczek, które pod koniec czerwca wystartują w wielkim wyścigu po krznie. Jak co roku cel jest szczytny. Tym razem pieniądze zbieramy dla 7-letniej Zosi, która cierpi na SMA1. Punkty zakupu kaczek znajdziecie na facebookowym fanpage'u Rotary Klubu Biała Podlaska. Wyścig odbędzie się 28 czerwca. Na zwycięzców czekają nagrody.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
0: No i dziesiąta. Dziesiąta to już nie przelewki. O dziesiątej trzeba coś zmienić, na przykład z prawej na lewą, z lewej na prawą. Jeśli ktoś ma dwie nogi założone na siebie, bo nic nie robi. To jest ten czas, że nic nie robimy. Zazdrościmy oczywiście tym, którzy odpoczywają sobie, rzecz jasna, w rytmach najlepszych polskich hitów. Do tego małą cegiełkę taką dokładamy. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Nowsza persona na polskim rynku muzycznym to Marisa i jej utwór Odkochaj. No właśnie, zakochać się prosto, a odkochać to już nie tak łatwo. Proces odkochiwania się trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Większość psychologów jednak szacuje, że podstawowy czas na wygaszanie głębokich emocji to minimum 3 do 6 miesięcy. Każdy z nas pewnie to przeżywał w wcześniejszym albo późniejszym czasie swojego życia. Życzymy, żeby oczywiście to trwało jak najkrócej, jeśli już nie ma zupełnych szans na żaden powrót. Ale zawsze można zakochać się na nowo. To pamiętajcie, z każdego minusa da się zrobić plus. Szymon Wydra i Carpe Diem już teraz. Teraz to wiem.

za 27 dni niektórzy będą mogli powiedzieć nareszcie, bo wtedy rozpoczyna się pierwszy koncert tegorocznego cyklu Męskiego Grania. To hymn oczywiście tegoroczny w Radiu SK2, a 4 dni temu pierwszy raz w historii zaprezentowano drugi singiel promujący tę trasę koncertową. Coś myślę, że jeszcze u nas na antenie podwójne męskie granie się pojawi. Teraz Sylwia Grzeszczak. Z oczu twych czytam, że...

0: No, dzisiaj trochę chmurek nad naszym pięknym krajem może być i gdzieniegdzie może popadać. Bardziej w tej wschodniej części kraju, w Olsztynie, Białymstoku, w Warszawie, w Rzeszowie można spodziewać się opadów, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to ciągle. Pada i tylko ciągle pada, pojawia się na antenie radia SK2. Miejmy nadzieję, że nigdzie indziej tego na chmurach nie zobaczymy. W tej godzinie jeszcze Jonathan z PZM Liwką, będzie także grupa Hej.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
2: I po reklamie.

0: dzień dopiero się budzi, rozkręca się, ale herbata stygnie, kto sobie już jakiś czas temu ją zaparzył. Jedno jest pewne, praca sama się nie zrobi, ta w kuchni. Za chwilę będziemy pozdrawiać tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: I po reklamie.
0: 11 godzina, czyli mamy naszą stałkę. W niedzielnym programie muszę uderzyć ręką w stół w tym momencie i pozdrowić kotleciarzy, którzy już tłuką to, co będzie później na stole, czyli pyszne schabowe. Pozdrawiamy Was czule, zróbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Gosia Andrzejewicz i ten jej pieprzyk, który zna cała Polska. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oskar Cymsy już za chwilę na naszej antenie, a kontynuując wątek schabowego, przypomniałem sobie, tydzień temu nie mówiłem o tym SMS-ie, ktoś napisał, że jest schabowego z ryżem. I tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj napiszecie SMS na 726 826 826 z czym innym nietypowym jeszcze jecie schabowego. Dajcie znać.

I mamy to. Rzeczywiście dwie bajki. Nasz kraj podzielony jak zawsze na tych, którzy tradycyjnie schabowego jedzą z ziemniakami i surówką, ale są tacy, którzy w nietypowy sposób schabowego jedzą. Spływają SMS-y. Jest tak. Schabowy z keczupem, schabowy z pierogami i jeden z SMS-ów, który też mnie zadziwił, to z kwaśną śmietaną osiemnastką. Jem to tak samo jak placki ziemniaczane, czyli schabowy jak placek ziemniaczany, ale z drugiej strony schabowy z osiemnastką w doborowym towarzystwie.

0: Słuchając tego utworu, od razu czuć zbliżające się lato, a to tylko 22 dni zostało do kalendarzowego lata. 21 czerwca będziemy witać to lato, a chwilę później już rozpoczynać wakacje. Tak trzeba żyć. I tak staram się muzycznie was nastrajać. W tej godzinie jeszcze pani Beata Kozidrak pojawi się, także Maciej Musiałowski, miałem powiedzieć Musiał Maciejowski, ale to pan Maciej. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma...

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys. Spółka z o.o.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
5: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
4: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
5: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
4: To biegnij po kolejne, póki promocja.
5: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
4: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnym

0: No i masz. Słucham nowego utworu Macieja Musiałowskiego, zatytułowanego Flora, i przypomniałem sobie, że moje kwiatki chyba już dawno się domagają podlania. Słoneczko przecież przez szybkę praży i szybko ta ziemia wysycha. Trzeba to nadrobić, być może komuś też z was w tym momencie przypomniałem, że o kwiatki trzeba dbać, a nie potem mówicie po ludziach, że u was to żaden kwiatek nie przetrwa. Zbliżamy się do 12, czyli już za chwilę popołudnie.
1: Reklama.
2: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska www.karczmarycerska.com.pl.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Bogucka, zapraszam. Już dzisiaj wielkie świętowanie. Dni Białej Podlaskiej. W tym roku na scenie wystąpi gwiazda polskiej estrady, Kaja. Przed bielską publicznością zaprezentuje się także duet, który gwarantuje potężną dawkę rock polo, Sławomir i Kajra. Wystąpią także lokalni bielscy artyści, zespół Akademia Wychowania Muzycznego i Roller Coaster. Start koncertów o 16 na parkingu przy Stadionie Miejskim. Wstęp wolny.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
0: 12 na zegarach, nie wiem czy też tak macie, ale w niedzielę już po południu czas nam zdecydowanie przyspiesza, bo już bliżej tego końca weekendu, ale my będziemy grać tak, żeby chociaż na chwilę świat nam zwolnił. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Najpierw rozpieścił nas kwiecień. Później maj też podtrzymał tę pasce, choć bywało i chłodniej. Ale rzeczywiście, tak jak wspominałem niespełna godzinę temu, zbliżamy się do tego utęsknionego, nawiązując też do tytułu piosenki Sarsy, lata, które za 22 dni. No to pora się dobrze nastroić. Formacja Nieżywych Schabów już teraz i ich lato, miejmy je wcześniej, już teraz na antenie Radia SK2.

W niedzielę dla niektórych może być bajka, bez żadnego pośpiechu, bez żadnych obowiązków i tak się spędza przyjemnie ten niedzielny czas. Oczywiście w rytmach najlepszych polskich hitów. Stanek za nami, Mysłowic już gra, ja przeglądam różne raporty, natrafiłem na taki o nazwie indeks miesięcznych zakupów. W kwietniu miesięczny koszyk zakupowy dla jednej osoby kosztował już 770 zł i 17 groszy. To podobno o 7 zł i 9 groszy więcej niż w marcu i aż o ponad 36 zł więcej niż rok wcześniej. I słuchajcie, oni robią te badania, robią te sondaże. A mi się wydaje, że nas Polaków i tak to nie dotyczy. No nie wiem jak wy. Ja do wózka wkładam zawsze złotówkę. Ewentualnie dwa.

0: Gotowi na wszystko od Phil i Lanbery w Radiu SK2. Jeśli już jesteście po obiedzie, to też jesteście gotowi na wszystko, bo co jest po obiedzie? Deser. Pochłoniemy go w każdych ilościach. Można jeszcze sobie kaweczki jakieś zaparzyć albo herbateczki, jeśli na to macie ochotę, i oczywiście zrobić radio głośniej, żeby to wszystko lepiej wchodziło i się później trawiło i spalało, żeby nie poszło w boki. W tej godzinie jeszcze Patrycja Markowska, pojawi się także grupa Sum to Astik.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
12: I po reklamie.

0: Słupek. Słupek. Słupek. O, jak w takim tempie mijacie słupki, to znaczy, że w odpowiednim tempie jedziecie po autostradzie. To jest, to do tego utworu właśnie to zostało stworzone. Subtuastic opuszczony dla tych, którzy w trasie. Zostańcie z nami, bo po 13 kolejna porcja najlepszych polskich hitów do trasy, ale także do tarasu. To nawet podobne słowa są. Czy tu, czy tam, będzie dobrze, będzie wyśmienicie. Ja życzę udanej reszty części dnia. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Pięknego. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: I po reklamie.
3: Mamy niezły pogodowy miks. Na zachodzie więcej słońca, temperatury przekraczają 20 stopni, w innych regionach już chłodniej. Lokalnie deszcz, a nawet burze z porwistym wiatrem. W domu jeszcze też burza i kuchenne rewolucje. Obiad lada moment na stole, rosół skóry, kura z rusztu. A na deser to co najlepsze.
4: Najlepsze polskie hity.
5: Polskie hity.
3: Kto pozmywa po obiedzie? No, weź nie pytaj. Paweł Domagała.

0: Ajajaj, life is brutal. Lady Pangi, sztuka latania w SC2. Miało być to tak pięknie. Urodzinowy prezent się szykował. Iga Świątek jednak wraca do domu. Latała po korcie jak błyskawica, ale nie udało się. Przegrała na wielkoszlemowym French Open z Ukrainką Martą. No i nie zagra dalej.
1: SK2.
0: Ale dzisiaj, jak powiedziałem, jest dzień na świeczki, prezenty i tort. Iga kończy 25 lat. Najlepszego. Dlatego właśnie, Iga, nie na kort, ale dawaj na tort.

0: Doda Vesce 2, no to dobra, szybciutko żegnamy się i pakujemy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto ma 38 lat? Rączka do góry, bo lądujemy w roku narodzin zakazanego owocu. 1988. W Koninie. Najlepszy polski tekściarz Jacek Cygan, taki sam kompozytor, też najlepszy, Krzesimir Dębski, wyhaczyli podczas festiwalu dziecięcego 15-letniego jeszcze Krzyśka Antkowiaka. No i tak, jeden napisał dla niego tekst, drugi skomponował muzykę, a utwór Zakazany owoc zaśpiewał i to od razu już na festiwalu w Opolu nastoletni, 15-letni Krzyś. I skradł serca Polaków swoim niewinnym głosem. No właśnie, ale o czym tak naprawdę on śpiewał? Czym jest ten zakazany owoc? Zakazana pierwsza miłość. Utwór opowiada, no a kto tego nie przeżył? O nastolatku, który zabujał się w starszej dziewczynie, a ona mówiła, że nic z tego. No i jak to już kobieta traktowała go jak dziecko.

0: Za to po linie czytam, przeszedł właśnie estoński kaskader Jan Rozé 180 metrów nad ziemią po linie zawieszonej między Pałacem Kultury i Nauki, a Warsaw Tower przeszedł bez niczyjej pomocy sam. I to w 30 minut. Naprawdę podziwiam gościa. To chyba jeden z niewielu facetów, którzy lubią stąpać po cienkiej linie.
1: SK2
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys. Spółka z o.o.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
11: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
10: A ten zapach, pewnie kosmiczny.

0: Jak wykrzykniki, tak głośne gitary, bo to zresztą ulubiona piosenka nauczycieli języka ojczystego. Human i Polski w SC2. U nas nie tylko dobre, najlepsze hity, które wyrosły na naszym podwórku, a my razem z nimi i wracamy do nich po newsach o 14 w SC2 już za chwilę.
1: Reklama.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska. www.karczmarycerska.com.pl.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Bogucka, zapraszam. Miasto zaprasza na obchody Bielskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. To wydarzenie otwarte dla wszystkich. Będzie przedstawienie Lokomotywa w wykonaniu klubu Seniora Czas i masa innych atrakcji. Na zakończenie przewidziana jest dyskoteka. Główny cel to integracja ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Spotykamy się w piątek 12 czerwca w Bielskim Amfiteatrze. Start o godzinie 10.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-2024. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
11: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
10: Informuje Ewelina Gromek-Oćwiaja ze Stołecznej Komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów w samym centrum Łodzi. Trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
12: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
10: Mówiła jedna z uczestniczek, a właśnie trwają między innymi warsztaty makijażowe czy niewidzialne koszty marki osobistej.
0: Warsztaty makijażowe, fajna sprawa.
10: Zdecydowanie, poszłabym sama.
0: Na niedzielny obiadek do rodzinki zrobić sobie i strzelić taki makijaż, dlaczegożby nie. A czy wracacie z weekendu teraz, czy przemierzacie miasto autobusem, składacie pranie, albo może właśnie poprawiacie makijaż, mam dla was to co najlepsze.

Rozciągnąć też można się wygodnie na kanapie. My jesteśmy razem z wami. Ktoś musi dopilnować, żeby ta niedziela za szybko się nie skończyła. Ania Dąbrowska zrobi to na początek w SC2.

0: Bletka i jej dwa dni w SC2, a nie dwa. Nie dwa dni, tylko aż cztery. Tyle potrwa festiwal w Opolu. Zbliża się wielkimi krokami. Na tym festiwalu również będziemy z wami my, SK2. Widzimy się w naszym mobilnym studiu przed Filharmonią Opolską 5 czerwca. Zapiszcie sobie, będziemy tam z wami i opolskimi gwiazdami, które wystąpią na scenie. A wśród nich jest też Andrzej Krzywy z Demono.
1: SK2.
0: To proste, 5 czerwca widzimy się w Opolu.

Lor w SC2. Nie ma to jak niedzielne powroty, są przyjemne. I fajnie, gdyby jeszcze zdarzył się cud. Taki cud jak w północnych Włoszech. Kierowcy czy tam przecierali oczy ze zdumienia przez błąd systemu. Na jednej ze stacji benzynowych cena diesla spadła z około 2 euro do wow, niecałych 20 eurocentrów za litr. SK2. Z 2 euro do 20 eurocentów. To się nazywa dopiero CPN. Cuda przyciągają natychmiast. Takich stacji wam dzisiaj życzę w te niedzielne popołudnie.

0: Dawid Podsiadło i trójkąty oraz kwadraty, jego muzyczny kwadrat. No kwadrat to taka mapa do niedzielnego leżenia, idealnie dopasowana teraz. Trójkąt to niech będzie taki trójkącik pizzy, który mówi chodź, a dieta mówi stop. A za chwilę przyjdzie Wiktoria Kida ze swoim kawałkiem trójkątnym, naiwna ja w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
2: I po reklamie.

0: Luma w SC2, już za chwilę najważniejsze newsy. Sporo dzieje się na trasach, m.in. poważny wypadek autokaru z osobówką. O tym już za chwilę Agata Chruściak. O 15 w SC2 i najważniejszych informacjach.
1: Reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
3: Tłumaczy redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. A przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę i wygrała 7-5-6-1, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 63 w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży w Białej Podlaskiej.
5: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
3: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dochowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
0: Ostatni dzień, 31 maja i to jeszcze niedziela. Dzisiaj w kalendarzu są święta nietypowe, między innymi dzień Bociana Białego. Agata, czy ty widziałaś w tym roku Bociana?
3: No, nawet widziałam.
0: Lecącego czy stojącego?
3: Lecącego.
0: Lecącego. A, to znaczy, że ten rok przeleci ci bardzo szybko.
3: Znowu.
0: No, ja widziałem stojącego w sklepie na półce.

Ale w gnieździe też widziałem stojącego, to znaczy, że będzie przestany. Każdy ma swoje gniazdko, kawałek podłogi, do Telegra na dzień dobry, Wester, dwa najlepsze polskie hiciory, dwie po 15, witajcie. Agata też leci na swój kawałek, znowu tam sprawdzać, co ciekawego w Polsce się dzieje.

Pięknie w saksofon dmie, elektryczne gitary i killer w SC2. Mnie po prostu czasami zabijają z wrażenia te obrazy, jakie generuje sztuczna inteligencja. Przewijam sobie rolki w telefonie i tak co chwilę. Jakiś tam obrazek pokoiku, łazienki, kuchni, wszystko zmienione przez AI. Tu półeczka, tam szafeczka, na suficie taka lampeczka i cyk, salon gotowy. A wszystko wystroiła na obrazku sztuczna inteligencja, no. Po takim remoncie ma się inteligentny dom.

0: Krzysztof Krawczyk, dobrze, że jesteście obok mnie, no bo teraz lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I przenosimy się do roku 1980. Jesteśmy na Mount Everestie, bo to właśnie w tym roku Polacy Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi wdrapali się na Mount Everest zimą. A do sklepów? No ktoż go nie miał. Trafił kultowy Walkman firmy Sony. Zrewolucjonizował całe słuchanie naszej muzyki. Kto nie miał Walkmana, a w nim hit również z 1980 roku. Hit Izabeli Trojanowskiej, która była w tym czasie w szczytowej formie. Wszystko, czego dziś chcę, tak śpiewała, mając ponad 20 lat i to jeszcze w Opolu. Po latach przyznała, że gdyby dokładnie wiedziała, jak bardzo śmiały jest tutaj ten tekst, no to mogłaby go nie zaśpiewać, ale na pewno nie z taką swobodą.

0: Sylwia Grzeszczak tak bardzo lubi pożyczać w SC2 tylko najlepsze polskie hity, ale na pewno swoich zegarków nie pożyczą tak szybko niektórzy celebryci i celebrytki znane gwiazdy. Przeglądam jeszcze kolorową prasę. Noszą setki tysięcy na nadgarstkach. Taki jest nagłówek. I uwaga, Marcin Prokop, na jego ręku jest zegarek za 300 tysięcy złotych. Proszę. Hubert Urbański ma sikora za 100 tysięcy złotych, a Małgorzata Rozenek zegarek za 55 tysięcy złotych. Jejko, ja mam zegarek za darmo z komunii. SK2. A że szczęśliwi czasu nie liczą, to nie powiem, która godzina.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Brikomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Brikoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
7: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
6: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
7: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
6: To biegnij po kolejne, póki promocja.
7: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
8: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
9: I po reklamie.

0: mistrzyni pisania bajek, Edyta Bartosiewicz w ST2, która nie byłaby sobą, gdyby nie skłamała. Agata z kolei nie byłaby sobą, gdyby nie przekazała wam newsów w ST2, a te już za chwilę punktualnie o 16 i powie wam, kto został mistrzem Polski w piłce ręcznej. Nie kłamie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kaczma Rycerska. www.kaczmarycerska.com.pl.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agata Wogucka, zapraszam. Rotary Klub Biała Podlaska rozpoczął już sprzedaż gumowych kaczek, które pod koniec czerwca wystartują w wielkim wyścigu po krznie. Jak co roku cel jest szczytny. Tym razem pieniądze zbieramy dla 7-letniej Zosi, która cierpi na SMA1. Punkty zakupu kaczek znajdziecie na facebookowym fanpage'u Rotary Klubu Biała Podlaska. Wyścig odbędzie się 28 czerwca. Na zwycięzców czekają nagrody.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Rycerska, Biała Podlaska, ulica Brzeska 174, www.karczmarycerska.com.pl.
3: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu. Jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
13: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
3: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 zdobyli mistrzowski tytuł.
0: A my w ST2 jesteśmy razem z wami również mistrzami robótek ręcznych.
3: Agata, co masz na myśli?
0: Na przykład ty jesteś mistrzynią w pisaniu.
3: O. No tak, można tak powiedzieć.
0: Można też być mistrzem ugniatania, mistrzem kierowania, czyli kierownicy, albo po mistrzowsku można też śmigać palcami po gitarze i to udowodni m.in. Janek Borysewicz z Lady Punk w tej godzinie oraz kolejne.

0: ST2, sezon na najlepsze polskie hity, Dawid Podsiadło. Sezon również na rekordowe emerytury, które podaje ZUS. Na Śląsku jest taka najwyższa. Pan, który przepracował całe swoje życie, dostaje 51 tysięcy złotych brutto miesięcznie emerytury, podaje ZUS. Pracował pan 67 lat, zanim przeszedł na emeryturę. Chciałbym mieć takiego dziadka.
1: ST2.

0: Bardzo przyjemne, niedzielne granie na spokojne takie powroty z weekendu. Kuba i Kuba, dajecie też znać, co dzieje się na drogach. Autostrada A4, odcinek Opole-Katowice, są utrudnienia po wypadku. Trzymamy rękę na pulsie, wy na kierownicy.
1: SK2.
0: I łapiemy. Te ostatnie kilometry w trasie w dobrym rytmie.

0: Three of Us w SC2, Szklany Sufit i Historia mrożąca krewy w żyłach teraz jeszcze, bo w tym momencie w Słupcy jest ustanawiany rekord Guinnessa. Mam odpaloną transmisję w internecie. Pan Wojciech Pruński patrzy na niego, znany jako człowiek lodu z Gdyni. Chce przez 5 godzin do 19 siedzieć w takiej szklanej skrzyni wypełnionej kostkami lodu. I on siedzi teraz w tym lodzie, w samych slipkach. I do pobicia rekordu zostały mu tylko tak około 2 godziny 20 minut. Aby czas szybciej mijał, proponuję nucić sobie pod nosem coś takiego.
1: Już taki jestem, zimny drak.
2: SK2.
0: Oczywiście.
2: Reklama. Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Burmistrz Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zapraszają Państwa na festiwal Gmina Piszczac Łączymy Pokolenia. Już 7 czerwca w niedzielę od 16.30 na boisku klubu Lutnia Piszczac czekać będą bezpłatne atrakcje, festiwal smaków, dmuchańców, baniek mydlanych, piana party, mega maskoty i zabawy animacyjne. Od 19.30 scenę przejmą zespoły Kama Sutra, Łydka Grubasa i Kubańczyk. Pamiętajcie, 7 czerwca bawimy się razem w Piszczacu.
9: I po reklamie.

Pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczy twista. Jurek ma tak, że oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań.

0: Wesce 2 Zalia, która również pojawi się w tym roku na festiwalu w Opolu i tam będzie także SK2 razem ze swoim studiem przed Filharmonią Opolską, gdzie będziemy się widzieć z Wami, z najlepszymi słuchaczami podczas tego wielkiego święta polskiej muzyki, a już za chwilę punktualnie o 17:00 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial. Przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych i tak w bramce wracający po kontuzji Marcin Bułka. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
16: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
17: Najchętniej 3-0.
15: Na początek meczu o 17:30. Specjalny samolot przetransportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
18: Nie ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
15: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała Julia Niewiadoma.
0: Agata.
15: Tak.
0: 29 minut zostało i pierwszy gwizdek. Tak jak mówiłaś w newsach, dzisiaj Polska zagra towarzyski mecz z...
15: Ukrainą.
0: Koszulkę już wybrałaś? Biało-czerwoną?
15: Białą mam akurat na sobie.
0: Szalik też przygotowany, a słuchajcie, jak będzie gol, to już tu dmuchać będziemy w wuwuzelę.

0: A w SC2 tylko najlepsze polskie hity, kwadrans po 17, ten od Gabriela Fleszarda, Bilet do nieba. A jutro dzieciaki będą czuły się jak w niebie. W końcu Dzień Dziecka, pamiętacie, nie? I z tej okazji mam dla was prezent. Radio dla waszych dzieciaków do odpalenia w aplikacji SK Toy Story Radio. Tylko tutaj sprawdzałem sam, pluszaki organizują tajne narady na półce, zabawki budują takie wieże pod sam sufit, a samochody, jak już jest ciemno, ustawiają się do wyścigów po dywanie. Tak właśnie brzmi świat SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl.
1: SK2.
0: Mówię wam, bo warto jutro, w Dzień Dziecka, odpalić wyobraźnię na pełen regulator. Dominik Dudek w SC2.

0: czasu.
1: Wielkie paranoje. W którym to roku teraz lądujemy? W 1986. Co tam się wydarzyło? Dar młodzieży. Słynny polski żaglowiec wyruszył w swój pierwszy wielki rejs, opływając przylądek Horn. Polska himalaistka Wanda Rutkiewicz, jako pierwsza kobieta w ogóle w historii, weszła na drugi co do wielkości i najtrudniejszy zresztą szczyt ziemi, K2. No a w świecie muzyki w 86. pojawił się singiel, który znalazł się na 9. albumie. Marka Grechuty, zatytułowany zresztą tak samo jak singiel z tej płyty. Wiosna, ach to ty.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: I cieszmy się tą wiosną, póki jeszcze mamy na to czas. Jest odpowiednia pora, 21 dni wiosny zostało.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Trzymamy kciuki, żeby słoneczne nastroje tak samo dzisiaj piłkarze nam zapewnili. Właśnie rozpoczął się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Pierwszy gwizdek za nami. A skoro jesteśmy przy gwizdaniu, o tej porze można już spokojnie gwizdać na wszystko.
1: SK2.
0: Zwłaszcza na pranie i prasowanie. I oby nie zabrakło nam pary, jak piłkarzom.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
17: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
16: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
17: To płyn do płukania Blaublitz, a cena Cię zaskoczy.
16: To biegnij po kolejne, póki promocja.
17: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
16: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
1: I po reklamie.

0: przy takich hitach. Auto wraca do domu samo i to jak z automatu. Mysłowic i długość dźwięku samotności. Nie zostawiam was samych. Za chwilę Agata Chruściak wpadnie tutaj z najważniejszymi informacjami, a potem Michał Hanczak spędzi z wami wyjątkowe chwile i niezapomniane momenty w SC2.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Tego oczekują kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
18: Na kogo liczysz najbardziej?
19: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Śpietuszewski.
18: Jaki wynik?
20: 3-1 dla Polski.
18: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
20: Zgranie generalnie większe.
17: Na razie jest 0-0, a nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraince Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1, a trener Piotr Nierzyński uspokaja.
21: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
17: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
22: Pięć.
8: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
9: Radiu SK2.
22: Jaki będzie wspólny mianownik 5 hitów na piątkę w tym tygodniu? Chwila, moment. To znaczy, nie biorę was na przeczekanie, tylko rzeczywiście chwile i momenty. To są słowa klucze, jeśli chodzi o dobór 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, zapraszam. Będziemy rzeczywiście mówili dużo o tym, żeby doceniać każdą chwilę i każdy moment. Jak się okazuje, wielu artystów inspiruje się tą myślą i bardzo często o tym nagrywa piosenki. Wybór był bardzo duży, postawiłem na 5 polskich hitów, które mam nadzieję znacie albo poznacie i które całkiem lubicie albo polubicie. No zaczynamy na pewno od takiego hitu, który zna chyba każdy, bo to jest piosenka, która towarzyszy nam od ponad 30 lat i jest jednym z największych hitów z repertuaru zespołu Baim. To piosenka pod tytułem Ta sama chwila. Pochodzi z płyty Płomień z nieba z 93 roku, a tekst do tej piosenki napisała oczywiście Beata Kozidrak, która na każdym niemal koncercie przekonuje nas, że nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Prawda stara jak świat, ale trzeba sobie od czasu do czasu przypomnieć, że warto żyć chwilą i doceniać każdy moment w naszym życiu, zwłaszcza ten szczęśliwy, bo to rzeczywiście tylko moment, tylko chwila. Na szczęście te złe chwile też szybko mijają. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza jeżeli macie do wykonania jakieś ciężkie zadanie w pracy. Beata Kozidrak i zespół Baim, no może nieco chwilę koncertują, ale rzeczywiście kalendarz koncertowy mają wypełniony i w wielu miejscach tego lata i tej wiosny jeszcze będzie można ich spotkać. Z tego co widzę na Instagramie zespołu Baim, w planach m.in. koncerty w Zgierzu, Świdnicy, Czeladzi, Iławie, Sopocie, Działoszynie czy Gliwicach. Zaglądajcie, sprawdzajcie, no i rzeczywiście budujcie te wspomnienia, bo te koncertowe z reguły zostają z nami na lata i zawsze przypominają nam coś miłego.

0: Radiu SK2.
1: Jestem ponownie, Michał Hanczak przy mikrofonie. Witam, wpadłem na moment, żeby trochę o momentach i chwilach poopowiadać, bo właśnie te słowa występują we wszystkich hitach, które wybrałem dla Was w tym tygodniu. Konkretnie w tytułach tych hitów. Tym razem postawię na odpowiedni moment, bo to odpowiedni moment, żeby opowiedzieć o hicie Mroza i Zali pod tym właśnie tytułem. To kawałek, który towarzyszy nam już od kilku miesięcy, zapowiadając nadchodzący album Mroza, no a jak zdradzili mi artyści, pomysł na powstanie tego duetu i tej piosenki narodził się poniekąd przy śniadaniu. To znaczy, Zalia jadła śniadanie, kiedy Mrozu się do niej odezwał.
2: Łukasz do mnie sam napisał i pamiętam, że wysłał mi to w trakcie, jak jadłam śniadanie i od razu sobie to puściłam i po usłyszeniu gitary tej pierwszej, początkowej już byłam na tak.
3: Tak, właśnie zastanawiałem się, czy już jesteś po śniadaniu, czy przed śniadaniem i akurat byłaś w trakcie.
2: Czekałeś na odpowiedni moment, żeby wysłać po prostu moment. Te piosenki.
3: Czyli ze smakiem.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Jak się okazuje, śniadanie to odpowiedni moment, żeby załatwić jakieś artystyczne biznesy. Zostańmy jeszcze trochę w temacie kulinarnym, bo teraz dwa słowa o teledysku do tej piosenki, nakręconym w Hiszpanii, a przy którego kręceniu dość ważną rolę odegrała kanapka.
3: To było tak, że byliśmy w takim barze, gdzie chcieliśmy nakręcić jedną ze scen. No i zapytałem się tutaj moich towarzyszy podróży, produkcji, dość małej tej ekipy, co by chcieli zjeść, czy kanapka jest okej. No każdy skinął głową. Poprosimy z chorizo. No i ja poszedłem sobie na chwilę, powiedzmy, przewietrzyć się na zewnątrz. Wracam. Oni na mnie patrzą. Łukasz, spójrz na stół. A tam jest 6 takich buł wielkich.
2: Znaczy przekrojonych po prostu takich ciabatek.
3: Tak. Mm-hmm. I jest rzeczywiście to chorizo, ale nie taki, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, że to jest takie pokrojone salami, tylko normalnie pełna kiełbas w patelni.
2: W budce. Bez niczego obok.
3: 6. Po prostu sucha buła z kiełbą.
1: Ale jaka dobra.
3: Było pysznie.
1: Pysznie to jest też na koncertach Mroza. Jeżeli ktoś jeszcze na żadnym nie był, to absolutnie powinien to nadrobić i wybrać się na taką prawdziwą muzyczną ucztę. Okazją mogą być letnie koncerty plenerowe, ale też trasa Odpowiedni Moment. Ona wzięła właśnie nazwę od tytułu piosenki, a ta trasa jesienią, w październiku. Wtedy Mrozu zagra w Łodzi, w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. No i na część z tych koncertów jeszcze można znaleźć bilety. Nawet jeżeli jesteście teraz w pracy, to może być odpowiedni moment, żeby zrobić sobie przerwę, posłuchać tej piosenki w Radiu SK2, a przy okazji poszukać wspomnianych wejściówek.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Radiu SK2.
1: Chwile i momenty. To słowa klucze, które łączą 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, mam dla was hit numer 3. Te słowa znajdują się w poszczególnych tytułach. No i jeśli chodzi o ten hit numer 3, to będzie to piosenka pod tytułem Na chwilę. Czyli pierwszy hit Grzegorza Chyżego. Dokładnie 12 lat temu pierwszy raz usłyszeliśmy tę piosenkę. Wtedy Grzegorz Chyży miał już zbudowaną popularność po udziale w programie X Factor, ale wiele osób czekało na to, co autorsko nam zaprezentuje. To była płyta pod tytułem Z całych sił, a piosenka, która promowała ten krążek, to właśnie Na chwilę, a za tą piosenką stał między innymi producent TAP. Sam Grzegorz Chyży opowiada, że to właśnie piosenka Na chwilę była związana z bardzo ważną chwilą w jego życiu, kiedy to po raz pierwszy usłyszał sam siebie w radiu.
2: O, to pamiętam. Pamiętam pierwszy singiel. Jechałem autem i czekałem bardzo długo na ten moment, bo wiedziałem, że to się wydarzy mniej więcej koło którejś tam godziny i to było chyba między 15 a 16. I jechałem autem i słuchałem. Jak już usłyszałem zapowiedź, to musiałem zwolnić, zjechałem na pobocze i cieszyłem się tym momentem.
1: Słuchacze pokochali tę piosenkę do tego stopnia, że zaczęli głosować na nią masowo na listach hitów. No i w pewnym momencie Na chwilę było nawet numerem jeden, jeśli chodzi o najczęściej odtwarzane piosenki w stacjach radiowych w naszym kraju. Grzegorz Chyży wielokrotnie podkreślał, że tekst nawiązuje do refleksji nad życiem, że zarówno te dobre, jak i złe chwile są nam dane na chwilę i nic w życiu nie trwa wiecznie, dlatego każdą z nich trzeba doceniać. Co ciekawe, drugi album Grzegorza Chyżego zatytułowany był Momenty i w sumie też spełnia kryteria 5 hitów na piątkę, które gram wam w tym tygodniu. Ale my teraz skupimy się na tym pierwszym kawałku, o którym opowiadałem, czyli Na chwilę, przy okazji wysyłając Grzegorzowi najlepsze życzenia, bo właśnie obchodzi urodziny.

0: SK2.
1: O filmach często mówi się, że są w nich momenty. Jeśli chodzi o 5 hitów na piątkę w tym tygodniu, to mogę powiedzieć, że jest złożona z samych momentów. Dlatego, że słowo moment albo słowo chwila, czyli synonim, to jest kierunek i kryterium wyboru piosenek, które dla Was przygotowałem. Wszystkie mają w tytułach albo chwilę, albo momenty. I teraz właśnie przejdziemy do tego drugiego słowa i do nowej całkiem propozycji od Kasi Sienkiewicz, którą na pewno kojarzycie z duetu Kwiat Jabłoni. Na chwilę zespół zawiesił działalność, a Kasia postanowiła nagrać co nieco solo. Jeszcze w tym roku mamy usłyszeć całą nową płytę, a promowana jest od kilkunastu dni piosenką Były Momenty. No i jak Kasia mi zdradziła, no to jest taka słodko-gorzka piosenka.
2: Bo z jednej strony opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja.

0: które nas uszczęśliwiają. I jeżeli mamy co wspominać, i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie.
1: I tego właśnie wam wszystkim życzę. Kasia Sienkiewicz, jej nowy hit na antenie Radia SK2 już teraz. Jeżeli były momenty przypadną wam do gustu, to wejdźcie na sk2.pl i zagłosujcie na ten hit w gorącej polskiej dwudziestce.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Blik. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale

0: kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: I po reklamie. 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
13: Jak to leciało w tym klasycznym polskim hicie? W życiu piękne są tylko chwile? No coś w tym jest. I nie tylko zespół Jam nagrywał o tym piosenki. Michał Hanczak, czas na kolejny z 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu sięgam po hity, które momenty i chwile mają w tytułach. Tym razem zaproponuję Wam jeden z hitów Kamila Bednarka. Znacie tę piosenkę na pewno, bo to jest hit z 2014 roku, a nosi tytuł Chwile jak te. Później znalazł się na płycie pod tytułem Oddycham. Zresztą o powstaniu tej piosenki Kamil Bednarek sam opowie nieco więcej.
14: No i tutaj, słuchajcie, to jest historia... Było kawalerskie mojego szwagra.
13: Zaczyna się świetnie.
14: I pamiętam, że... Byłem taki szczęśliwy, bo miałem wszystkich ziomów w jednym miejscu, a ja wtedy bardzo dużo koncertowałem, to było ponad 200 koncertów rocznie i ja w ogóle się z nimi mijałem i to nie miałem okazji z nimi się albo spotkać na spokojnie. Zazwyczaj ich zapraszałem na swoje koncerty, festiwale i miałem ich wszystkich w jednym miejscu i oczywiście świętowaliśmy i wziąłem gitarę do ręki i zacząłem grać ten refren. Jak już mi do głowy to przyszło, takie chwile jak te i tam 90 osób, wszyscy nie dają się zbyt często. I kto mógł, to śpiewał? Północy to męczyliśmy i jakoś tak, kurczę, pamiętam ten refren, wszyscy go pamiętają, może ja to nagram, nie? Że taki euforyczny numer, żeby się kojarzył właśnie z taką chwilą, gdzie nie ma i właśnie w twoim życiu często i to była taka chwila.
13: Ale piosenka na szczęście została z nami dłużej niż na chwilę. To już 12 lat, kiedy Kamil Bednarek wykonuje ją razem z tłumem fanów na koncertach. No i oczywiście sięgamy też regularnie po tę piosenkę w radiu. W Radiu SK2 usłyszycie ją za chwilę. No, chwile jak te nie zdarzają się zbyt często, to prawda. Czasami to dobrze, czasami niestety nie do końca, no bo na przykład ta chwila, kiedy dostajemy wypłatę, mogłaby zdarzać się częściej niż raz w miesiącu.
12: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
10: Nie musisz.
9: Jak to nie muszę?
10: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
9: Oto Moto Lease?
10: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
9: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
10: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
9: I to gdzie?
10: To tu. Oto Moto Lease.
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto Polski.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
2: Magazyn lokalny.
3: Zaprasza Agata Bogucka. W Polsce mamy ich prawie 2,5 tysiąca gatunków, a 1000 z nich jest jadalna. Chodzi oczywiście o dzikie rośliny, które rosną nie tylko w lasach, ale także na naszych własnych działkach. Oferują one nie tylko wyjątkowy smak, ale także szereg zdrowotnych właściwości.
4: Nazywam się Natalia Żurkowska, jestem miłośniczką ziół, ale także aromaterapii, naturalnych sposobów leczenia. Ja interesuję się też zdrowym odżywianiem i wszystkim tym, co ogólnie jest związane z przyrodą, bo taka jest też moja misja, żeby ludzi przybliżać do przyrody, szczególnie tej, która nas otacza.
5: Podobno nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile roślin wokół nas rośnie, a ma właściwości nie tylko lecznicze, ale właśnie takie kulinarne, dokładnie.
4: No i to jest super pytanie, bo w Polsce mamy około 2,5 tysiąca gatunków roślin ogólnie, a aż 1000 z nich jest jadalnych. No i teraz ja bym mogła zapytać ciebie, jakie ty znasz dzikie rośliny jadalne?
5: Czosnek niedźwiedzi, chrzan.
4: Wspaniale. No a jagódki?
5: Jagody również.
4: No i szczaf jeszcze jest taki ogólnie znany, bo w polskiej diecie tradycyjnej kuchni polskiej używamy szczawiu do zupy szczawiowej, czy do sosu szczawiowego. Chrzan oczywiście też jest powszechnie używany, ale bardzo mi zależy na tym, żebyśmy zaczęli używać powszechnie pokrzywy, podagrycznika, mniszka lekarskiego. Tych roślin jest naprawdę mnóstwo, które rosną właściwie pod naszymi stopami.
5: Z mniszka lekarskiego to podobno można dobry miód przyrządzić.
4: To się tak nazywa miodek i wiele osób robi ten miodek. To jest tak naprawdę syrop cukrowy i co ciekawe, nie jest to syrop na odporność, chociaż wszyscy go tak stosują. Mniszek ma jakieś właściwości wzmacniające odporność, ale głównie jest to zioło, które wspiera nasze drogi żółciowe.
5: A myślałem, że to dla zdrowotności jest jednak.
4: No oczywiście, że dla zdrowotności, tylko troszkę w innym kierunku.
5: Jakie najczęściej rośliny występują chociażby u nas gdzieś na działce, które dziko rosną, a nie wiemy o tym, że one się nadają do spożycia?
4: Oprócz tych, o których wspomniałam przed chwilą, to jeszcze bardzo polecam zapoznać się z bluszczykiem kurdybankiem. Ja tutaj w ogóle na moją działkę, do mojego ogrodu przynoszę dużo tych roślin. Także tak, jest też czosnaczek, jest jasnota, jest gwiazdnica. Naprawdę mnóstwo.
5: Mówimy o takich spożywczych, a jeżeli chcielibyśmy pójść bardzo mocno w aromaterapię, to na czym powinniśmy się skupić?
4: Przede wszystkim to trzeba znaleźć olejki, które są dobrej jakości. Bo na rynku mamy ich sporo, ale mamy też sporo falsyfikacji. No i jeżeli ktoś używa takiego olejku drogeryjnego i nie widzi efektów działania, to nie ma co się dziwić, bo po prostu on naprawdę nie działa. Więc pierwsze co, to sprawdzajmy firmę. Czy olejki są prawidłowo pozyskiwane, czy są to uprawy odpowiednio prowadzone.
5: Ale czy sami sobie możemy taki olejek przyrządzić?
4: Tak, możemy. Możemy sobie kupić swoją własną mini destylarnię i zrobić, oczywiście.
5: Jeżeli są takie urządzenia?
4: Są, tak. Najbardziej polecane są te miedziane i mogą to być takie małe baniaczki, ale można też i takie kilkudziesięciolitrowe destylarki kupić i na przykład, jeżeli mamy bardzo dużo lawendy w ogrodzie, to mieć własny olejek lawendowy. Choć tu jest też taki ważny aspekt tego, gdzie te rośliny rosną. Bo lawenda naturalnie rośnie bardziej na południu od Polski. Ona ma tam więcej słońca, po prostu ma lepsze warunki klimatyczne i roślina wytwarza więcej tych olejków i są one mocniejsze. Bo właściwie to można by zacząć od tego, czym są olejki eteryczne. To są substancje, które rośliny wydzielają do tego, żeby się bronić przed różnymi patogenami, czyli wirusami, bakteriami, grzybami. No i w ten sam sposób właśnie my z nich korzystamy.
5: Podlasie rumiankiem stoi podobno.
4: Raczej chyba już po lesie.
5: Po lesie, przepraszam.
4: No, chociaż jesteśmy na granicy Polesia i Podlasia.
5: No właśnie, to południowe Podlasie, a Polesie, tak wszystko blisko.
4: Tak, natomiast rumianku bardzo trudno jest spotkać rumianek aktualnie, bo jest po prostu zniszczony przez rolnictwo, przez herbicydy. Cóż mam więcej powiedzieć? Jeżeli chcemy mieć rumianek, to albo trzeba go po prostu sobie zasiać w ogródku, albo polecam pojechać do Krainy Rumianku tutaj niedaleko w naszych rejonach. Bardzo fajne miejsce. Też miałam okazję prowadzić tam warsztaty z dzikich roślin jadalnych właśnie.
5: A czy z dzikich roślin możemy przyrządzać potrawy?
4: To jest główny cel moich warsztatów właśnie i choć niektórzy mają pewne opory, bo to jest dzikie, bo to jest nieznane. Wolimy to, co jest na półkach w markecie. Niestety, a tak naprawdę, no to mamy tutaj bardzo duże pole do działania. Możemy robić zupy, możemy robić farsze, nie wiem, dodawać do jajek te dzikie rośliny jadalne i to nie jest tak, że one wszystkie smakują jak szpinak.
5: Powinienem o tym powiedzieć, że właśnie przy tej rozmowie raczymy się różnymi naparami. Co to takiego?
4: Przyniosłam dzisiaj kawę z mniszka lekarskiego i taką kawę możemy robić z wielu polskich ziół, też tutaj naszych podlaskich ziół. No wystarczy zebrać korzenie mniszka. Właśnie teraz zimą mamy okres zbioru korzeni mniszka. Myjemy je, rozdrabniamy, suszymy, prażymy, potem mielimy i mamy kawę własną.
5: I ona też pobudza?
4: Nie, chodzi raczej o gorzki smak, bo dlatego Polacy tak lubią kawę, bo w naszej tradycyjnej kuchni polskiej mamy mało gorzkich smaków, a są one bardzo potrzebne dla naszego układu trawiennego, do tego, żeby dobrze funkcjonował. No i kawa z mniszka tutaj właśnie ma taki cel, żeby wspierać nasz układ pokarmowy.
5: Ale ja znam dużo Polaków zgorzkniałych, więc oni chyba nie powinni pić kawy.
4: Oni powinni przyjść na moje warsztaty, pójdziemy na łąkę, do lasu i będą mogli doświadczyć po prostu tej bliskości z naturą i zobaczyć, jak natura nas koi, jak bardzo tego potrzebujemy, jak zapomnieliśmy o tym kontakcie z naturą. Żyjemy w miastach, chociaż w miastach, jakbyście mnie zabrali gdziekolwiek, to ja też znajdę wszędzie jakąś roślinę jadalną. Także dla tych zgorzkniałych kontakt z naturą szczególnie polecam. A ja jestem też taka, że lubię żartować, to trochę się będą mogli rozluźnić.
5: I takie zioła, które takim osobom powinniśmy polecać, działające nieco jak Prozac, tak? Żeby ten humor im się poprawiał, tym zgorzkniałym osobom.
4: Dla zgorzkniałych osób, szczerze mówiąc, to nie wiem, jakie zioła. Bardziej, jeżeli ktoś przychodzi do mnie po pomoc, to szukają ziół, czy częściej pracuję z olejkami, nie? Więc szukają olejków na uspokojenie, na odporność, na problemy z różnymi infekcjami, na problemy bólowe, ale co ciekawe, olejki mają też działanie na nasze emocje, bo za zapachy, za emocje odpowiada ten sam układ w naszym mózgu, układ limbiczny.
5: Za uspokojenie melisa.
4: Tak, lawenda, ale też cytrusy, jeżeli ktoś nie lubi takich ziołowych zapachów. Tutaj można naprawdę indywidualnie dobierać. Ja zapraszam i rozmawiamy, robię taki krótki wywiad i po prostu dobieram olejki do indywidualnych potrzeb, czy to właśnie zdrowotnych, czy to emocjonalnych, a tych emocji mamy wiele i nie tylko uspokajające.
5: A zdarzają się takie osoby, którym już nie wiemy, co może pomóc.
4: To wtedy trzeba też wspierać się innymi dziedzinami. Można pójść na psychoterapię, można pójść na, nie wiem, jakąś warsztaty pracy z ciałem. W ogóle może...
5: Ale zapachy pobudzają, więc aromaterapia jest jakby wskazana w wielu przypadkach.
4: Pobudzają i tutaj na przykład mięta jest takim fajnym przykładem. Właśnie możemy ją stosować zamiast kawy, bo nas pobudza, robi taki strzał po prostu. Szczególnie polecam właśnie za kierownicą. Jak nas muli za kierownicą, to warto zastosować wtedy olejek miętowy. Ale pobudzają też cytrusy. Co ciekawe, i uspokajają, i pobudzają. To w zależności po prostu od naszych potrzeb.
5: Czyli w drodze zamiast kawy to lepiej mięty się napić? Trudne pytanie.
4: Trudne pytanie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. W ogóle to Polakom ciężko powiedzieć nie pij kawy, bo wszyscy lubimy kawę. Szczególnie kobiety w moim wieku, które mają dzieci. No powiedzieć im nie pij kawy, głowy, to jest ryzyko duże. Można to połączyć. Można pić i kawę, i stosować olejek, czy herbatkę miętową zamiennie. A jeżeli robimy sobie jakiś detoks, czy wybieramy po prostu, że nie chcemy pić kawy, no to ja wtedy polecam właśnie olejek miętowy.
5: A propos detoksu, właśnie są takie zioła, które oczyszczają organizm?
4: Tak, zaraz się zaczyna właśnie okres wiosenny i tak nam to właśnie natura zaprojektowała, żebyśmy się odżywiali sezonowo, bo to jest dla nas najlepsze, dla naszych organizmów. Dlatego właśnie wiosną mamy bardzo dużo zielonych roślin i one w zdecydowanej większości mają działanie oczyszczające, moczopędne. I tutaj bardzo zalecam właśnie wprowadzić mniszek do swojej diety. Chociaż kilka listków dorzucić do sałatki, bo on jest gorzkawy, ale chociaż troszkę. We Francji jest bardzo popularne jedzenie sałatek z mniszkiem i właśnie dlatego mówi się, że francuskie mają takie piękne cery, bo za skórę odpowiada nasza wątroba. Tak jak rozmawialiśmy, mniszek jest zielem wątrobowym. Jeżeli zdecydujemy się na wiosenne detoksy, to bardzo warto włączyć do swojej diety dzikie rośliny jadalne.
5: Czy zioła też są dodawane do ciast? Ciastek?
4: Oczywiście. Wczoraj właśnie prowadziłam warsztaty z nastolatkami. Robiliśmy pączki i zrobiłyśmy lukier sosnowy do tych pączków.
5: O, wow. Jak to smakuje?
4: Sosna jest bardzo kwaśna. Tak dokładnie to używałyśmy igieł sosnowych. I ona jest bardzo bogata w witaminę C. I
5: odporność.
4: Tak, zgadza się. I tej witaminy C potrzebujemy zimą, bo mamy mało zieleniny, prawda? A ta zielenina, która jest dostępna w marketach, no pozostawia wiele do życzenia. Zresztą sami czujemy różnicę, szczególnie jeżeli ktoś ma swój ogród, to czuje różnicę w smaku. Ale wracając do tego lukru, był bardzo kwaśny, bo jeszcze był nie na wodzie, tylko na soku z cytryny, ale świetnie przełamywał bardzo słodki smak pączków. No i na warsztatach też zawsze staram się zrobić coś słodkiego. Niedługo kwiecień, maj, także takim hitem na warsztatach też są sosnersy, czyli kwiaty męskie sosny w czekoladzie.
5: Tego nie znam.
4: No to bardzo polecam spróbować, bo to jest po prostu przepyszne. Tak samo szyszki sosny możemy na słodko przyrządzić, ale też wszystkie płatki kwiatków możemy dodawać do ciasteczek, czy po prostu do dekoracji ciast, tortów, czy innych dań.
5: A więc zgodnie z tym, o czym tutaj rozmawialiśmy, to chyba każdy z nas powinien wyposażyć się w taki atlas roślin, prawda?
4: Tak, w ogóle ja tak zaczynałam, że chodziłam na spacery i zaczęło mnie po prostu drażnić, że nie wiem, co rośnie pod moimi stopami. Znajdowałam jakąś roślinę i sprawdzałam potem w atlasie, jak ona się nazywa. Natomiast teraz mamy też dostęp do różnych aplikacji. Jest dużo szybciej. Po prostu robimy zdjęcie roślinie i pokazuje nam z procentową dokładnością, jaka to jest roślina i czy jest jadalna dodatkowo.
5: To chyba podobna aplikacja działa na grzyby.
4: Tak, grzyby to w ogóle jest moja ostatnia pasja. Zbieram grzyby od małego. Już jako kilkulatka chodziłam z babcią na grzyby i jest taka aplikacja, ale szczerze mówiąc nie korzystam, bo grzyby to jest tak ogromne królestwo i w dodatku...
5: I nawet aplikacja może się pomylić?
4: No jakoś jeszcze, szczerze mówiąc, to nie mam tutaj zaufania i nie mam jakiegoś szczególnego doświadczenia, jeżeli chodzi o aplikację grzybową, bo grzyb w każdej fazie rozwoju wygląda inaczej. Ale o tym ogrodzie chciałam jeszcze powiedzieć.
5: Proszę bardzo.
4: Bo dużo Bialczan ma ogrody. Na wschodzie po prostu dużo osób ma ogrody.
5: Na tym dzikim wschodzie.
4: Na tym dzikim wschodzie mamy dzikie ogrody. Mój na pewno jest dziki, bo ja po prostu z racji tego, że wiele chwastów ogrodowych znam i wiem, że są jadalne, to je zostawiam, więc mój ogród zarasta, ale też dzięki temu możemy mieć tak naprawdę podwójny plon z ogrodu, bo korzystamy i z warzyw, które posialiśmy, i z dzikich roślin, które wyrastają po prostu same, bo im tam pasuje, więc one będą miały szczególnie wartości odżywcze. No i też bardziej wschodniej, tam w takiej rosyjskiej fitoterapii mówi się, że te rośliny, które rosną wokół nas, one są nam najbardziej potrzebne. Tak jakby tak współgramy z naturą, najbardziej nas otaczającą, najbliżej nas otaczającą, że dostosowujemy się po prostu do siebie nawzajem. To jest moim zdaniem bardzo intrygujące.
5: Dlaczego warto jeść dzikie rośliny jadalne?
4: No przede wszystkim to są zdrowe, ale jeżeli pytam na warsztatach moich uczestników, dlaczego, jak myślą, dlaczego warto, no to zwykle pierwszym argumentem, jaki pada, jest to, że są darmowe.
5: Można i tak.
4: Tak, ale tutaj są sezonowe, są wysoko odżywcze, dają nam możliwość wyjścia do natury, czyli na łąkę, do lasu, czy właśnie do swojego ogrodu. Jeżeli zanurzamy palce w ziemi, to tam są bakterie, które wpływają na to, że mamy więcej serotoniny w naszych organizmach. I to jest wszystko dowiedzione naukowo. Także tych powodów, dlaczego, jest naprawdę dużo. I myślę, że naprawdę warto.
5: No to po tej audycji na pewno nasi słuchacze zaczną atlasy otwierać i zapoznawać się z dzikimi roślinami. Tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę.
4: I zapraszam na moje media społecznościowe. Zielona Dusza na Facebooku, na Instagramie podkreśnik Zielona Dusza. I tam ogłaszam też warsztaty, jakie organizuję. Zapraszam. Dziękuję.
6: Według bielskiej specjalistki spożywanie dzikich roślin może być ciekawym i korzystnym uzupełnieniem diety, oferującym nie tylko smakowite doznania, ale także szereg zdrowotnych korzyści.
2: Magazyn lokalny.
6: Zaprasza Agata Bogucka. Asertywność to dla niektórych sztuka bycia odważnym w każdej sytuacji, dla innych umiejętność, której cały czas powinniśmy się uczyć i ją udoskonalać. Z psycholożką z Białej Podlaskiej rozmawia Arek Michlewicz.
5: Podobno asertywność jest bardzo w życiu potrzebna. Jak tej asertywności uczyć się?
7: Sylwia Lewczuk, psycholog, trenerka języka ruchu i świadomej pracy z ciałem. Jak się uczyć asertywności? To, czy jest ważna? Uważam, że jest niezbędna. Jest nieodłącznym elementem poczucia własnej wartości asertywność. Jeżeli jesteśmy asertywni, to szanujemy siebie i szanujemy rozmówcę, czy też tą drugą osobę, z którą mamy interakcję w danym momencie. Asertywność to jest respektowanie granic swoich i pilnowanie ich oraz granic innych ludzi, więc uważam, że to jest coś bardzo, bardzo potrzebnego, a często asertywność jest postrzegana tak stereotypowo społecznie jako coś agresywnego, czy wręcz w cudzysłowie tu powiem chamskiego, bo dużo osób nie jest gotowych na asertywny komunikat albo naprawdę, na usłyszenie prawdy. Jak się tego uczyć? Jest to tak naprawdę forma komunikacji i możemy wyróżnić takie trzy podstawowe formy komunikacji, tak dla rozróżnienia, żeby tutaj słuchaczom było łatwiej to rozpoznać. Jest komunikacja pasywna, czyli dotycząca osób, które są uległe, kosztem siebie będą dawały innym jakoś tam forsować swoje zdanie. To są te osoby często wycofane, więc też zwróćmy na nie uwagę, pomóżmy tym osobom. Ja na przykład, jak rozpoznaję taką osobę pasywną, to staram się zrobić więcej miejsca wręcz takiej osobie. Drugi sposób komunikacji to jest styl taki agresywny, czyli taki ja tu mam rację, a wy wszyscy to nie wiecie w ogóle, o co chodzi w tym świecie. Moje jest okej, twoje nie jest okej, czyli tutaj ta osoba będzie agresywna, starała się wszystko na swoją korzyść gdzieś tam przeistoczyć i tak jakby do swojego wiaderka wszystko wrzucić kosztem tej drugiej osoby.
5: Ta granica pomiędzy asertywnością a brakiem wychowania?
7: No tutaj na pewno asertywność to nie jest taka czysta asertywność piękna, to jest po prostu bardzo ładne komunikowanie się z poszanowaniem obu stron. W związku z tym te roszczeniowe dzisiejsze niektóre wypowiedzi, ale ja mam prawo i no tak, masz prawo, ale też zwróć uwagę, jeżeli komunikaty niewerbalne, czyli ton twojego głosu, postawa twojego ciała są takie, że no jednak zabierasz przestrzeń tej drugiej osobie, no to nie jest to w porządku, prawda? I jeżeli chodzi o tą asertywność taką czystą, to jest taka umiejętność wyrażania własnego zdania, własnych uczuć, postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw ani psychicznego terytorium innych osób oraz swojego własnego. Więc tutaj się posłużyłam już taką trochę bardziej definicją, żeby to pokazać, w jaki sposób to powinno wyglądać. Tak jakbym miała przedstawić jakiś przykład, to taka jest umiejętność wyrażania siebie, że na przykład mamy, załóżmy, jakiś konflikt, powiedzmy, w pracy, tak? Bo to taki lżejszy grunt do rozważenia. I na przykład ktoś skrytykował mnie w jakiś sposób, załóżmy. Zrobiłaś to zbyt wolno i źle? Czy ty jesteś głupia? Ja na przykład odnoszę się się do tego i na przykład mówię, słuchaj, być może zrobiłam to za wolno i źle, to wytłumacz mi, jak to zrobić dobrze, ale nie zgadzam się z twoją oceną na mój temat, że jestem głupia, nie pozwalam ci na swój temat tak mówić. To jest asertywność, tak? Stawiam granice, przyjmuję krytykę na przykład, prawda? I chcę zobaczyć, co ta osoba widzi w tych moich działaniach niewłaściwego, chcę się dowiedzieć, o czym to jest. Jednocześnie nie obrażam tej osoby, prawda? No bo ta osoba troszeczkę mnie brzydko oceniła, mówiąc o mnie, że jestem głupia. I ja po prostu wyrażam swój sprzeciw wobec tego i wobec tego, że ja nie pozwalam na siebie w ten sposób mówić i nie zgadzam się z tą niesprawiedliwą oceną. To jest taki przykład. Ten pełen szacunek w obie strony, że ja mam prawo i szacunek do siebie, więc wyrażam to, co czuję w danej sytuacji i mówię wprost swojemu rozmówcy po prostu, jak ja się do tego mam, ale też chcę wysłuchać tej drugiej strony. Czyli pytam o to, jak ta osoba w tej sprawie się ze mną ma i jakie jest zdanie jej na jej temat czy jego. To jest ten właśnie szacunek dla obu stron. Czyli ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku. Mi zależy na tym, żeby się z tobą dogadać. Zależy mi na tym, żebyśmy oboje byli wygrani, żebym ja tu swoje, prawda, mogła ugrać i ty, żebyś mógł swoje tutaj też zamanifestować. Więc myślę, że to jest taki, warto o tym mówić, że asertywność jest właśnie z takim dużym szacunkiem w obie strony. Wysłuchujemy się nawzajem, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, bo my często nie słyszymy, co mówi druga osoba, tylko to, co chcielibyśmy usłyszeć i tak jakby forsujemy daną rozmowę i daną wypowiedź, żeby to wyszło na nasze, a tu nie, tu chodzi o takie naprawdę z szacunkiem aktywne słuchanie drugiej osoby i też oczywiście siebie słuchanie, co we mnie wybrzmiewa w związku z daną jakąś sytuacją.
5: Ale to wyćwiczenie asertywności to jakby też walka z własnymi blokadami. Czasami gdzieś tam z tyłu głowy mamy tą myśl, że jak to powiedzieć, żeby on się na mnie nie obraził.
7: No tutaj masz absolutną rację. Rzeczywiście bywa często tak, że ta druga osoba nie jest gotowa usłyszeć nasze zdanie, nasz pogląd lub też prawdę. Albo asertywny komunikat, bo tu już mówię w różnych kontekstach, jak to może wyglądać. I jeżeli my używamy języka takiego pełnego dyplomacji, kulturalnego, z szacunkiem, to nie możemy sobie zarzucać tak jakby tego, że zostało to źle odebrane, ponieważ to już jest filtr danej osoby. Czyli my nie odpowiadamy za to, jak ta osoba na to zareaguje. I rzeczywiście tych oporów, blokad w nas, żeby, to ja nazywam zgodnie z tytułem książki, którą kiedyś sobie kupiłam, odwaga bycia nielubianym, to jest bardzo duża odwaga, ponieważ dla każdego z nas taka akceptacja społeczna, akceptacja naszego otoczenia jest czymś absolutnie takim jednym z kluczowych elementów naszego dobrego samopoczucia. A tutaj rzeczywiście narażamy się w cudzysłowie, tak? Na to, że ktoś może nas nie zaakceptować, może nas odrzucić w związku z tym, że my mówimy prawdę i że wyrażamy jasno swój pogląd, więc rzeczywiście może być różnie. Natomiast możemy do takiej wypowiedzi, jeżeli spotykamy się z reakcją swojego rozmówcy taką, że odrzuca tą naszą asertywną wypowiedź, to możemy do tego dodać, słuchaj, to nie jest atak personalny, tylko ja wyrażam swoją opinię, swoje odczucia, swoje zdanie na dany temat. I rozumiem, że może to być dla ciebie trudne do przyjęcia. Chciałabym wysłuchać, jakie ty masz zdanie na temat tej sytuacji, czy nie wiem, naszej relacji, czy czego tam rozmowa dotyczy.
5: Trudne do zrobienia, ale możliwe.
7: Oczywiście, nie jest to łatwe, ale tak jak wszystko na początku nie jest łatwe. To jest kwestia wypracowania i asertywność jest jedną z takich umiejętności, które wypracowujemy, których się uczymy, więc naprawdę absolutnie każdy z nas może asertywność w sobie rozwijać. Ja daję swoim klientom nieasertywnym takie zadanie do zrobienia, bo te osoby nieasertywne, one bardzo często po zaistnieniu jakiejś sytuacji dokładnie wiedzą, co powinny powiedzieć i zrobić. Więc ja proszę o to, żeby założyły sobie zeszyt te osoby i żeby sobie w tym zeszycie pisać dosłownie w dwóch zdaniach, jaka to była sytuacja, czego to dotyczyło i później to rozwiązanie, które im przyszło po jakimś czasie do głowy. Często dotyczy to też introwertyków, bo oni potrzebują troszeczkę więcej czasu na przetworzenie różnych informacji i oni później doskonale wszystko wiedzą, co zrobić. I co powoduje to zapisywanie w tym zeszycie? Ano powoduje to, że co jakiś czas wracasz sobie do tego zeszytu, odczytujesz sobie te informacje, które sam zapisałeś, czy sama, bo każdy jest najlepszym ekspertem od siebie, taka jest prawda. Sam ktoś sobie to odczytuje i następnym razem, przypominając sobie te różne swoje pomysły na rozwiązanie tych sytuacji, zaczyna to wdrażać. To jest jeden z najlepszych sposobów na takie, bym powiedziała, bezbolesne wdrażanie asertywności asertywności do swojego życia.
5: To taki wstęp do asertywności.
7: Tak, i myślę, że to jest takie dla wielu osób takie odpowiednie tempo, na spokojnie, tak jak im jest komfortowo, że na przykład wprowadzam jeden element, później wprowadzam sobie jakiś drugi element, nie wszystko być może naraz. Niektóre osoby nie są w stanie na przykład wszystkiego naraz wprowadzić i uważam, że takie właśnie pozwalanie sobie na takie sukcesywne wprowadzanie takimi małymi krokami, czyli tutaj stosujemy filozofię Kaizen, krok po kroku, jedna z najskuteczniejszych rzeczy w ogóle, jaką możemy stosować w swoim życiu, to jest właśnie ta metoda małych kroków, bo po jakimś czasie mamy bardzo dużą zmianę, więc to polecam stosowanie małych kroków każdemu, bo to jest takie bezbolesne wdrażanie zmian do swojego życia.
5: I też wydaje mi się, że to jest takie trochę uczenie się bycia mistrzem ciętej riposty.
7: Cięta riposta nie do końca jest asertywnością, bo cięta riposta zakłada już no jakieś jednak ukłucie, lekkie uszczypnięcie.
5: Taki odwet.
7: Troszeczkę tak, tej drugiej osoby i ja nie mówię, czasami być może jest to jakiś potrzebny element rozmowy, prawda? Nie mówię, że nie, tym bardziej, że sama czasami to robię, więc tutaj będę tu ze słuchaczami z tobą szczera, no ale to nie do końca już jest wtedy asertywny komunikat. Asertywny komunikat też to, co zawiera, to fakty, czyli jeżeli ja mówię o jakichś faktach, to one są niepodważalne tak naprawdę, bo fakty są faktami, to nie są moje opinie, to nie są moje przekonania, to nie jest moje tak zwane widzimisię, tylko fakt jest faktem, tak? Jeżeli, nie wiem, widzimy fioletowy kubek, no to oboje stwierdzimy, że jest to kubek i że jest to fioletowego koloru, więc tu nie podważymy. No, na przykład ty powiesz, że jest ładny, ja powiem, że jest brzydki. To już są nasze opinie i nasze przekonania.
5: Gusta, a o gustach się nie dyskutuje.
7: Nie dyskutuje, oczywiście, nie dyskutujemy. Wyrażanie uczuć i opinii na temat sytuacji to jest taki drugi aspekt zawierający się w asertywnej wypowiedzi, czyli fakty, mówimy o swoich odczuciach i poglądach na daną sytuację, czy na dany temat. Wyrażanie pragnień, proszenie lub odmawianie. Tutaj to jest bardzo ważna kwestia, że prosząc o coś, kogoś, nie zakładamy, że to dostaniemy. Po prostu wyrażamy, o co nam chodzi i dajemy przestrzeń tej drugiej osobie, żeby ona powiedziała tak, mogę to zrobić lub też nie, nie mogę tego zrobić. To na to się przygotujmy, bo bardzo wiele osób jest nastawionych na to, że jak już wyrażą swoje jakieś pragnienie, czy jakąś swoją potrzebę, to ma to być z drugiej strony zrealizowane. No, może to być zrealizowane, ale nie musi, bo być może ta osoba nie chce, nie może, nie ma zasobów na dany moment, więc albo nie wie, jak to zrobić, więc nie możemy zakładać, że to zostanie zrealizowane, ale ważne, żebyśmy powiedzieli. To jeszcze się tu uśmiecham, bo mi się przypominają bardzo wiele różnych sesji z moimi klientami, z parami, gdzie mężczyźni mówią, bo oni są konkretni, co bardzo lubię w mężczyznach, bo się łatwo jest i szybko z nimi dogadać, ale nie mówiłaś. I rzeczywiście na przykład kobiety często nie mówią tych pragnień, a później mają pretensje, że on czegoś nie zrobił. I tutaj właśnie to wyrażanie jest bardzo ważne, bo na przykład w takiej dynamice bycia w parze mężczyzny i kobiety, jeżeli kobieta wyrazi, to przynajmniej ten mężczyzna wie, jaki kierunek ma obrać, tak? Dla niego jest ważny ten konkret. Więc tutaj a propos jeszcze paniom przypomnę, żeby mówiły, bo to często przypominam na terapiach, żeby po prostu mówić, ale to, czy ta druga strona, ten mężczyzna, czy też ktokolwiek inny, czy to zrobi, to już tak jakby pozostawmy wolne pole tej osobie, prawda?
5: To jest bardzo ważne. Jasne komunikaty w kierunku mężczyzny, żeby wiedział, co ma robić, co kobieta chce, bo zawsze jest tak, że... Znaczy nie zawsze. Często jest tak, że kobieta chce, żeby mężczyzna się domyślił.
7: No właśnie, a mężczyźni mają taki sposób funkcjonowania, przynajmniej większość z nich, że są zero-jedynkowi. Albo coś jest, albo czegoś nie ma. To, że kobieta ma taki sposób myślenia i widzenia, postrzegania rzeczywistości, że ona widzi milion odcieni szarości pomiędzy, to nie znaczy, że on je widzi. On tego nie widzi, on nie rozumie, o co jej chodzi, jeżeli on nie dostanie konkretnego komunikatu. Więc do mężczyzn, co ja akurat sobie bardzo cenię, po prostu mówienie wprost. Kawa na ławę i dostaniesz odpowiedź tak albo nie, w tą albo w drugą stronę i to wszystko, tak? Jest konkretnie i na temat. Tak?
5: Nie na darmo jest powiedzenie, wytłumacz jak chłopu na miedzy.
7: No właśnie. I tutaj kwestia jest taka, żeby mówić wprost i to na przykład też w asertywnym komunikacie zawieramy. No kolejny element to jest pewność siebie. Bardzo ważny jest kontakt wzrokowy. Jeżeli komuś odmawiamy, to patrzmy w oczy, wyprostujmy to ciało i pokazujmy mową niewerbalną, że my jesteśmy pewni tego, że my mówimy to nie. I czasami trzeba zastosować metodę zdartej płyty, czyli nie, nie, nie i nie. Po prostu nie. Nie skończy się, nie zmięknę, tak? Tylko mówię ci nie. Więc też bardzo to się przydaje w, załóżmy ten kontakt wzrokowy w odmawianiu dzieciom, więc czasami trzeba trzeba przykucnąć na to jedno kolanko i z dzieckiem zrównać wzrok i powiedzieć nie i dlaczego. No tutaj jest kwestia taka, żebyśmy pokazywali też tą mową niewerbalną, postawą ciała i na przykład tym, jaki tembr głosu przyjmujemy w tym odmawianiu, bo wtedy ta druga osoba widzi, że no rzeczywiście to jest prawdziwe nie. I oczywiście później zasiadamy do obrad, czyli negocjujemy, prawda? Słuchamy tej drugiej strony po wypowiedzeniu swoich komunikatów, słuchamy tej drugiej strony i no i wtedy jesteśmy w stanie jakieś rozwiązanie znaleźć. Nie jestem fanką też, od razu powiem, kwaśnych kompromisów, bo kwaśny kompromis jednak zawsze powoduje, że któraś ze stron jest niezadowolona albo obie. W związku z tym bardziej się tutaj nastawić trzeba na kreatywność, na takie poszukiwanie rozwiązań, gdzie jedna i druga strona się czuje usatysfakcjonowana, nawet jak to dotyczy najmniejszych rzeczy. A prawda jest taka, że jak w tych najmniejszych rzeczach mamy bałagan, to mamy bałagan wszędzie, bo nasze życie się właśnie składa z tych małych rzeczy. Więc życzę Państwu właśnie umiejętności bycia asertywnym, asertywną, umiejętności stawiania granic, nadawania sobie praw, że ja mam prawo czuć, myśleć i wypowiedzieć się i szanowania również swoich rozmówców i tej drugiej strony.
5: Uczmy się asertywności. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
3: Według specjalistki najlepszą metodą, aby zacząć pracować nad własną asertywnością, jest na przykład spisywanie niektórych sytuacji życiowych, w których nie wiedzieliśmy, co rozmówcy odpowiedzieć, a następnie opracować odpowiedzi, żeby w podobnych zdarzeniach móc je wykorzystać.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Jest jedynym Polakiem, który posiada specjalistyczny kurs przewodnika po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Borys Tynka, bo o nim mowa, jest także podróżnikiem i autorem książek o Ukrainie. Tematyką Czarnobyla zajmuje się od wielu lat i barwnie o tym opowiadał podczas spotkania autorskiego w Akademii Bialskiej.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Nazywam się Borys Tynka, przyjechałem do Państwa z Krakowa. Jestem autorem książek, m.in. książki Sekrety Czarnobyla. Jestem również osobą, która ukończyła kurs specjalistyczny na przewodnika po czarnobylskiej strefie wykluczenia.
3: Jedyny Polak, który ukończył taki kurs.
2: Podobno jedyny. Z tym oprowadzaniem po tej strefie jest troszeczkę inaczej, tak szczerze mówiąc, bo jest to obiekt strategiczny, więc cudzoziemcy raczej nie mają takiego otwartego dostępu do oprowadzania, ale fakt faktem kurs ukończony, bardzo ciekawy zresztą. Oprócz tego jestem przewodnikiem jeszcze po Odessie, po Kijowie, po odeskich katakumbach, także nie tylko Czarnobyl.
3: Trochę o tym egzaminie, bo żeby taki kurs przejść, to trzeba egzamin zdać. Trudny był?
2: Nie był trudny. W ogóle ten kurs, nie ukrywam, że częściowo odbywał się online, bo to jeszcze było w okolicy pandemii. Później mieliśmy już zajęcia praktyczne w Kijowie, między innymi odbyłem staż z wycieczkami po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Egzamin wydaje mi się, że nie był trudny. Raczej chyba ważniejszym, takim ciekawszym doświadczeniem było przebycie samego kursu niż zdanie egzaminu, bo nie ukrywam, że byli bardzo ciekawi wykładowcy. To były osoby, które uczestniczyły w likwidacji skutków awarii, to byli profesorowie, naukowcy, więc naprawdę taka elita.
3: W zasadzie to skąd ta fascynacja Czarnobylem? Dlaczego akurat Czarnobyl, a nie jakaś Kamczatka, nie wiem, cokolwiek innego?
2: To był wypadek przy pracy, bo ja generalnie, Odessa dla mnie to jest takie oczko w głowie, więc nie ukrywam, że zdecydowanie, gdybym miał teraz na przykład wybierać Czarnobyl, Odessa, no to wybieram Odessę, ale gdy podjąłem współpracę z wydawnictwem ukraińskim, właśnie napisałem książkę Przewodnik po Odessie, ukraińskie wydawnictwo tą książkę wydało, przetłumaczyło na język ukraiński, kontynuowaliśmy tą naszą współpracę i pracowałem nad książką o Kijowie, zgłębiając historię Kijowa też, no jakby na to nie patrzeć, no Czarnobyl, a Kijów to jest przecież odległość raptem 100 kilometrów, więc te dwie historie mają ze sobą wiele wspólnego. Pomyślałem sobie, że w tym przewodniku po Kijowie powstanie rozdział o awarii czarnobylskiej, ale po właśnie zgłębianiu tej historii, po udaniu się kilkakrotnie do czarnobylskiej strefy wykluczenia, pomyślałem sobie, że to chyba na jednym rozdziale się nie skończy, tylko trzeba będzie po prostu napisać książkę i w ten sposób powstał przewodnik po Czarnobylu, a w zeszłym roku została wydana książka Sekrety Czarnobyla.
3: Sekrety Czarnobyla, ale czy te sekrety to cały czas pan odkrywa?
2: Nie odkrywam, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że to miejsce ogarnięte jest samymi sekretami. Chociaż nie ukrywam, jednym z takich chyba tajemnic, sekretów, to jest na przykład ilość ofiar, które przecież zostały spowodowane przez awarię. Wiemy oficjalnie o 31 osobach.
3: Śmieszna liczba.
2: Bardzo śmieszna liczba, no bo jeżeli popatrzymy na to, jak dużo się o tym mówi po 40 latach, no to naprawdę 31 osób to jest liczba wręcz znikoma. Więc myślę, że to jest jedna z wielkich też tajemnic związanych z Czarnobylem i pewnie nigdy nie dowiemy się tak naprawdę prawdy, więc ta akurat informacja będzie zawsze owiana właśnie tajemnicą.
3: Szacunki specjalistów mówią o dużo większej liczbie.
2: No ale właśnie, co to znaczy dużo większe, prawda? Czy to jest 100, czy to jest 1000, czy kilka tysięcy, czy może parę set tysięcy, a może parę milionów? No nie dowiemy się tego nigdy.
3: No jeszcze są choroby popromienne, więc tutaj jakby ciężko wskazać, ile tych ofiar było.
2: Może się okazać, że ten rachunek tak naprawdę nie kończy się jeszcze, wręcz przeciwnie, że ten rachunek cały czas się zwiększa, wszystko jest możliwe.
3: Jeżeli chodzi o samo przewodnictwo, to zbiera pan tutaj grupy w Polsce, czy jeździ pan tam, stacjonuje i czeka, aż grupy same przyjadą do pana?
2: Nie. Są doświadczeni organizatorzy wyjazdów do strefy. Ja nie ukrywam, że bycie organizatorem wyjazdów do strefy wymaga naprawdę sporego doświadczenia i pewnych też układów, bo przecież biuro podróży w Polsce, a takie biura są, ja nie będę może podawał nazwy, żeby nie robić tutaj reklamy, takie biura są, muszą mieć na pewno pewne kontakty oczywiście z administracją strefy, bo nie zapominajmy, że strefa wykluczenia to nie jest muzeum, to nie jest wesołe miasteczko, więc to nie jest tak, że podjeżdżamy sobie pod szlaban, kupujemy bilet i wjeżdżamy. Musimy mieć przepustkę i taką przepustkę na pewno te biura załatwią. Ja nie ukrywam, bardziej zajmuję się przewodnictwem niż organizacją, więc tutaj, jeżeli Państwo sobie poszukacie w internecie, to ja myślę, że takie biura się z pewnością pojawią i naprawdę gwarantuję, to są osoby bardzo, bardzo doświadczone.
3: Mówi Pan o przepustkach, a dużo jest takich dzikich turystów?
2: Jest ich sporo, znam, sam osobiście znam kilka bardzo ciekawych tych osób. Ja już tutaj wspominałem o tej osobie nawet dzisiaj na spotkaniu. Teraz pewnie jest ich coraz, znaczy może nie tyle coraz mniej, jest ich mniej na pewno, bo przecież teraz strefa wykluczenia w ogóle objęta jest działaniami wojennymi, więc obecność w tej strefie nielegalnie mogłaby być no taką ogromną przykrością, która mogłaby się zakończyć, kto wie, czy aresztem, czy nawet, nie wiem, śmiercią. Ale przed wojną oczywiście takich osób było sporo. Ja ich tak nazywam troszeczkę romantykami, bo taki człowiek wejdzie do strefy, krzywdy nikomu nie zrobi, nie zniszczy żadnego pomieszczenia, nie zniszczy żadnego domu. Są to ludzie, którzy świetnie strefę znają. Wielu z nich zresztą zostało później przewodnikami. To są najlepsi przewodnicy po strefie. Nie ma lepszych.
3: Kiedy po raz pierwszy pan pojawił się w strefie zero, co najbardziej pana zmroziło?
2: Może nie tyle zmroziło, bo nie było takiego miejsca, które miałoby mnie zmrozić, ale najbardziej chyba zawsze przeżywałem i przeżywam do dzisiaj zwiedzanie Prypeci, bo patrzę na to miasto z perspektywy tych ludzi, którzy tam mieszkali, młodych ludzi, przecież 26 lat średnia wieku, więc staram się siebie wyobrazić w takiej sytuacji. Człowiek mieszka, ma 26 lat, ma pracę, ma rodzinę, szczęśliwe dzieci i nagle się okazuje, że z dnia na dzień musi to miejsce, w którym żyło się szczęśliwie, opuścić, więc bardziej patrzę nie tyle z perspektywy, że coś mnie zmroziło, przeraziło, tylko po prostu jest mi przykro.
3: A zanim ewakuację zarządzono, to jednak trochę czasu minęło. Zbyt wiele.
2: Na pewno zbyt wiele. Osobiście mam koleżankę, która była ewakuowana z Prypeci. Na szczęście ona nie odczuwa żadnych problemów ze zdrowiem, które miałyby być związane właśnie z tym promieniowaniem, ale fakt faktem, że prawie 40 godzin te osoby, mieszkańcy Prypeci przebywali w tym, no jakby na to nie patrzeć, wysokich dawkach, przy tych wysokich dawkach promieniowania. Prypeć to jest raptem 3 km odległości od czwartego bloku energetycznego.
3: No chyba takie najbardziej wstrząsające było to, że strażacy, którzy byli wzywani do gaszenia reaktora, przyjeżdżali w tak zwanych OP-1-kach, tych gumowych strojach, i one miały ich chronić przed promieniowaniem i oni pracowali godzinami przy tym usuwaniu skutków.
2: Tak, to jest najbardziej chyba przykre, przecież promieniowania nie widać, nie słychać, nie czuć. Oni przyjechali kompletnie nieświadomi tego, z czym będą mieli do czynienia. No i poświęcili swoje życie, jakby na to nie patrzeć. Przykre, oczywiście przykre.
3: Czy tam jeszcze są takie ślady tych osób, które na początku walczyły z tą tragedią? Mówię o tych strażakach.
2: Ja, oczywiście tak, jak najbardziej. Na pewno wielu widzów czy słuchaczy kojarzy serial HBO, gdzie został pokazany wątek ściągania ubrań ze strażaków przychodni prypeckiej numer 126 i faktycznie to nie jest wymyślony wątek. To faktycznie te ubrania do dnia dzisiejszego znajdują się w tej piwnicy. Ta piwnica przypomina taki jakby korytarz o długości 50-60 metrów i te ubrania w dalszym ciągu są i dalej po 40 latach promieniują.
3: Powołuje się pan na ten serial, 5-odcinkowy zresztą, dotyczący tragedii w Czarnobylu, ale mówił pan też, że niektóre sceny były jednak trochę przerysowane.
2: Tak, wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim bardzo mnie razi troszeczkę przedstawienie Anatolija Diatłowa jako osobę bardzo agresywną, wulgarną, chamską. Nie podoba mi się to. Wiele czytałem na temat Anatolija Diatłowa. Był to człowiek o specyficznym charakterze, charyzmatyczny, ale bardzo szanowany przez swoich współpracowników, przez podwładnych, więc troszeczkę właśnie z niesmakiem patrzę na to, jak to zostało przedstawione. W serialu było jeszcze kilka takich sytuacji, jak na przykład w pierwszym odcinku choćby nawet, prawda? Mieszkańcy, widzieliśmy mieszkańców Prypeci stojących na moście, prawda? I tam ktoś spożywał alkohol, prawda? Dzieci się bawią, wiatr we włosach. Też mówi się, że czegoś takiego ponoć nie było. No pamiętajmy, to była godzina 1:23 w nocy, więc no trudno sobie taką sytuację wyobrazić, aczkolwiek no musimy też wziąć pod uwagę, że był to Związek Radziecki, więc ojciec, kto wie, może obudził się w nocy, otworzył lodówkę, wyciągnął butelkę wódki, wziął dziecko na wózek i poszedł na most. Rozmawiałem z przewodnikami wieloma, żaden z nich nie był w stanie tego potwierdzić.
3: Jeżeli chodzi o samo zwiedzanie Prypeci, to ma pan takie swoje punkty wyznaczone, po których oprowadza pan turystów, czy są takie też punkty, do których jest totalny zakaz wstępu?
2: To znaczy podczas na przykład jednodniowej wycieczki zazwyczaj znamy trasę takiej wycieczki, bo jest to narzucone z góry przez administrację. Oczywiście kilka wariantów jest tej trasy, ale zawsze ta jedna jest, którą musimy przestrzegać. No na pewno podczas jednodniowej wycieczki nie będziemy mieli czasu, żeby odwiedzić Samosioła. Nie będziemy mieli możliwości wejścia choćby na teren elektrowni, na teren sterowni czwartego bloku energetycznego. Podczas kilkudniowych wycieczek takie wejścia są oczywiście możliwe, więc raczej jesteśmy ograniczani i miejscowo, i czasowo, bo pamiętajmy też, że do pewnej godziny musimy tą strefę opuścić.
3: Ile czasu potrzeba, żeby w pełni zwiedzić cały ten obszar, strefę zero?
2: Nie ma takiego czasu. To by człowiek musiał tam pojechać naprawdę setki razy i znam ludzi, którzy tak właśnie robią i człowiek zawsze będzie miał mało i zawsze wymyśli sobie jakiś inny punkt w strefie, w którym jeszcze nie był i chciałby by go zobaczyć, więc no tak to wygląda.
3: Warto zwiedzić to miejsce?
2: Nie, oczywiście, że tak. Jak najbardziej warto zdecydowanie zwiedzić. Czym to jest spowodowane? Na pewno jest to spowodowane charakterem ludzkiej natury, prawda? No bo ciągnie nas do takich miejsc, gdzie coś takiego się stało. Pamiętajmy, że wyjeżdżając drugi raz, pierwszy raz będziemy chcieli wyjechać drugi, trzeci, kto wie, może nawet czwarty, piąty. Znam wiele takich osób, które na to się zdecydowały. Na pewno dużo zrobił też serial HBO. Ja się kolejny raz na niego powołam, ponieważ gdy on został wyemitowany, ja już nie pamiętam, który to był rok, czy 2018, może 19, może troszkę później, ale liczba turystów odwiedzających strefę no wzrosła niesamowicie, więc naprawdę aż ciężko w to pewnie będzie uwierzyć, ale na wjeździe do strefy po prostu tworzyły się korki.
3: Kalendarz został zapełniony.
2: Kalendarz został zapełniony. Weekendy, szczególnie w okresie letnim, jest niesamowita ilość turystów, a każdemu zależy, żeby zobaczyć jak najwięcej i jak najdłużej tam przebywać. Więc jeszcze raz powtórzę, że pamiętajmy o tym, że z tej strefy o którejś tam godzinie trzeba już niestety wyjechać. Chętnych naprawdę ogromna ilość, więc tutaj też polecam zastanowić się nad tym, jaki miesiąc czy dzień tygodnia wybrać na odwiedzenie strefy.
3: Sarkofag robi wrażenie, ale też chyba cmentarzysko pojazdów, które brały udział w akcjach ratowniczych.
2: No tutaj rozczaruję, sarkofagu nie widać, ponieważ jest przykryty przez nową bezpieczną powłokę, więc sarkofagu nie widać. Możemy jego zarysy zobaczyć na pomniku, który stoi w okolicy nowej bezpiecznej powłoki, a te słynne wysypiska Rosocha zostały już dawno zlikwidowane, więc no niestety już nic tam nie zobaczymy.
3: Kim jest ten stalker w strefie zero?
2: Stalker to jest słowo, zacznijmy od tego, wzięte z książki, prawda, którą napisali w latach 70. bracia Strugaccy, Piknik na skraju drogi. To jest człowiek, który jedzie do strefy i wywozi stamtąd różnego rodzaju cenne artefakty. To jest bardzo ciekawe, bo książka została napisana w latach 70., a strefa powstała dopiero w 86. roku.
3: To jest problem, że turyści bardzo często wywożą stamtąd wszelakie pamiątki?
2: Mało jest turystów, którzy wywożą pamiątki. Są tacy, którzy oczywiście decydują się na jakiś tam kamyczek. Myślę, że to nie jest groźne. Nie spotkałem się z turystami, którzy by mieli wywozić jakieś, nie wiem, ciężkie przedmioty, bo chyba tylko jest to możliwe, gdyby turysta zdecydował się na wyjazd nielegalny. W przypadku legalnego wyjazdu to jest na pewno niemożliwe, bo pewnie zwróciłby uwagę inny turysta, ewentualnie po prostu kontrole dozymetryczne by to wykryły. Przypadki, że na lotnisku tak, ktoś tam na przykład chodził po lesie, tam gdzie przewodnik mu mówił, żeby nie chodził, i się okazywało na przykład, że jego buty są zanieczyszczone, więc nie jeden turysta zostawił buty na lotnisku.
3: Można wziąć śpiwór i przenocować w jednym z takich opuszczonych budynków?
2: Można nielegalnie. Jest to możliwe.
3: Ale robią tak.
2: Oczywiście, że robią. Nawet mają swoje dziuple stalkerzy, na przykład w Prypeci, gdzie w jednym z opuszczonych mieszkań przetrzymują kalimaty, śpiwory, kuchenki gazowe. No pamiętajmy, że te pierwiastki najgroźniejsze uległy rozpadowi w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach. Oczywiście będą też takie, które ulegną rozpadowi za kilkaset, czy tam powiedzmy za parę tysięcy lat, ale jest tam coraz bardziej bezpiecznie. Przez 40 lat było mnóstwo opadów deszczu. Pierwiastki po prostu wsiąkają głęboko w glebę. Ale jedno jest pewne, nikt tam na stałe na pewno nie zamieszka, więc nie spodziewam się, żeby Kijów miał się za kilka tam set, czy ileś tam lat rozwinąć na tyle, żeby sięgać granicy właśnie strefy wykluczenia.
3: Nie było psa z pięcioma nogami albo dużych, wyrosłych łabędzi.
2: Nie widziałem, wszystko z nimi jest, ze zwierzakami w porządku. Przyroda generalnie, zwierzęta, fauna, flora, no po prostu odbiera to, co kiedyś do niej należała. No tak historia zatoczyła koło, przecież na tych terenach kiedyś człowieka nie było, potem pojawił się człowiek, potem zniknął. Ten łańcuszek pokarmowy został przerwany, prawda? I kto wie, może dla tych zwierząt, roślin człowiek był większym zagrożeniem od samego promieniowania.
3: A którzy turyści najczęściej odwiedzają strefę zero?
2: Na pierwszym miejscu, z tego co pamiętam, w rankingach byli Ukraińcy, dlatego że oni mają 50% zniżki, więc oni masowo strefę odwiedzają z sentymentu, z ciekawości. Na drugim miejscu Brytyjczycy, na trzecim miejscu Polacy.
3: Wielu turystów już pan przeprowadził przez Czarnobyl?
2: Nie, niewielu. Nie będę mówił liczb tutaj, bo nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale nie, niewielu. Dla mnie każde spotkanie jest przyjemne, tym bardziej takie, gdzie przy takiej frekwencji, prawda? Wprawdzie rekordu Metaliki nie pobiliśmy, ale nie, naprawdę bardzo mi miło, ja oczywiście żartuję. Jest mi bardzo miło, każde spotkanie jest dla mnie miłe. Ja staram się ocieplić wizerunek Czarnobyla, więc czy na spotkanie przyjdzie 5 osób, czy przyjdzie 20, 50, zawsze to jest spotkanie z czytelnikami, zawsze jest mi bardzo miło opowiedzieć o książce, o tych swoich, że tak powiem, przygodach, w ogóle związanych nie tylko z Czarnobylem, ale również przecież z Ukrainą, więc ja traktuję te spotkania naprawdę nie jako obowiązek, ale jako po prostu czysta przyjemność.
3: Czy są pytania takie, na które nie zna pan odpowiedzi?
2: Na pewno są takie pytania. Ja też nie jestem wszechwiedzący, ja nie oszukujmy się, też nie jestem fizykiem, nie jestem chemikiem, nie jestem fizykiem jądrowym, więc gdyby ktoś mi zadał specjalistyczne pytanie z budowy reaktora, to jestem pewien, że nie wiedziałbym, po prostu się na tym nie znam. Ja bardziej tutaj zmierzam ku wątkom historyczno-krajoznawczym. W tym się specjalizuję, więc ja nawet zawsze na tego typu spotkaniach jedno z pierwszych pytań, jakie zadaję osobom uczestniczącym, czy jest wśród nas fizyk jądrowy, bo raz trafiło mi się, że chyba w Koszalinie, jeśli dobrze pamiętam, właśnie był fizyk jądrowy i ja byłem od razu czerwony, spocony, no bo no nie oszukujmy się, no przecież fizyk jądrowy doskonale wyłapie moje błędy, prawda? A tu chodzi nie o szczegółowe podanie jakichś tam kwestii technicznych, tylko po prostu o pokazanie, nawet okrężną drogą, jak ta praca tego reaktora wyglądała, co się stało w tą nieszczęsną noc i co się stało później, więc...
3: Czy jednak pan studiuje wiedzę z zakresu tego, jakie były przyczyny tej katastrofy, bo jednak wiele szczegółów też podczas takiej prezentacji, jaką dzisiaj pan poprowadził, padło.
2: Staram się śledzić każdą nową książkę, która pojawia się o Czarnobylu. Nie ukrywam, że każda nowa książka, która się pojawia, na pewno się znajduje później na mojej półce, więc generalnie, jeżeli chodzi o przyczyny awarii, no to tutaj jest chyba wszystko już jasne, tutaj nic nowego nie wymyślimy, ale zawsze bardzo miło jest popatrzeć na przykład na perspektywę jakiegoś innego autora.
3: Ale te szczegóły jednak pan zagłębia.
2: Staram się, no bo jednak mimo wszystko ja muszę być przygotowany na to, że może być jakiś fizyk jądrowy na sali, no jakby na to nie patrzeć. No.
3: To jest nauczka, ten Czarnobyl?
2: To jest z jednej strony nauczka, bo człowiek popełnił błędy i te błędy doprowadziły do największej technogennej awarii w historii ludzkości. Z drugiej strony podchodzę do tego, ja do tej awarii, jako też zwycięstwo człowieka, bo człowiek wygrał, bo jeszcze 40 lat temu pewnie nikt by w życiu się nie spodziewał, że tam będzie można organizować jakieś wyjazdy turystyczne. Teraz jest to możliwe przy zachowaniu oczywiście odpowiednich środków bezpieczeństwa, ale jest to możliwe. 40 lat temu było to nie do pomyślenia.
3: Czyli liczniki Geigera jeszcze coś tam wskazują?
2: Wskazują, ale równie dobrze mogłoby się okazać, że większe promieniowanie jest tutaj przy Akademii niż na przykład samej Prypeci. Promieniowanie zależy od wielu czynników, od położenia miasta, od słońca, więc naprawdę tych czynników jest bardzo dużo. Tutaj nie chcę straszyć oczywiście mieszkańców Białej Podlaskiej. Wszystko jest w porządku.
3: A sam czas wybuchu reaktora jądrowego no mocno skaził tereny tutaj, nawet te w pobliżu Białej Podlaski.
2: Tak, tak. Ja sobie zdaję oczywiście sprawę, że tutaj te województwa tak naprawdę przecież te pierwsze dni po awarii były najbardziej narażone. Tutaj w zasadzie dostała się ta pierwsza chmura radioaktywna, więc tym bardziej ja myślę, że tego typu spotkania też mają sobie taki ciężar bardziej gatunkowy niż powiedzmy spotkanie, nie wiem, w Zakopanem czy w Szczecinie, prawda? Więc tutaj przecież z wieloma osobami na pewno w tym spotkaniu uczestniczyło wiele osób, które tamte dni przecież pamiętają, a to były, podejrzewam, naprawdę bardzo nerwowe dni.
3: Czujniki w Mikołajkach ile wykazały tego promieniowania?
2: 100 tysięcy razy większe dawki, a się większy poziom promieniowania niż to było powiedzmy jeszcze dzień wcześniej.
3: Czyli tak naprawdę na drugi dzień każdy świecił.
2: No może nie tyle świecił, co każdy był przerażony, prawda? Bo ja sobie też wyobrażam takiego pracownika takiej stacji meteorologicznej w Mikołajkach, gdzie on nagle przeprowadza pomiary, a tutaj nagle wszystkie czujniki, wskaźniki wariują. Przecież nikt początkowo w to nie uwierzył. Resetowano, skalibrowano te wszystkie urządzenia i dopiero potem się okazało przy drugim pomiarze, że jednak coś jest nie tak. Pierwsze informacje nadeszły ze Szwecji, prawda? Bo dopiero przez szwedzkiej elektrowni jądrowej pracownicy wykryli to promieniowanie. Wprawdzie na początku obawiali się, że to wyszło u nich, że u nich doszło do przecieku, później już było wszystko jasne. Ale bardzo długo Związek Radziecki nie dzielił się przez opinią publiczną tym, co się tak naprawdę stało. Oczywiście stacje zachodnie też przekazywały pewne informacje nie do końca zgodne z prawdą, bo wtedy tych informacji tak naprawdę nie było, ale wystarczyło jedno zdjęcie satelitarne, prawda, które wykonała satelita amerykańska, gdzie było widać ten zniszczony reaktor i było wtedy pewne, że no to jest naprawdę poważna awaria.
3: A jak już prawda wyszła na jaw, to okazało się, że płyn ma nas uratować. Płyn Lugola.
2: No, tak było. Płyn Lugola miał zabezpieczyć gruczoły tarczycy osób niepełnoletnich. 18,5 miliona tych dawek tego płynu podano. Akcja profilaktycznie zorganizowana, nie oszukujmy się, świetnie. Ja też piłem, ale nie pamiętam w ogóle kompletnie smaku. Nie pamiętam. Pamiętam kolor, pamiętam kieliszek, czy tam pojemnik, prawda, ale smaku kompletnie nie pamiętam, więc jakoś tak to wyszło. Miałem 13 lat, więc coś tam powinienem już pamiętać. No.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki serdeczne.
1: Borys Tynka swoje doświadczenia i wiedzę zebrał między innymi w książce Sekrety Czarnobyla. Materiał przygotował Arek Michlewicz. To była trafiona decyzja, tak mówi się o uruchomionym ponad rok temu klubie seniora przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Rozmawia Arek Michlewicz.
3: Powołaliście tutaj przy szpitalu klub seniora, który trochę inaczej działa niż taki typowy, tradycyjny klub seniora. I skąd pomysł na powołanie akurat takiego klubu?
4: Piotr Lankowski, koordynator wirtualnego klubu seniora. No jest to pomysł naszego pana dyrektora Artura Kozioła i przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Dariusza Litwiniuka. Przekazali oni to w moje ręce, żebym takie coś stworzył. No i staram się to tworzyć. Nazwa sama wskazuje, że jest to wirtualny klub seniora, natomiast jego wirtualność polega głównie na tym, że poprzez SMS-y, maile, internet, czyli tą część wirtualną, komunikujemy się z naszymi seniorami, natomiast część główna to są spotkania, takie jak dzisiaj się właśnie odbywa, na których wiadomo, że działamy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, więc naszym celem głównie, acz nie tylko, jest medycyna, jest zdrowy styl życia i tutaj odbywają się różnego rodzaju wykłady. Przygotowaliśmy ich już wiele, ponad rok pracujemy, więc tych spotkań już się wiele odbyło z różnych dziedzin, kardiologii, ortopedii, mamy neurologię, rozmawiamy o udarach, o sposobie postępowania, niedopuszczenia do udaru, jak też sposobie postępowania, gdy już ten udar człowieka dopadnie, jak to się mówi.
3: Jak widać, zainteresowanie jest bardzo duże, bo ta frekwencja dzisiaj akurat wynosi około 130 osób.
4: To taki bardzo dobry wynik. Z reguły mamy od 80 do 100 osób. To wszystko zależy od tego, czy w tym czasie odbywają się inne imprezy, od tego, jaka jest pogoda na dworze i tak dalej, i tak dalej. Dziś nam wiosna jeszcze się pojawiła, więc to też mobilizuje seniorów do pojawienia się na spotkaniu. Dzisiaj też przyszło wiele osób, które były po raz pierwszy, zapisały się do klubu. Ogólnie mamy zapisanych ponad 350 osób do klubu. Są to głównie mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolic i to dla nich kierujemy docelowo, acz nie mamy jakichś tam szczególnych preferencji, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. No jak mówię, profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka. To jest najważniejsze, żeby uczyć naszych klubowiczów tego, jak postępować, by nie chorować, tak, albo przynajmniej ograniczyć możliwość chorowania, ale też staramy się przekazywać wiedzę, gdy już niestety ta choroba nas dopadnie i co wtedy robić, w jaki sposób się rehabilitować, w jaki sposób się leczyć, gdzie udać się do specjalisty. Często też okazuje się, że społeczeństwo nie do końca jest zorientowane, w jaki sposób, na jaką ścieżkę należy przejść, tak, czy najpierw trzeba trafić do lekarza rodzinnego, do skierowania i tak dalej. To też są bardzo ważne rzeczy, które pomagają później w dotarciu do specjalista, wiemy, że z tym jest trochę problemów i staramy się właśnie między innymi przez działanie naszego wirtualnego klubu to zrealizować.
3: Przyciągacie tych seniorów, którzy są żądni wiedzy, bo jednak prowadzicie taką bardziej działalność edukacyjną.
4: Tak, jest to głównie edukacja i takich przyciągamy, ale tu trzeba przyznać, że nasi seniorzy to są osoby, które bardzo chcą się edukować, o czym świadczą nie tylko nasze działania, ale wiele innych.
3: To nie są takie typowe pogaduchy przy kawie i ciasteczku.
4: No nie, jest ciasteczko i kawa oczywiście i są pogaduchy w przerwie między wykładami, natomiast są to wykłady może nie jakieś stricte naukowe, tak, bo raczej starają się wykładowcy takim ludzkim językiem.
3: Przed niemedycznym.
4: Niemedycznym, bo to by nie dotarło, natomiast przekazują to tym językiem przystępnym i mówią o przystępnych rzeczach. Chociaż były na przykład, mieliśmy wykład bardzo ciekawy z chirurgii robotycznej, który wzbudził wielkie zainteresowanie, no i tam było dużo technicznych opowieści doktora, który opowiadał, w jaki sposób tak naprawdę ten komputer operuje, jak działa.
3: Rozumiem, że udział w waszym klubie seniora jest taką formą bezpłatną.
4: Tak, oczywiście, jak najbardziej tak. Jednym kosztem, jaki czasami ponoszą seniorzy, to jest koszt, jeśli organizujemy wycieczki, tak, bo takie również organizujemy w ramach naszych działań. Wyjeżdżaliśmy trzykrotnie, jak dobrze pamiętam, do opery, do Białegostoku. No i wtedy jest wiadomo, koszty podróży, koszty biletu pokrywają seniorzy, ale to są tylko te jedyne koszty, my organizujemy cały wyjazd.
3: Jeśli ktoś byłby zainteresowany wstąpić do waszego klubu, to gdzie ma szukać informacji?
4: Wszelkie informacje są na stronie internetowej, tam jest też taki elektroniczny formularz, którego wypełnienie pozwoli na złożenie chęci przynależenia do naszego klubu.
3: Na stronie internetowej szpitala?
4: Tak, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej jest zakładka wirtualny klub seniora i tam poprowadzi jak za rączkę. Jeżeli ktoś chciałby zrobić to osobiście, można tego dokonać w CDA, na ulicy Telebeskiej, tu gdzie się teraz znajdujemy, albo też na ulicy Spółdzielczej 5 w Domowym Szpitalu.
5: Dzień dobry. Mam na imię Wichlaj Oktawia, jestem fizjoterapeutą z oddziału neurologii.
3: I dzisiaj ze specjalnym wykładem skierowanym do seniorów.
5: Tak, dokładnie. Udar mózgu jest dzisiejszym tematem. No jest to temat, który bardzo porusza widownię.
3: Do czego ciekawego mogli się dowiedzieć słuchacze?
5: Przede wszystkim, co to jest udar, jak możemy zaobserwować objawy udaru, pierwsze objawy udaru. Pacjenci, ogólnie osoby, które mają styczność z udarem, nie wiedzą, że to jest udar.
3: To na co powinniśmy zwrócić uwagę? Może taka lekcja?
5: Zaburzenia mowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, niedowładę, czyli zaburzenia ruchu w ręce, w nodze.
3: To już są te sygnały, których nie powinniśmy lekceważyć.
5: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie opadnięty kącik twarzy. No tutaj liczy się czas, bo leczenie jest zależne od czasu. No i efekt tego leczenia jest zależny od czasu podania leku.
3: To jakie skutki wywołuje udar?
5: Bardzo duże może wywoływać. W zależności od tego, jak duży obszar mózgu obejmie, wywołuje oczywiście niedowładę, tak, brak ruchu w kończynach, zaburzenia napięcia mięśniowego, spastyczność, zaburzenia zachowania, zaburzenia mowy. Bardzo dużo jest konsekwencji. Przede wszystkim utrata samodzielności i takiej codziennej sprawności.
3: I teraz pytanie, czy da się to wyleczyć?
5: Wyleczyć? Na pewno można to rehabilitować. Leczy się dość skutecznie, ale wszystko zależy od rozległości udaru. Jak im bardziej rozległy, tym cięższa jest to batalia. Ale da się. Pacjenci po udarach wracają do sprawności, do życia codziennego, mogą realizować swoje hobby i uczestniczyć w normalnym życiu. Rehabilitacja wygląda tak, że na początku oceniamy tego pacjenta funkcjonalnie, tak? Rozmawiamy z lekarzami, analizujemy, jakie jest rokowanie, jaki mamy potencjał i jakie mamy uszkodzenia. Walczymy z tymi uszkodzeniami, staramy się przywrócić utracone funkcje, no ale przede wszystkim chcemy nauczyć pacjenta, jak pomimo tych deficytów, pomimo tych uszkodzeń, radzić sobie z codziennymi czynnościami. Pomagamy w codziennych rzeczach typu toaleta, jedzenie, chodzenie, tak?
3: Czasami jest to długotrwała rehabilitacja.
5: Bardzo długa rehabilitacja w neurologii, przy uszkodzeniach mózgu, także po udarach liczymy w miesiącach, nie w dniach, w tygodniach. To jest poważne uszkodzenie całego naszego centrum dowodzenia organizmu, a nie tylko jednej kończyny czy dwóch.
3: Już nie wspominając o kosztowności takich rehabilitacji.
5: Tak, rehabilitacja, zwłaszcza taka typowo specjalistyczna, neurologiczna, jest dość droga. Koszty są duże. One się bardzo wahają na rynku w zależności od tego, czy to jest pobyt dłuższy, krótszy, czy wymagana jest opieka pielęgniarska, lekarska, no bo nie po każdym udarze pacjent musi być leżący. Ale tak, z racji tego, że ona jest długotrwała, no to jednak wiąże się z kosztami. Na szczęście każdy pacjent po udarze ma zagwarantowaną rehabilitację, no ale forma, w jakiej ona się będzie odbywała, czy to jest forma stacjonarna na oddziale, czy to jest forma w ambulatorium, czy forma takiej rehabilitacji domowej, no to wszystko jest zależne od tego, jak duże jest takie upośledzenie funkcjonalne po tym udarze, no i jakie są dodatkowe jeszcze obciążenia pacjenta, takie zdrowotne.
3: Czyli samo zainteresowanie tematyką, którą pani poruszyła, jest duże, małe? Rozumiem, że pytania padają z sali.
5: Pytania padają, tematyka jest dość ciekawa, widać to po frekwencji. Bardzo duże jest zainteresowanie rehabilitacją, ogólnie samym zjawiskiem udaru i na pewno będziemy kontynuować jeszcze tą tematykę. Naszym celem jako zespołu rehabilitacji neurologicznej jest dotarcie do jak najszerszej rzeszy osób i poinformowanie, że takie schorzenie jest, są takie objawy i one są groźne i nie należy zwlekać z interwencją i jak najszybciej się rehabilitować, bo rehabilitację też trzeba zacząć od w zasadzie pierwszej doby już po udarze, jeżeli tylko jest taka możliwość klinicznie.
6: Dzień dobry, nazywam się Dominika Litwiniuk i w dniu dzisiejszym na spotkaniu seniorów jestem odpowiedzialna za przygotowanie ćwiczeń ogólnousprawniających, poprawiających jakość życia naszych kochanych seniorów.
3: No właśnie, ale to takie ćwiczenia w ramach rehabilitacji?
6: Tak, to są ćwiczenia poprawiające codzienną jakość życia naszych seniorów, które poprawiają przede wszystkim krążenie, odporność i sprawiają, że nasz senior może być dłużej samodzielny. Bardzo ważne jest już w pewnym wieku, może nie tylko w pewnym wieku, ale przez całe nasze życie, aby utrzymywać tą aktywność fizyczną. Dzięki niej obniża się to prawdopodobieństwo do właśnie przybycia udarów mózgu, o których moja koleżanka wcześniej wspominała. Są to ćwiczenia ogólnousprawniające poprzez różne podnoszenie dłoni, przez różne przysiady, ogólnie praca w siedzeniu, później ćwiczenia w staniu. ćwiczenia oddechowe, tak aby nasz senior się mocno nie zmęczył, aby była to codzienna dawka aktywności fizycznej.
3: Duże zainteresowanie.
6: Bardzo duże zainteresowanie. Bardzo się cieszymy, że po prostu przybyli na nasz temat i ten udar mózgu ich zainteresował i po prostu chcą siebie chronić przed tym.
3: Wygląda na to, że trafiliście w tematykę.
6: Tak, jak najbardziej. Myślę, że jest to bardzo, no może brzydko to nazwa, ale popularna choroba, więc myślę, że każdy z nas, nie tylko senior, ale nie chciałby po prostu przebyć udaru mózgu, dlatego my tutaj z koleżankami wychodzimy z pewną wiedzą, aby wiedzieć i znać pierwsze objawy udaru mózgu i znać ćwiczenia, które mogą zapobiec tym wszystkim przyczynom.
7: Ewa Kuczewska.
3: I pani wstąpiła do klubu seniora za namową czyjąś, czy tak pani sama zweryfikowała informacje i stwierdziła, że o, bardzo fajny klub, trzeba wstąpić?
7: Nie za namową, tylko sama zorientowałam się, że były ogłoszenia, że jest taka możliwość uczestniczenia w tym klubie i zgłosiłam się, wypełniłam ankietę i jestem.
3: Ten klub seniora ma taką formę edukacyjną. To właśnie to panią przyciągnęło?
7: Naturalnie. Jesteśmy już w takim wieku, że dopada nas wiele chorób, różnych dolegliwości i chcemy poszerzać naszą wiedzę, żeby wiedzieć, jak zaradzać, bo zaradzić tym naszym jakimś bólom, jakimś naszym problemom, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć.
3: To już nie pierwsze spotkanie, tych spotkań od prawie już półtora roku chyba, to odbyło się kilkanaście, więc uważa pani, że tematyka jest trafiona zawsze?
7: Tak, bardzo ciekawa, nas to interesuje, ponieważ tutaj specjaliści z danego szpitala i nie tylko przyjeżdżają i robią nam wykłady. To są właśnie tematy, które seniorów wyjątkowo interesują, bo są przeważnie o zdrowiu, o zabezpieczeniu finansów lub z technologiami, które są dla nas mniej może obeznane, ale to wszystko nas interesuje i jesteśmy na różnym poziomie etapu przyswajania tej wiedzy, ale zawsze wyciągamy jakieś wnioski i one nam bardzo dużo pomagają.
3: Namawia pani znajomych, żeby do tego klubu wstąpili?
7: Tak, kilka moich osób już właśnie włączyło się do tego klubu za moją namową, dałam im telefony, namiary, wypełnili ankiety i jesteśmy w tym klubie i bardzo z tego się cieszymy.
3: Czyli rozumiem, że to było po tym pierwszym razie, jak zobaczyła pani, że to jest coś bardzo fajnego i stwierdziła, że no to trzeba przyciągać znajomych jak największą ilość.
7: Tak, ja już w tym zakresie mam właśnie doświadczenie, ponieważ nie tylko w tym klubie uczestniczę, należę do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oprócz tego jeszcze do różnych klubów senioralnych.
3: Także... Czy to tak, żeby nudy nie było?
7: Tak, naturalnie. Człowiek na emeryturze nie może siedzieć w domu, ponieważ uwstecznia się, a tutaj zdobywamy jakąś informację, a sam fakt spotkania się z ludźmi, to nas nobilituje do tego, że jesteśmy bardziej aktywne, zawiązujemy nowe znajomości i oprócz tego dowiadujemy się rzeczy, które nas interesują.
3: Po wykładach takich w zasadzie stricte naukowych, to może zdobędą panie tytuł naukowy.
7: No tytuł jak tytuł, ale sądzę, że może kiedyś same poprowadzimy jakieś wykłady. Tytuły, tutaj nam już o tytuły nie chodzi, choć wiedza wiadomo, że jest potrzebna, żeby stymulować nas mózg, żeby bardzo nie uwsteczniać się, także z pewnością wytężamy i słuchamy, uczymy się języka i to nam pomaga właśnie, żeby jak najbardziej utrzymać długo sprawność intelektualną. To jest ważne, żeby nas nie dopadły choroby, które wiążą się ze starszym wiekiem.
3: Wykłady wykładami, ale w przerwie ta kawa jednak pomaga.
7: Z pewnością, dlatego, że daje nam takiego kopa, ponieważ ciśnienie niekiedy spada, niekiedy się podnosi, ale już sam fakt, że wpije się kawę, od razu nastraja lepiej.
3: I można dalej słuchać.
7: Z pewnością, bo nie zasypiamy. I wówczas jest wtedy podzielność uwagi i wtedy słuchamy z większym zainteresowaniem. To jest bardzo dobry pomysł, że na taką kawkę potrzebna jest również taka przerwa, no bo siedzieć w jednym miejscu dłużej to jest trochę kłopotliwe dla starszych osób, także ta kawa bardzo polecam.
3: Był taki wykład, który szczególnie panią zainteresował, czy wszystkie są takie ciekawe?
7: To znaczy wszystkie były ciekawe, bo były na temat i Czerniaka, na temat wszystkich urazów związanych z kośćmi, na nadciśnienie. W tej chwili jest o udarze. Kardiologiczne były, także to są wszystko wykłady, które właśnie nas bardzo interesują, no bo doświadczamy różnych takich przykrych niespodzianek w naszym życiu, a to wiedza jest bardzo potrzebna.
3: Czy to jest tak, że uczestniczyła pani we wszystkich zajęciach, jakie tylko się odbywały w ramach tego klubu seniora?
7: Tak, było chyba, o ile pamiętam, to jest 12 spotkanie, na każdym byłam.
3: Czyli jest rzeczywiście zainteresowanie. Dziękuję za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję.
8: Justyna Firut, Biała Podlaska oczywiście.
3: W jaki sposób znalazła się Pani w klubie seniora, tym przyszpitalnym?
8: Przyszpitalnym to się znalazłam, dlatego że tu bardzo blisko mieszkam w wojskowych blokach i się dowiedziałam właśnie, że tutaj powstaje taki klub. Mało tego, mobilizujemy pozostałych. Chodź, przyjdź tutaj, jest przewspaniale. O wszystko można zapytać, wszystko można się dowiedzieć. Także no, uważam, że lepszego tego to nie może być. Tak jak my tutaj mamy, wszystko jest nowoczesne. Wszystko się można dowiedzieć, młodzi lekarze.
3: Czy uważa Pani, że ta tematyka, która tutaj jest poruszana na tych wykładach specjalnie skierowanych do seniorów, jest wystarczająca? Czy może jeszcze czegoś brakuje?
8: No, ja uważam, że jest świetnie. A czy czegoś brakuje, to nie wiem jeszcze, dopiero w trakcie, bo...
3: Pani od początku jest tutaj?
8: Od początku.
3: Czy już było, tak jak wcześniej z jedną z Pani rozmawiałem, to już około 12 spotkanie, więc rozumiem, że we wszystkich Pani uczestniczyła.
8: Tak, we wszystkich uczestniczyłam i jestem przeszczęśliwa.
3: Każdy temat był dobry.
8: Bardzo dobry.
9: Dzień dobry, nazywam się Paulina Pajnowska-Skrzypczak. Jestem neuroterapeutą na oddziale neurologicznym naszego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
3: I dzisiaj ze specjalnym wykładem dotyczącym?
9: Nowoczesnej form fizjoterapii stosowanych po udarze. Moja działka polegała na tym, żeby pokazać seniorom naszym, jaki sprzęt wykorzystujemy, żeby wesprzeć się w naszej terapii.
3: A ta technologia tak poszła do przodu, że teraz narzędzia są naprawdę bardzo dobre.
9: Tak, mamy super nowoczesny sprzęt, który pomaga nam, oferuje nam pracę już nawet przy łóżku pacjenta, czyli jest mobilny, jest bardzo zaawansowany. Stosujemy dużo właśnie technologii biofeedbacku u pacjentów, dzięki czemu nawet jeżeli pacjent nie jest w stanie przejść na salę rehabilitacyjną, zostać przez nas przewiezioną, możemy już rozpocząć bardziej zaawansowaną terapię przy łóżku pacjenta. Tutaj prezentowałam, przede wszystkim podzieliłam ten sprzęt na ten, który mogę stosować już przy łóżku pacjenta. Jest to na przykład Stella, która oferuje nam szeroki zakres elektrostymulacji połączonej z EMG, czyli jeżeli pacjent nie ma nawet czynnego ruchu zauważalnego przez nas, a mięsień wykazuje czynność skurczową, to może zainicjować skurcz wywołany maszyną przez to, że tylko napnie mięsień. Fajne w tym sprzęcie jest to, że składa się z tabletu, czyli bardzo przenośnego urządzenia, oraz dodatkowo możemy podłączyć przez Bluetooth kanały, które podpinamy do elektrod i one wtedy pracują. Mamy także nie tylko sam biofeedback, mamy także urządzenie, które się nazywa Cerebo, które pomaga nam, jeżeli mamy u pacjenta niedowłady. Są tam specjalne rękawice, które nakładamy na tą niedowładną rękę, które za pomocą specjalnych rurek, w cudzysłowie, że tak nazwę, specjalnego systemu pompowania, prostuje, zgina rękę, wykonuje ruchy przeciwstawiania kciuka na przykład. I to tym kolejnym urządzeniu też jest fajne, że ma mały monitorek, możemy postawić to na szafce pacjenta, możemy w łóżku podłączyć tą maszynę i wtedy pacjent ćwiczy już na oddziale, już w swoim łóżku, na swojej sali, nie wymaga żadnego noszenia. Mamy także aparaty do elektrostymulacji, którą często stosujemy u pacjentów, nie tylko na niedowłady mięśni, ale także przeciwbólowo możemy wtedy troszkę podziałać. Mamy Solux, mamy drenaż limfatyczny, który zapobiega tworzeniu się obrzęków limfatycznych po udarze, co niestety często też spotykamy u naszych pacjentów, a także już, jeżeli pacjentowi troszkę uda się poprawić wydolność fizyczną, możemy pacjenta zabrać na salę rehabilitacyjną, gdzie mamy w ofercie stół pionizacyjny z funkcją kroczenia, który umożliwia nam na nowo naukę chodu pacjentowi, który samodzielnie nie jest w stanie się utrzymać. W tym stole także mamy system elektrostymulacji, który możemy podłączyć, który jest zintegrowany w pełni z tym systemem kroczącym, żeby jeszcze wspomóc tą pracę. Mamy urządzenia właśnie do terapii ręki. Jeżeli pacjent już troszkę ma ruchu czynnego w dłoni, także możemy zamontować rękawice i pacjent super może szkolić te czynności.
3: Czyli tak naprawdę jesteście wyposażeni w urządzenia, które poprawiają nie tylko komfort pacjenta, ale i również wasz.
9: Tak, mamy właśnie sprzęt naprawdę mamy z wysokiej półki, że tak powiem. Możemy bardzo dużo rzeczy zrobić, które po prostu same nie jesteśmy w stanie. Na przykład też mamy tą neuroformę, która ma platformę posturograficzną, która szczytuje nam, jak pacjent obciąża kończyny i same czasami jesteśmy w szoku, bo wydaje nam się, że pacjent chodzi ładnie, stoi prosto, postawimy go na tej platformie. Okazuje się, że cały ciężar ciała jest na zdrowej kończynie, że w ogóle nie wykorzystuje strony zajętej bezpośrednio przez udar. Przez co rehabilitacja jest naprawdę ciekawa. Teraz też dostaliśmy świetny sprzęt AirTouch. To jest grube, naprawdę świetny sprzęt, łącznie z odciążeniem kończyny, z systemem też pompującym i biofeedbackiem. Mamy bardzo duże możliwości tutaj.
3: To zapewne słuchacze, których dzisiaj jest prawie 130 osób, zapewne są zdziwieni, że takimi możliwościami dysponujecie, że w ogóle są takie urządzenia.
9: Myślę, że tak. Jesteśmy bardzo wdzięczni szpitalowi za to, że ciągle poszerza te nasze zaplecze i że możemy pracować na wysokim poziomie z naszymi pacjentami.
3: Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję również.
10: Obecnie w klubie zarejestrowanych jest ponad 300 osób. Na wnuczka, na policjanta albo na pracownika banku. To metody, które wciąż skutecznie wykorzystują oszuści, aby okradać nas z oszczędności życia. Do takich prób wyłudzenia pieniędzy dochodzi kilka tysięcy razy w roku. Na szczęście policja staje się coraz bardziej skuteczna w takich sprawach. O tym, do jakich metod uciekają się przestępcy, rozmawia Arek Michlewicz.
3: Sprawa oszustw to jest temat, który cały czas jest na topie. Bez przerwy są akcje, kampanie prowadzone. Mimo to ludzie nadal dają się oszukiwać, a przestępcy uciekają się do coraz to wyszukanych metod.
11: Nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej. Tak, rzeczywiście, nawet przeglądając naszą stronę internetową, można zauważyć, jak dużo jest przypadków oszustw. Co warto podkreślić, to nie ma jakiegoś takiego wieku, w którym jesteśmy bardziej narażeni na stanie się ofiarą oszustwa, dlatego że przestępcy cały czas modyfikują metody działania i docierają do każdej grupy, czyli jak pamiętamy czasy, kiedy mówiło się, że to osoby starsze, seniorzy są na nie narażeni, bo tutaj mówimy o oszustwach na wnuczka, to teraz ten przekrój jest bardzo duży i ofiarami oszustw padają osoby zarówno w wieku nastu lat, jak też kilkudziesięciu.
3: Przestępcy, z tego co mi wiadomo, cały czas wykorzystują nasze emocje i na tych emocjach grają i te emocje powodują, że podejmujemy nieracjonalne działania.
11: Tutaj zawsze chodzi o emocje i począwszy od tego rzeczywiście sztandarowego przykładu oszustw na wnuczka, kiedy nieznajomy dzwoni do seniora i informuje, że członek rodziny spowodował wypadek drogowy. Czasami to jest tak, że podaje się za policjanta, czasami jest tak, że twierdzi, że jest właśnie członkiem rodziny, próbuje zmieniać głos, płacze, więc senior słyszący coś takiego w słuchawce, rzeczywiście on nie zastanawia się, czy ten głos jest podobny, tylko robi wszystko, żeby pomóc swojemu bliskiemu. Natomiast w innych przypadkach, których też bardzo dużo na terenie naszego powiatu i o tym przypadku ostatnio również informowaliśmy Państwa, czyli oszustwie na pracownika banku, tutaj było jeszcze dodatkowo na policjanta, ja będę chciała później do tego przykładu wrócić, bo jest to pierwszy przykład, gdzie sprawcy posunęli się do nagrania czy połączenia wideo z osobą pokrzywdzoną tym przestępstwem, ale tutaj oszuści również działają na emocjach, informują nas, że pieniądze są zagrożone, że ktoś próbował wziąć kredyt na nasze dane, czy nasze dane wypłynęły i ktoś będzie chciał to wykorzystać i wypłacić nasze pieniądze, co powoduje, że osoba taka działa bardzo szybko, pod presją czasu, nie chce, żeby jej bardzo często środki, które zbiera miesiącami, padły łupem sprawców. Dlatego bez względu na to, o jakim oszustwie mówimy, pamiętajmy o tym, żeby nie działać pod wpływem emocji, jeżeli nawet skontaktuje się z nami ktoś, kto podaje się za pracownika banku, informując, że coś się wydarzyło, że nasze pieniądze są zagrożone, zawsze możemy rozłączyć to połączenie i to jest bardzo, to chyba w każdym przypadku, pierwsza podstawowa metoda, o której powinniśmy pamiętać, rozłączamy trwające połączenie i na przykład możemy sami skontaktować się z infolinią banku, bądź najlepiej oddziałem naszego banku, żeby sprawdzić, co dzieje się na naszym koncie. Pamiętajmy, że te chwile bardzo często nie zmieniłyby nic w sytuacji na koncie, natomiast postępując zgodnie ze wskazówkami oszusta, a często rozmawiając z nim przez cały czas trwania tego procederu, czyli przez cały czas, kiedy te pieniądze z naszego konta są zabierane, bądź sami je wysyłamy, czy przesyłamy na wskazane przez oszustów konto, ten oszust jest z nami na linii. on podpowiada, on tłumaczy, on słucha, co się dzieje. Nawet w momencie, kiedy osoba pokrzywdzona idzie do banku, żeby wypłacić te pieniądze, oszust jest z nią cały czas na linii, twierdząc, że nie może kontaktować się z pracownikami banku, bo to są właśnie osoby, które są zaangażowane w ten proceder, więc ma tylko wypłacić pieniądze, wyjść z banku i wpłacić je we wpłatomacie.
3: Czyli ta czerwona lampka powinna nam się zapalać w momencie, kiedy chodzi o przekazanie gdziekolwiek pieniędzy.
11: Dokładnie tak. Jakiś czas temu mieliśmy też przypadki oszustw, gdzie sprawcy podawali się za funkcjonariuszy policji, przychodzili nawet do domu, często seniorów, zabierając oszczędności, twierdząc, że te oszczędności są zagrożone, że oszuści czy przestępcy obserwują dom pokrzywdzonego, więc trzeba pieniądze zabezpieczyć i później im przekazać. Oczywiście pieniądze były zabierane, czyli przekazywane przez seniorów, zabierane przez oszustów, no i dopiero kiedy senior nie otrzymał ich na czas, okazywało się, że doszło do popełnienia przestępstwa, więc w każdym przypadku chodzi o wyłudzenie oszczędności, tak żeby ten zysk był jak największy, a dla nas bardzo często oszczędności całego życia.
3: Przed chwilą powiedziała Pani o tym, że potrafią się przestępcy połączyć wideo i udawać policjantów, więc wydaje mi się, że tutaj już w grę wkracza sztuczna inteligencja.
11: Tak, dokładnie, tak jak wspomniałam, jest to pierwszy przypadek, który odnotowaliśmy na terenie naszego powiatu, gdzie przestępcy poza połączeniami telefonicznymi i tym połączeniem, tak jak wspominałam wcześniej, trwającym długo ponad godzinę, postanowili skorzystać z kolejnej formy, którą jest połączenie wideo. Oczywiście my to będziemy sprawdzać, jak to wyglądało, natomiast dla pokrzywdzonego 49-latka połączenie, gdzie widzi na ekranie swojego telefonu człowieka w mundurze, który siedzi w pomieszczeniu biurowym, gdzie widzi położone na biurku akta, spowodowało, że no ta czujność jego została uśpiona. Więc z tym też musimy się liczyć, że sprawcy będą wykorzystywać coraz to nowe metody, żeby no, osiągnąć swój cel.
3: Uśpić czujność, to chyba najważniejsze w ich działaniach.
11: Dokładnie tak, uśpić czujność, nie pozwolić zakończyć połączenia, nie dając czasu na taką chłodną ocenę tej sytuacji, po prostu działając cały czas na emocjach. I tak jak wspominałam, pamiętajmy, ich działanie nie powoduje, że sprawcami tych oszustw stają się, powiedzmy, staje się jakaś grupa wiekowa. Każdy z nas jest narażony na to, żeby paść ofiarą oszustwa i to powinniśmy pamiętać i tą czujność zawsze powinniśmy mieć obok siebie i nawet w sytuacjach nerwowych, nawet w sytuacjach, gdzie obawiamy się o bezpieczeństwo bliskich, gdzie obawiamy się o bezpieczeństwo naszych oszczędności, nie działać pochopnie, nie podawać na pewno kodów do zalogowania się do bankowości internetowej, nie podawać kodów BLIK. To wszystko są niestety przykłady, które miały miejsce na terenie naszego powiatu, więc dlatego też zwracamy na to uwagę. Dla nas najważniejsze jest, aby takich przypadków było jak najmniej, żeby Państwo pamiętali o tym, aby zachować czujność.
3: Bardzo często jest tak, że przestępcy próbują, wręcz namawiają taką swoją przyszłą ofiarę do tego, żeby instalowała aplikację, która pozwala im logować się właśnie na konto właściciela telefonu.
11: Tak, i o tym rodzaju oszustw możemy mówić w momencie, kiedy osoba decyduje się na inwestowanie często w kryptowaluty. Sprawcy twierdzą, że oni pomogą, aby

0: historii Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, że udało się schwytać takiego oszusta, który próbował wyłudzić pieniądze, bo rozmówca zachował trzeźwy umysł?
1: Nie mieliśmy przypadku, gdzie powiedzmy seniorzy, wiedząc, że jest to oszustwo, skontaktowali się z nami, nie przekazując gotówki, bo to byłaby najłatwiejsza sytuacja. Natomiast no, można powiedzieć, że przypadków, kiedy zatrzymujemy sprawców oszustwa, jest dużo. Natomiast tutaj mówimy bardziej o przypadkach tak zwanych odbieraków, którzy przychodzą po pieniądze do osób starszych. Natomiast pamiętajmy, że w przypadku oszustw takich typowo internetowych, pokrzywdzony zgłasza się do nas, kiedy środki zostały przelane, kiedy bardzo często oszust pozacierał ślady swojej działalności. Także pokrzywdzony, dbając o to, żeby, bojąc się o to, że tych strat będzie jeszcze więcej, często sam usuwa wiele rzeczy z komputera i dopiero się do nas zgłasza. Więc wtedy pamiętajmy o tym, że dotarcie do takiego oszusta jest bardzo trudne.
0: To jeszcze jest taka informacja, to dosyć zatrważające jest, że ci oszuści bardzo często korzystają z tych tak zwanych bramek telefonicznych, gdzie mogą sobie wpisać dowolny numer telefonu i w naszym telefonie będzie się wyświetlała na przykład infolinia naszego banku, więc tutaj trzeba też tą czujność zachować.
1: Dokładnie tak. To w przypadku właśnie oszustw na pracownika banku jest jeden z elementów wykorzystywany przez sprawców. Na naszym wyświetlaczu naszego telefonu pojawia się numer infolinii banku, bardzo często podpisany już, że jest to bank, z którego korzystamy, więc odbierając to połączenie mamy świadomość, że rzeczywiście rozmawiamy z człowiekiem, który będzie chciał nam pomóc. Tak samo jak oszuści starają się, aby jak najbardziej uprawdopodobnić, że dzwonią z jakiejś instytucji, więc my odbierając to połączenie słyszymy szum, słyszymy taki typowy call center, więc jesteśmy przekonani, że rozmawiamy rzeczywiście z osobą, za którą ona się podaje. Dlatego, tak jak wspominałam, najważniejsza i podstawowa metoda, jeżeli słyszymy, że coś się dzieje, nie obawiajmy się rozłączenia połączenia. Rozłączmy się, wybierzmy numer samodzielnie i wtedy mamy pewność, że rzeczywiście rozmawiamy z człowiekiem z danej instytucji finansowej, a nie osobą podszywającą się. Pamiętajmy o tym, że dla oszustów zmiana numeru telefonu nie jest w obecnych czasach problemem.
0: Trudno się uchronić, bo te metody są aż tak prawdziwe, że ciężko jest rozróżnić tak naprawdę, czy to dzwoni oszust, czy nie. Natomiast jeśli dzwoni faktycznie policjant, zawsze można szybko rozłączyć, bo skoro dzwoni, to może zadzwonić jeszcze raz. Albo my możemy wykonać w drugą stronę telefon na policję, czy faktycznie taka osoba kontaktuje się z nami.
1: Dokładnie tak. Czyli numer 112, numer alarmowy, kontaktujemy się z najbliższą jednostką policji, gdzie możemy uzyskać informacje, czy rzeczywiście ktokolwiek próbował się z nami skontaktować. Natomiast tutaj przychodzi mi do głowy jeszcze jedna informacja, bo w trakcie wielu przypadków, gdzie doszło do oszustwa, rzeczywiście osoba, chcąc uprawdopodobnić się i w naszych oczach potwierdzić, że jest policjantem, prosiła o wybranie numeru, tylko najczęściej nie było to 112, a stary numer 997, aby skontaktować się z nami. Natomiast najważniejsze w tej całej sytuacji było to, że on nie prosił o rozłączenie, nie doszło do rozłączenia połączenia, tylko w trakcie trwającego połączenia osoba na klawiaturze swojego telefonu wybierała numer 997, rozmawiając dalej z oszustami, a będąc przekonana, że wybrała już połączenie na numer alarmowy. Niestety takie przypadki również się zdarzają i tutaj także uczulamy, natomiast warto jest o tych wszystkich przypadkach, o tym, co dzieje się we współczesnym świecie, jak dużo jest tych przypadków oszustw, rozmawiać ze swoimi seniorami, rozmawiać z osobami starszymi, rozmawiać z dziadkami, ze starszymi rodzicami, żeby przekazywać im te informacje. Może być tak, że ustalicie sobie Państwo jakieś hasło klucz, czyli jeżeli dzwonimy do mamy, do taty, do dziadków, podajmy takie hasło, po którym będzie wiedziała, że rzeczywiście rozmawia ze swoimi bliskimi. Bardzo często to jeden wyraz, czy jakieś jedno zdanie może uchronić przed oszustami.
0: Kolejne takie oszustwa, które przychodzą mi do głowy, to albo SMS-y, które otrzymujemy na telefon z zawirusowanym linkiem, albo e-mail również z zawirusowanym linkiem.
1: Rzeczywiście, tak jak wspomniałam, oszuści już nie kategoryzują teraz grupy wiekowej, do której trafiają, dlatego że w zależności od tego, jaką formę wybierają, każdy z nas jest narażony. Czyli jeżeli chodzi o osoby starsze, to tutaj mówimy o oszustwach na wnuczka czy na policjanta. Jeżeli mówimy o takich osobach w średnim wieku posiadających konto, to rzeczywiście często to są oszustwa na tak zwaną utratę oszczędności, na pracownika banku czy na osobę, która chce inwestować w kryptowalutę. Natomiast bardzo często również młodzi ludzie

0: padają ofiarą oszustw, czy na przykład za pośrednictwem wysyłania blików, gdyż są przekonani, że ktoś z bliskich odezwał się do nich z prośbą o pożyczkę, o opłatę faktury, czy jakichś zakupów, gdyż ma problem z bankowością. Okazuje się, że sprawcy przejmują konta na profilach portali społecznościowych i podszywając się pod daną osobę, wysyłają SMS-y czy wiadomości na tych kontach do znajomych tej osoby pokrzywdzonej, prosząc o bardzo często drobne sumy. Nie mówimy tutaj o dużych pieniądzach, które mogłyby zaświecić czerwoną lampkę, tylko mówimy o jakichś takich niewielkich kwotach, 50 zł, 100 zł, no nawet do kilkuset, którą ktoś jest w stanie wpłacić w ramach takiej, czy nawet koleżeńskiej pomocy. Natomiast oczywiście jest bardzo dużo oszustw przy zakupach internetowych. Te nasze zakupy przeniosły się już dawno temu do internetu. Korzystamy z tej formy zakupów, nawet z uwagi na wszechobecny brak czasu i z tego również korzystają oszuści, wysyłają prośby o, nawet w momencie, kiedy to my sprzedajemy produkt, wysyłają do nas prośby o to, żeby przesłać, wejść na link, wchodzimy na link swojego banku, logujemy się i proszą o przesłanie kodów blik, więc tych możliwości jest niestety coraz więcej, natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy nie klikali w linki, których nie znamy. Te linki, które przesyłają nam oszuści, są bardzo podobne do rzeczywistych linków. Tam pojawiają się nazwy firm, które przesyłają przesyłki, więc my tylko zerkamy na jakiś początek, wchodząc w link, który jest łudząco podobny do oryginału.
1: Kolejna historia, która mi przyszła na myśl, to na kapitana statku.
0: Niestety tak. Czyli tutaj już nie mówimy o jakichś oszustwach, które mają na celu szybkie wyłudzenie pieniędzy. Ten rodzaj oszustwa to jest działanie, które trwa czasami bardzo długo, czasami całe miesiące, kiedy oszust, podając się właśnie albo za żołnierza, za kapitana, za gwiazdę filmową, bo takie przypadki również mieliśmy, nawiązuje relacje z osobą, która potrzebuje w danym momencie takiej relacji z inną osobą i zdobywa zaufanie tej osoby, czyli to jest przesyłanie wiadomości na swój temat, informowanie o swojej sytuacji życiowej, informowanie o tym w pewnym momencie, że potrzebujemy pomocy. I w momencie, kiedy na początku dostalibyśmy taką wiadomość, każdy by ją zignorował. Natomiast jeżeli mówimy, że człowiek, z którym prowadzimy korespondencję przez pół roku czy przez rok, prosi nas o pomoc, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No i niestety te osoby dają się nabrać, przekazując bardzo często oszczędności, a zdarzają się przypadki, że biorą kredyty i tą całą gotówkę wpłacają nieznajomemu, z którym tak naprawdę nigdy nie widziały się i to jest kontakt tylko i wyłącznie internetowy, więc tutaj również uczulamy, apelujemy o rozwagę podczas tych kontaktów w sieci.
1: To już te najpopularniejsze metody chyba zostały wymienione, ale czy zdarzyły się jakieś takie kolejne nietypowe oszustwa?
0: Tutaj moglibyśmy powiedzieć jeszcze o jednym rodzaju oszustwa, które niestety również pojawia się na terenie naszego powiatu. Mówimy tutaj o oszustach, którzy kontaktują się z pracownikami dużych firm, wysyłają maila, gdzie bardzo często pracownik jest przekonany, że wysłał go prezes firmy z prośbą o opłatę faktury, załączają faktury. Czasami zdarza się, że nawet z firmami, z którymi rzeczywiście ta firma współpracuje, czasami są to inne firmy, co jest najważniejsze, tam jest zmieniony numer rachunku, na który należy wpłacić i bardzo podobny adres mailowy, z którego przesłany jest mail. Także pracownik firmy w natłoku obowiązków może po prostu pomylić ten adres, no i rzeczywiście wykona polecenie swego przełożonego, przynajmniej jest przekonany, że to właśnie robi, opłacając niestety bardzo często wysokie faktury, które trafiają w ręce przestępców.
1: Dużo takich sytuacji zdarzyło się w powiecie?
0: Na szczęście nie, natomiast warto też powiedzieć o tym rodzaju przestępstwa, bo ono się pojawia. Także tutaj uczulamy również pracowników firm, jeżeli otrzymujecie Państwo informacje na temat przelewu na dużą kwotę, warto jest skontaktować się ze swoim przełożonym bezpośrednio osobiście, wykonać połączenie, czy nawet w firmach ustalić, w jaki sposób ma być wykonana ta ścieżka od momentu otrzymania maila do momentu wpłaty pieniędzy, tak żeby uniemożliwić oszustom właśnie żerowanie na bardzo często dużej ilości obowiązków wśród tych pracowników, którzy otrzymując polecenie, po prostu je realizują.
1: Czyli tak podsumowując, to takie ABC bezpieczeństwa. Jeśli ktoś do nas dzwoni, podaje się za pracownika banku, to z reguły, jeśli mamy aplikację bankową, to na aplikacji bankowej przychodzi powiadomienie, że ktoś się z nami z banku kontaktuje. Jeśli nie, lepiej rozłączyć rozmowę. Jeśli mamy do czynienia z oszustwami na wnuczka, czyli dziadek, babcia, dobrze by było opracować kody porozumiewania się i uruchomienia tej procedury alarmowej. Jeżeli chodzi o maile, nie klikamy linków. Jeżeli chodzi o telefony, również nie klikamy linków. Czy jeszcze jest coś, o czym powinienem wspomnieć?
0: Tak naprawdę pan redaktor powiedział o tych najważniejszych zasadach, o których należy pamiętać. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas może zostać ofiarą oszustwa, że nie ma osób jakiegoś wieku czy jakiejś grupy zawodowej, która jest bardziej narażona, więc zachowajmy czujność, zachowajmy spokój, pamiętajmy, aby nie działać w emocjach i tak jak tutaj już zostało powiedziane, nie przekazujemy swoich danych, nie przekazujemy dostępów do konta, nie przekazujemy kodów blik osobom, których nie znamy, nie klikamy w linki i rzeczywiście bardzo ważne jest, żeby rozmawiać z seniorami, bardzo ważne, żeby stworzyć sobie takie hasło, które jest hasłem bezpieczeństwa. Rozmawiajmy z dziećmi, bo one również są narażone na to, by stać się ofiarą oszustwa. Mówię tutaj nawet o niewielkich kwotach, natomiast nasze pociechy także korzystają z internetu, żyją, to jest ich drugie życie, więc one tam spędzają bardzo dużo czasu, korzystają ze sklepów internetowych, więc również narażone są na te przypadki oszustw. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, bardzo często na naszych stronach internetowych, jak również na kontach, na portalach społecznościowych przedstawiamy informacje na temat zdarzeń, na temat oszustw, do których doszło na terenie naszego powiatu i niestety bardzo często pojawiają się tam wpisy, komentarze, które są bardzo niepochlebne dla osób, które zostały oszukane. Apeluję ze swojej strony o taką rozwagę w opiniowaniu innych osób, dlatego, że nigdy nie wiemy, jak my zachowalibyśmy się w danej sytuacji, nigdy nie wiedzą Państwo, co może się jeszcze wydarzyć. Tak jak wspomniałam, nie ma teraz jakiejś jednej grupy, która może zostać oszukana, a oszuści bardzo często zrobili sobie z oszukiwania innych i z kradzieży tych pieniędzy, bardzo często zrobili sobie źródło dochodu i to są osoby, które są wyspecjalizowane w manipulacji i tak jak wspomniałam, nigdy nie wiemy, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy to my odebrali ten telefon.
1: O tym, jak ustrzec się działania oszustów, opowiadała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i liczymy na to, że jednak ktoś wysłucha naszych apeli do tego, aby jednak zachować trzeźwy umysł w momencie, kiedy dochodzi do takich, a nie innych sytuacji, które już powinny czerwoną lampkę zapalić w głowie, że jednak to może być oszustwo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Oszuści próbujący wyłudzić pieniądze działają cały czas w podobnym schemacie. Dzwonią na telefon stacjonarny, udając członka rodziny lub funkcjonariusza policji. Informują o wypadku, pilnej potrzebie wpłacenia kaucji lub konieczności zabezpieczenia oszczędności życia. Niestety bardzo często im się to udaje.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Bóle szyi, pleców, kręgosłupa niekoniecznie muszą się wiązać z koniecznością operacji lub leczeniem farmakologicznym. Z pomocą może przyjść chiropraktyk.
4: Chiropraktyk to podobno ten lekarz, który potrafi strzelić z każdego kręgu.
5: Łukasz Matusiewicz. Jestem chiropraktykiem. Studia skończyłem w Stanach Zjednoczonych. Tak, chiropraktyka ogólnie z założenia ma na celu usprawnienie kręgosłupa, szkieletu, co za tym idzie systemu nerwowego. Jest takie założenie, że mamy mózg, kręgosłup, z mózgu wychodzi rdzeń kręgowy i naokoło kręgosłupa mamy nerwy, które wychodzą do wszystkich organów. I jak mamy sprawny kręgosłup, to też nerwy, które wychodzą z kręgosłupa są zdrowsze.
1: Skąd wiadomo, jak pacjentowi pomóc? Czy pacjent musi przyjść do pana z prześwietleniem całego kręgosłupa, żeby pan wiedział, co z nim zrobić? Czy jest pan w stanie namacalnie sprawdzić, jak pacjentowi trzeba pomóc?
5: Generalnie to ja bym porównał chiropraktykę troszeczkę też do dentysty, który może sprawdzić kręgosłup za pomocą na przykład palców, dentysta może za pomocą wzroku, ale jednak jeżeli mamy badania, to te badania nam pomogą wyeliminować różnego rodzaju przeciwwskazania do zabiegu, na przykład pęknięcia. Niedawno miałam pacjentkę, której był akurat nowotwór w kręgosłupie. Przyszła z lekkim bólem kręgosłupa, a okazało się, że po wykonaniu badania miała 6 cm przerzut nowotworowy w kręgach. Generalnie ja wymagam i zalecam praktycznie od każdego pacjenta, aby miał badania radiologiczne. Jeżeli na przykład pacjent przychodzi po wypadku, dobrze, żeby miał tomograf lub rentgen, żeby można było wyeliminować na przykład złamanie kręgosłupa, ewentualnie niestabilność w kręgosłupie. Jeżeli ktoś na przykład przychodzi ze zdrętwiałą nogą, ręką, która dokucza mu dłużej niż 3 tygodnie, zalecam też wykonanie rezonansu magnetycznego, żeby zobaczyć, czy moje zabiegi będą skuteczne, czy będę potrzebował wysłać takiego pacjenta do neurochirurga, czy taki pacjent będzie się kwalifikował na przykład na operację. Czyli generalnie pierwsze to jest zdiagnozowanie, w którym miejscu jest blokada, a drugie zdiagnozowanie problemu w celu wyeliminowania blokad, złamań, niestabilności, przepuklin.
1: Czy trafiają się tacy pacjenci, którzy mają nie tak ułożony kręgosłup?
5: Generalnie powiedziałbym tak, że mamy trzy filary zdrowia, czyli kręgosłup jest jakby, ja widzę kręgosłup bardziej jako czujnik, który odbiera informacje ze środowiska, czyli mamy stan emocjonalny, czyli w jakim środowisku człowiek żyje, czy na przykład żyje w bezpiecznym środowisku, czy spełnia się w życiu, czy nie ma przewlekłych stresów, typu na przykład problem w rodzinie, problem w pracy, to może się przekładać na wyrzut na przykład hormonów, czyli na przykład kortyzolu, który będzie napinał ciało i też będzie wpływał na ułożenie na przykład potencjalnie kręgosłupa, ponieważ zacisk mięśniowy też będzie wpływał na to, że kręgosłup będzie się zmieniał. Mamy też sytuację związaną z chemią, czyli to, co jemy, czyli biochemia, czyli nasze hormony, czyli w jaki sposób nasz organizm reaguje na to, co zjemy, na to, jak trawimy, na to, jak hormony przechodzą w naszym ciele. I kolejne jest fizyczność, czy pacjent ćwiczy, czy miał wypadki, czy miał upadki i to wszystko będzie wpływało na to. Te informacje ze środowiska będzie odbierał kręgosłup, tak? I im bardziej mamy obciążony nasz system emocjonalno-endokrynno-fizyczny, bardzo często widzimy problem też w kręgosłupie.
1: Bardzo często narzekamy na ból karku. Jakie są najczęstsze przyczyny takiego bólu?
5: Generalnie tak powiem panu, że tak patrząc jeszcze wracając na przykład do historii chiropraktyki, ona powstała w 1895 roku. Wtedy, kiedy pojawiła się industrializacja, ludzie zaczęli wracać ze wsi do miasta, zaczęli więcej siedzieć, bardziej się stresować, obciążając tym samym na przykład kręgosłup. Bardzo często dużo osób, które siedzi przy komputerze, teraz jest bardzo modne siedzenie przy iPhone'ach, ma mocno wysunięty odcinek szyjny do przodu i co za tym idzie, niesymetrycznie układa głowę względem ramion, czyli wysunięta głowa mocno do przodu powoduje napięcia na mięśniach w kręgosłupie i co za tym idzie, jeżeli to jest długotrwały proces, powoduje to problem bólowy. Ewentualnie jeżeli ból zostanie na przykład zaleczony lekami, natomiast nie zostanie wprowadzona ruchomość, to powoduje przyspieszoną degenerację kręgosłupa i co za tym idzie, potencjalnie prowadzi to do przepuklin, drętwień rąk, w ostateczności na przykład do operacji. Główną rzeczą, z którą do mnie pacjenci przychodzą w odcinku szyjnym, to są właśnie bóle głowy, bóle karku, drętwienia rąk. Głównie to dzieje się przez to, że pacjent nie ma świadomości, jak dbać o siebie, bo jednak żyjemy w społeczeństwie, które czeka na bardzo szybkie rozwiązanie, typu idę do lekarza, biorę tabletki, ale zapomina o tym aspekcie ruchowym. Człowiek jednak jest od dawien dawna skonstruowany tak, że potrzebuje ruchu. Byliśmy kiedyś na przykład właśnie społeczeństwem koczowniczym, który cały czas się ruszał, teraz usiedliśmy przy komputerze i
1: to wszystko się zastaje.
5: Wszystko się zastaje, ale bardzo często też na przykład przychodzą pacjenci po wypadkach samochodowych. Badania w ogóle pokazują, że jadąc samochodem powyżej 20 na godzinę i na przykład uderzenie w tył samochodu powoduje już zmiany w więzadłach, czyli to jest w kręgosłupie. I taka osoba idzie do lekarza, robi zdjęcie, i na przykład nie widać żadnego pęknięcia. No i lekarz mówi, jesteś zdrowy, bo dla lekarza ważne jest to, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnej niestabilności albo pęknięcia. Natomiast jeżeli jest bardzo duży wypadek, to prowadzi bardzo duże napięcie na więzadła i na przykład mamy coś takiego jak dyski w kręgosłupie i stawy w kręgosłupie. Jeżeli jest zbyt duże obciążenie, to ten staw zostaje podrażniony i ten staw podrażniony powoduje to, że mały bodziec w przyszłości będzie powodował napięcia w kręgosłupie i będzie powodował tkliwość i ja bym to przyrównał bardziej do siniaka, czyli jak zdrowy kręgosłup ruszamy, dotykamy i on nie boli, natomiast po takim na przykład wypadku samochodowym lub przewlekłym napięciu spowodowanym niesymetryczną postawą, te stawy zaczynają być bardziej reaktywne, czyli jak dotykam skóry, nie ma bólu, natomiast jakbym dotknął tą samą skórę z siniakiem, to delikatny bodziec będzie powodował ból. I na początku są takie fazy. Na początku jest napięcie, czyli pacjent mówi, wie pan co, mam napięcie. No okej, dobra. Mówi, dobra, to napięcie każdy ma. Pyta się koleżanki, kolegi, mówi, dobra, masz napięcie? Tak. Boli cię kark? Tak. No dobra, to jestem zdrowy, bo się porównuje do osób, których wszystko boli. Kolejnym elementem jest ból. No to do bólu jest tak, że albo idzie do apteki, kupuje sobie maść, albo idzie do lekarza, bierze lek przeciwbólowy. Kolejnym etapem będzie drętwienie ręki. No to tutaj już ewentualnie idzie do lekarza, bierze na przykład rezonans. Już jak jest szczęściarzem, dostanie skierowanie, dostanie rezonans. I w ostatecznym etapie jest zanik mięśni. I dopiero wtedy pacjent zaczyna, to jest już bardzo poważny element, który będzie powodował operację. I przeważnie trudno jest znaleźć zdrowego człowieka, do którego możemy się odnosić. Czyli taki zwykły pacjent, który przychodzi, pyta się znajomych i każdy znajomy prawdopodobnie coś ma. I to staje się taką normą, że ja się porównuję do kogoś, kto ma ból, znaczy, że jestem zdrowy. Natomiast bardzo rzadko jest spotkać osobę, która pokaże, jaki jest ten pierwowzór zdrowia. Dlatego porównujemy się raczej do chorych osób, nie do zdrowych osób, ponieważ generalnie nie mamy wiedzy na ten temat. Dużo osób nie ma wiedzy na temat, jak dbać o siebie po prostu.
1: Wrócę do tej sylwetki takiej pochylonej do przodu. Czy można to jakoś skorygować?
5: Wszystko zależy od tego, czy pacjent, w jakim stopniu jest na przykład kręgosłup zwyrodniały, bo przestrzenie między kręgami, mamy kości, potem mamy poduszkę i potem mamy kość i między dwoma kośćmi wychodzi nerw. Jeżeli na przykład mamy duże zwyrodnienie, to szansa na to, że wyprostujemy ten kręgosłup jest troszeczkę mniejsza. Natomiast jeżeli mamy dziecko, które ma na przykład skoliozę, ewentualnie ma pochyloną szyję do przodu, to bardzo często zachęcam taką osobę do ćwiczeń regularnych. Przy skoliozie na przykład bardzo dobra jest spinaczka. No teraz akurat mamy nawet złotą olimpijkę w spinaczce, ponieważ w spinaczce chodzi o to, żebyśmy ruszali ręka, noga, podciągamy się do góry, czyli pracujemy praktycznie całym kręgosłupem, żeby się podciągnąć. Jeżeli na przykład osoba ma mocno pochyloną szyję do przodu i siedzi dużo przy komputerze, to zalecam pacjentowi ćwiczenia. Bardzo fajnie sprawdza się w zależności od typu osobowości. Joga, ewentualnie ćwiczenia obciążeniowe, typu właśnie crossfit, te kettle, te riksy, po to, żeby wzmocnić kręgosłup. Bardzo fajnym też elementem jest pływanie, które wpływa na poprawę ruchomości kręgosłupa. Ale po pierwsze, żeby zmienić ustawienie kręgosłupa, to na początku trzeba mieć świadomość, że on w ogóle jest krzywy, bo jest też taka, badania pokazują, że jeżeli nasz kręgosłup, załóżmy mamy szyję pochyloną do przodu, to od 3 do 6 miesięcy zmienia się neuroplastyczność mózgu. I to jest tak, że odbieramy tą szyję do przodu jako nową normę i zapominamy o tym, że tak naprawdę stojąc prosto, nasze ucho powinno być przy barku, bark powinien być przy krętarzu w kości udowej, nasze biodro, kość udowa powinna być w linii z kolanem, a kolano powinno być w linii z kostką. I patrząc na pacjentów, uważam, że po prostu mają za małą świadomość tego, jak ważny jest ruch i jak ważne jest właśnie sprawdzanie swojej postawy.
1: To taka chiropraktyka trochę weszła panu w krew i pewnie na kogokolwiek pan nie spojrzy, to od razu dostrzega wady, które można by skorygować.
5: Ja generalnie to tak patrzę, wie pan, to ja tak porównuję to do dentysty, bo dentysta no, patrzy na zęby, czy są ładne. Ja na przykład patrzę na postawę ciała. Ja też skończyłem psychologię, też patrzę się pod względem psychologicznym na pacjenta, bo na przykład mamy taką technikę lowenowską i w lowenie jest tak, że mamy różne postawy ciała i te różne postawy ciała nam mówią o różnych postawach emocjonalnych. Czyli jeżeli osoba na przykład żyje w stresowym środowisku i ma dużo napięć, to raczej będzie się zamykała. Jak będzie się zamykała, to też ta szyja będzie szła do przodu, barki będą szły do przodu. I patrząc się na to, że na przykład pacjent ćwiczy, ale żyje w takim środowisku bardzo, bardzo niesprzyjającym, na przykład, nie wiem, jest mobbingowany lub ewentualnie ma problem właśnie w rodzinie, to też trudno będzie tej osobie utrzymać pozycję prostą, ponieważ pozycja prosta to jest pozycja kreatywności, decyzyjności, idę do świata. Natomiast jeżeli osoba na przykład ma depresję, bo teraz bardzo często depresja jest bardzo takim popularnym i częstym w ogóle chorobą wśród pacjentów, to ta osoba raczej będzie się zamykała, tak? Czyli oprócz ćwiczeń bardzo fajne też jest wspomóc pacjenta w ostateczności farmakologicznie, ale na przykład też konsultować się na przykład z psychologiem, żeby zrozumieć dlaczego, co, jak zadziewa się w jego życiu, żeby mógł prosto i świadomie iść przez życie.
1: To jeszcze wrócę do tych najczęstszych bóli i taki dość popularny ból krzyża.
5: Ból krzyża generalnie bardzo często jest, powiedziałbym tak, badania pokazują, że w ciągu życia około 80% osób będzie miało ból kręgosłupa. Natomiast nie wszyscy będą wymagali pomocy drugiej osoby.
1: Często. Czyli powinniśmy się do tego przyzwyczaić?
5: Powinniśmy być świadomi, że to jest i powinniśmy stosować profilaktykę, moim zdaniem. Czyli przeważnie pacjent przychodzi wtedy, kiedy boli go na przykład krzyż, ale ból to już jest drugi etap, czyli na początku jest napięcie, czyli jest sztywno. No ale mówię, dobra, sztywno. Kolejnym etapem jest ból. Natomiast następnym etapem, jak ból nie zostanie wyeliminowany, jest na przykład drętwienie do nogi. I w tym momencie przychodzi pacjent. I przychodzi pacjent i na przykład sprawdzam jego rezonans lub RTG i widzę zwyrodnienia w kręgosłupie. Czyli patrząc się na przykład na zwyrodnienia w kręgosłupie, wiem, że ta osoba będzie miała problemy, jeżeli nie zacznie ćwiczyć, ponieważ ja widzę kręgosłup troszeczkę tak jak cegły, natomiast cementem by były mięśnie. I bardzo często patrząc się na przykład na rezonans magnetyczny, który pokazuje pacjent, widzę na przykład duży zanik mięśni naokoło kręgosłupa. Czyli to robi się takie jakby błędne koło, czyli pacjenta boli, mniej się rusza i patrząc na zasady fizyki, jest takie prawo, nazywa się prawo Wilka, które mówi, jeżeli kość nie rusza się względem innej kości, ewentualnie jak jest niesymetryczny nacisk jednej części kości w porównaniu do drugiej części kości, to ona musi się zwapnieć, żeby się wzmocnić, żeby nie pękła. Czyli brak ruchomości powoduje przyspieszanie zwyrodnienia tak naprawdę. I takie osoby z bólem krzyża bardzo często patrzą się też na aspekt emocjonalny, to jest lęk przed przyszłością. Bardzo często jest bardzo dużo somatyzacji emocjonalnej właśnie gromadzi się w dolnym odcinku kręgosłupa. Najczęstszymi problemami pacjentów to są właśnie na bóle krzyża, czyli porane na sztywność przy wstawaniu. Ewentualnie pacjent robi kilka kroków i zaczyna go boleć. Czyli tak można rozróżnić, że jeżeli osoba na przykład wstaje od razu i zaczyna ją boleć, to może to być problem więzadłowy. Czyli więzadła, które trzymają kręgosłup, są napięte i osoba po prostu wstaje sztywność, musi się rozruszać, żeby zaczęła się czuć lepiej. I to głównie się dzieje przy osób, które mają siedzący tryb życia, mało się ruszają. Ewentualnie osoby, które mają już zwyrodnienia, które powodują to, że te więzadła będą, które trzymają kręgosłup, będą się ściskały. Kolejnym elementem też mamy taki przykład rozróżnienia pacjenta, który idzie i po na przykład 100 metrach zaczyna boleć go kręgosłup. Czyli ta osoba, która na przykład idąc zaczyna boleć go kręgosłup, mówimy, że tutaj bardziej jest problem napięciowo-powięziowy. Czyli mamy takie taśmy, które łączą się między ręką a nogą, one przechodzą na skrzyż przez całe ciało. Jeżeli na przykład jedna strona jest mniej napięta niż druga, czyli jedna na przykład przychodzi pacjent, ma bardzo napiętą prawą nogę, natomiast lewa jest bardziej rozluźniona i idąc przez ileś tam kroków, robi się niesymetryczne napięcie między prawą a lewą stroną i to powoduje napięcie w kręgosłupie, bo tak naprawdę prawa, lewa noga, jakby te wszystkie powięzie idą na skrzyż i one przeważnie przechodzą przez kręgosłup. I tam, gdzie są największe napięcia, będzie to powodowało duży ból. I powiem jeszcze o kolejna rzecz, czyli to jest taka ostatnia. Bardzo często przychodzą do mnie pacjenci, którzy boją się operacji, bo mają już na przykład skierowanie na operację i to są już pacjenci, którzy mają bardzo duże przepukliny Miałem dużo przypadków, którym akurat udało się wyjść z operacji z racji tego, że spróbowaliśmy ćwiczenia, spróbowaliśmy zabiegi, spróbowaliśmy też igłoterapię, dołożyliśmy to do nastawiania kręgosłupa i organizm zaczął się sam regenerować. No przeważnie jest tak, że dużo problemów też może być związanych na przykład z problemem braku trawienia, czyli na przykład jelita, które sam koniec jelit, jeżeli ktoś ma na przykład zastoje, ma problem z wypróżnianiem, powoduje to też napięcie, ponieważ jelita łączą się z kością krzyżową. Jeżeli na przykład jest duży zastój w jelitach, na przykład ktoś ma problem trawienny, to w tym momencie też to będzie wpływało na zmianę ciśnień w miednicy i to będzie skutkowało tym, że na przykład pacjent też będzie czuł bóle i na przykład będzie próbował ćwiczyć, będzie próbował dbać o siebie, natomiast jeżeli nie zbalansuje flory na przykład w swoich jelitach, czy na przykład niektórzy pacjenci bardzo często na przykład idą na kolonoskopię, mówią, że boli go krzyż, idzie na kolonoskopię, gastroskopię, USG, okazuje się, że ma kamień na nerkach, albo ma na przykład wrzody na żołądku, albo ma na przykład problem z kamieniami w jelitach. Bardzo często na przykład punktem takim referencyjnym bólu na przykład górnego odcinka lędźwiowego, dolnego odcinka piersiowego jest problem z żołądkiem, bo nerwy, które są podłączone pod odcinek piersiowy, łączą się właśnie z żołądkiem i na przykład bardzo często pacjent, który ma na przykład taką przypadłość jak helikobakter w żołądku, ma problemy bólu między łopatkami w kręgosłupie. Możemy porównać tak, podsumowując odcinek lędźwiowy, do grupy pacjentów, którzy mają problemy na przykład organowe, problemy właśnie zwyrodnieniowe, które występują w kręgosłupie oraz problemy napięciowe wynikające z niesymetrycznego napięcia mięśniowo-powięziowego.
1: Czyli podsumowując, w momencie, kiedy trzeba pana akurat odwiedzić, udać się do chiropraktyka, to w tym momencie, w którym lekarz powie, że wszystko jest ok, a my czujemy, że nie jest ok i mamy te bóle.
5: Na przykład wczoraj kolega dzwoni do mnie o 22, pojechał na izbę przyjęć i bolał go nadgarstek. No i zrobili jemu zdjęcie rentgenowskie. Tylko, że zdjęcie rentgenowskie nie ma żadnego wypadku. Jeżeli pojedziesz na izbę przyjęć, no to dostajesz zdjęcie rentgenowskie, żeby zobaczyć, czy nie masz złamania, tak? No ale tak naprawdę badanie, które powinno być wykonane, to jest badanie USG albo rezonans, żeby wyeliminować pęknięcie dysku w nadgarstku. To jeżeli pacjent przychodzi i mówi, wie pan co, no miałem RTG i wszystko jest dobrze. No ja moje pytanie jest, no ale to nie wygląda dobrze, to trzeba będzie zrobić rezonans, ponieważ RTG nie pokaże tego problemu. Jeżeli pójdzie pan do lekarza i nie dostanie pan odpowiedniego badania, to dla lekarza jest pan zdrowy. Natomiast ja na przykład patrząc się, powiem, dobra, to pójdź na przykład, zrób sobie rezonans, wtedy wyeliminujemy potencjalne problemy tkankowe. Czyli główną zasadą chiropraktyki jest to, że mamy mózg i rdzeń kręgowy i naokoło rdzenia kręgowego mamy kręgi. I te kręgi powinny się ruszać optymalnie. Jeżeli jest zaburzona ruchomość kręgu, na przykład związanego z upadkiem, bo na przykład pacjent upadł, miał wypadek samochodowy, przewlekłe siedzenie, brak ruchomości powoduje też zaburzenia ruchomości w odcinku szyjnym w szczególności, to powoduje zacisk nerwów, które wychodzą z kręgosłupa i co za tym idzie mięśni, które otaczają kręgosłup. I te mięśnie, które zaczynają być sztywne, powoduje to napięcia na trzony kręgów i co za tym idzie przyspieszoną degenerację. Generalnie jest tak, że głównie na przykład w masażu zakłada się to, że mięśnie powodują problem, natomiast w chiropraktyce skupiamy się głównie na szkielecie kręgosłupa, ponieważ jeżeli szkielet kręgosłupa jest zwyrodniały, to nerw, który dochodzi do mięśnia, ma też zaburzony przepływalność sygnału i ten mięśnie zaczyna być napięty. I jeżeli on nie zostanie rozluźniony, to wpływa na to, że zmienia strukturę kręgosłupa. Natomiast jeżeli kręgosłup dalej jest zblokowany, trzony są zblokowane, to ten nerw, który dochodzi do mięśnia, też jest zblokowany i robi się błędne koło. Czyli bardzo dobrze jest sprawdzać system mięśniowy oraz system szkieletowy i głównym badaniem do badania systemu szkieletowego będzie RTG. Jeżeli jest wskazanie, na przykład drętwienie ręki lub nogi, kolejnym etapem jest robienie rezonansu magnetycznego w celu lepszej diagnozy przepukliny oraz wyeliminowaniu potencjalnej potrzeby potrzeby wysłania pacjenta do neurochirurga na operację. Ewentualnie w eliminowaniu czerwonych flag typu w odcinku szyjnym byłaby to niestabilność, na przykład po wypadku samochodowym, ewentualnie problemy więzadłowe, duże przepukliny, które będą naciskały na rdzeń kręgowy, które będą powodowały potencjalnie drętwienie ręki, w ostateczności zanik mięśni. W odcinku lędźwiowym będziemy mieli problem z, na przykład w najgorszym wypadku to będzie nietrzymanie moczu, ewentualnie nietrzymanie stolca, przewlekłe drętwienie w nodze i to wszystko można zobaczyć na rezonansie, czy kręgosłup ma wpływ na te objawy, z którymi przychodzi pacjent. I badania kręgosłupa rezonansu czy RTG pomagają mi też w sposób bezpieczny zająć się pacjentem, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo. Lepiej najpierw zdiagnozować, na przykład często pacjentów, którzy przychodzą z dużym problemem i nie mają badań. To ja na przykład mówię, dobra, okej, to wiesz co, dzisiaj nie zrobimy zabiegu, pójdź, zrób badanie, bo wygląda na to, że twój problem jest poważniejszy niż to, co tobie się wydaje. Bardzo często odcinek lędźwiowy, dużym problemem w odcinku lędźwiowym, oprócz właśnie problemów metabolicznych, są też zwyrodnienia bioder. Bardzo często mam pacjentów, którzy mają problemy z odcinkiem lędźwiowym, natomiast okazuje się, że to nie odcinek lędźwiowy wpływa na ból pleców, tylko zwyrodnienie stawu biodrowego, które wpływa na niesymetryczną ruchomość bioder. Czyli jeden staw biodrowy jest wyrodniały, jest tak sztywny, drugi jest bardziej luźny i to powoduje, że kręgosłup po środku zaczyna mieć większe obciążenia. Bardzo często zwyrodnienia w kręgosłupie w odcinku lędźwiowym, w szczególności w biodrze, prowadzą pacjenta do operacji biodra. Dlatego namawiam pacjentów do tego, żeby nie bali się diagnozować, czyli na przykład zrobić rentgena. A dlaczego mówię też o rentgenach? Bo mówi się, że rentgen to jest dawka promieniowania, którą nie powinno się robić za często. Natomiast badania, które ja czytałem, ich jest bardzo dużo, mówią właśnie, że dopuszczalną normą w ciągu roku jest na przykład 100 miliserwent. To jest taka jednostka, która pokazuje natężenie promieniowania. Natomiast na przykład jeden zdjęcie odcinka szyjnego to jest 0,2 miliserwenta, czyli to jest praktycznie żadna dawka, która będzie wpływała na niebezpiecznie na pacjenta. Dlatego moim zdaniem bardzo dobrze jest diagnozować małe dzieci, sprawdzając ich budulec kostny w celu wyeliminowania w przyszłości problemów zwyrodnieniowych w kręgosłupie.
1: Wniosek jeden, żeby kręgosłup był zdrowy, to ćwiczyć, pływać, biegać, jak najwięcej się ruszać. Doktor Łukasz Matusiewicz, chiropraktyk, który zajmuje się przede wszystkim kręgosłupem.
5: Tak, generalnie moim głównym celem pomocy dla pacjentów jest praca z kręgosłupem. Uczyłem się tego w Stanach, to jest bardzo popularna metoda akurat w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest to w ogóle doktor pierwszego kontaktu, do którego można przyjść, zbadać kręgosłup. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem profilaktyki. Uważam, że warto sprawdzać kręgosłupy już od małego. Tak samo się sprawdza zęby, ponieważ jeżeli będziemy dbali o kręgosłup, będzie miał mniejszą szansę do zwyrodnienia i w tym samym będzie miał mniejszą szansę do bóli. Też jedna ciekawa rzecz, chciałem powiedzieć też o jednym takim badaniu, które było przeprowadzone na 27 tysiącach pacjentów i były takie pytania odnośnie jakości życia, czyli było choroby reumatyczne, problemy sercowe, problemy cukrzycy i problemy oddechowe oraz zwyrodnienia kręgosłupa. I pytali się o jakość życia pacjenta, czyli najbardziej niezadowoleni pacjenci z jakości życia byli ci, którzy mają zwyrodnienia w kręgosłupie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: To była rozmowa Arka Michlewicza z Łukaszem Matusiewiczem, chiropraktykiem z Białej Podlaskiej. Elwira Matysiak, artystka z Białej Podlaskiej, znana pod pseudonimem Cassandra, z nowym singlem Tequila Adios Baby, rozmawia Arek Michlewicz.
6: Elwira Matysiak, pseudonim Cassandra.
1: I z nowym singlem Tequila. Mi Tequila to kojarzy się z takim bardzo popularnym utworem, gdzie występuje tylko jedno słowo Tequila. Muzyka, muzyka i kilka razy Tequila. Rozumiem, że to nie jest taki utwór.
6: Nie, nie, nie. Jest to utwór, na początku miał być letni, wakacyjny, a wyszło, że jest z przenośnią i z przekazem. No, tak można powiedzieć, że szczególnie dla kobiet.
1: Tam jeszcze drugi człon tego tytułu wystąpił.
6: Tak, Adios Baby. Dwuczłonowa nazwa, dlatego że może sama Tequila dużo nie mówi, a ktoś pomyśli, że to jest tylko imprezowy utwór. A tak jak mówię, jest z przekazem, bo tutaj tekst jest o tym, że kobiety kobieta chce zmienić swoje życie, że nie być jakby kierowana przez kogoś, tylko żeby żyć na własnych zasadach, bo często tak jest, że gdzieś czy w związkach, czy może w pracy, w jakichś relacjach nie jesteśmy do końca sobą, że ktoś nami gdzieś kieruje, bo wiadomo, mamy różne charaktery, niektórzy mają słabsze osobowości, może jeśli mogę to tak powiedzieć. I utwór mówi tutaj o tym, że w końcu kobieta nie wytrzymuje i twierdzi, że musi zacząć żyć na własnych zasadach i głośno krzyczy, że to jest koniec, że to adios baby, żegnam się z tymczasowym życiem i zaczynam żyć na nowo, lekko, wrzucam na luz i obieram nowy kurs, tak jak jest w tekście piosenki.
1: Od razu wchodzisz z teledyskiem do tego utworu. Rozumiem, że po tej zimnej zimie, że tak powiem, chciałaś trochę ciepła wprowadzić, dlatego widziałem, że realizacja zdjęć gdzieś na południu Europy.
6: Tak, to jest na Majorce. Ja ogólnie nagrałam utwór już w październiku, więc trochę przeleżał i też wtedy nagraliśmy te ujęcia. Może trwało to też tak długo, dlatego że sama zajęłam się pełną realizacją wszystkiego, można powiedzieć.
1: Łącznie z montażem?
6: Łącznie z montażem, realizację klipu, ujęcia nagraliśmy, można powiedzieć, telefonem na wakacjach.
1: Kobieta renesansu.
6: Staram się. I sama wszystko montowałam i może dlatego to tak trwało. Ale chciałam zrobić to od A do Z sama. Podjęłam się tego. W trakcie wyszło, że naprawdę było dużo pracy nad tym, więc podziwiam wszystkich montażystów i serdecznie pozdrawiam i szanuję za ich pracę, bo jest to naprawdę dużo pracy, tym bardziej jeśli ma się też inne zajęcia gdzieś dookoła, nie zajmuje się tylko tym. Więc było ciężko, ale jestem z siebie dumna, że udało mi się to dopiąć i wypuścić światu.
1: No właśnie, zapewne tych utworów więcej w ciągu roku by się pojawiało, gdyby nie to, że pracujesz zawodowo, bo ciężko połączyć chyba te dwie profesje.
6: Oj, jest ciężko. Myślałam wcześniej, że będzie mi dużo łatwiej, ale jednak ten czas gdzieś ucieka i tak naprawdę po godzinach mam czas tak twórczo się otworzyć muzycznie, gdzieś włączyć tą sferę artystyczną, ale gdzieś tam jak mam właśnie wolny weekend, to usiądę do tej muzyki, bo to kocham i poświęcam każdy wolny czas muzyce.
1: Właśnie przez tą pracę zawodową to takie spore te przerwy następują od utworu do utworu.
6: Tak, są spore, ale mam postanowienie, że teraz będzie częściej, że się za to wezmę, bo wiem, że troszeczkę może to zaniedbałam, tym bardziej, że też zaczęłam oprócz śpiewania prowadzić imprezy jako konferencję czasami, więc to też pochłania mój czas, ale jednak muzyka no jest dla mnie najważniejsza, od tego zaczynałam aż w 2011 roku, więc chcę to kontynuować, więc no takie moje postanowienie na ten rok, że będzie częściej, że będzie więcej tych utworów i skoro mówię już tutaj to tak publicznie, to może będę się trzymać tego postanowienia.
1: To i od razu więcej koncertów.
6: Mam nadzieję, już dostaję jakieś odpowiedzi, bo utwór wyszedł dosłownie kilka dni temu, a już mam jakieś zgłoszenia, że widocznie utwór się podoba, też nie mi oceniać, ale widzę, że mam pozytywny odbiór, więc myślę, że to też będzie powiązane z ilością koncertów.
1: To gdzie szukasz pomysłów do tych utworów? Bo rozumiem, że no, gdzieś tam rodzi się ten pomysł, potem on długo dojrzewa i potem przenosisz coś tam na papier, nie wiem, a może do komputera?
6: Jest to bardzo różne, bo chcę też tutaj zaznaczyć, że ten utwór nie jest o mnie, tak jak tutaj wspomniałam, adios baby, ja się z żadnym życiem starym nie żegnałam. Jest to gdzieś taki może hołd dla kobiet, żeby też poruszyć różne sfery życia. Niektóre utwory nawiązuję sama do swojego życia, a inne po prostu gdzieś czerpię z, może nawet z opowiadań znajomych, albo to, co po prostu gdzieś mi przyjdzie na myśl, bądź najpierw powstanie muzyka, która gdzieś zainspiruje mnie do tekstu, który będzie pasował stricte do tego utworu, tak?
1: Powiedziałaś, że od października pewne rzeczy leżały, no to rozumiem, że przez te kilka miesięcy to już pomysły na nowe się pojawiły. No,
6: oczywiście, mam dużo pomysłów w głowie, bo też na przykład tańczę w grupie tanecznej Pani na Sali u nas w Białej Podlaskiej, więc już też rozmawiałam z dziewczynami, że chcemy zrobić jakiś taki fajny klip taneczny, typowo taneczny, przenieść się w tym kierunku z taką grupą razem, nie tylko ja sama, byłabym wtedy w klipie tylko taką fajną, zgraną ekipą kobiet, więc to też jest pomysł. Nie wiem, czy na już, czy na przyszłość, ale kiedyś na pewno to zrealizuję, bo też to jest w pewnym mierze takie moje marzenie.
1: No ja zauważyłem, że bardzo często towarzyszą ci w teledyskach dziewczyny, z którymi no, tańczysz po godzinach.
6: Dokładnie, zaczęło się od tego, że chyba najpierw one zaczęły tańczyć u mnie, a później ja zaczęłam przychodzić na zajęcia taneczne do nich i tak się wymieniamy, że raz one pracują u mnie, a innym razem ja idę do nich, więc to jest fajne uzupełnienie i też prywatnie bardzo fajnie się dogadujemy, przyjaźnimy tak naprawdę, uwielbiamy spędzać ze sobą czas, wymyślamy nie tylko choreografię, ale również i stroje, i jakiekolwiek pomysły na scenę, żeby koncerty też były bardziej atrakcyjne, jakieś kolorowe wstążki, skrzydła, no i też atrakcje dla dzieci, żeby to nie był taki typowy koncert, gdzie 60 minut tylko śpiewamy i tańczymy, żeby to nie było nudne, żeby też przyciągało widza w każdym wieku. Tak naprawdę staramy się, jak możemy, burza mózgów, też jesteśmy w różnym wieku, więc tutaj poruszamy każdy aspekt, jaki tylko możemy.
1: Muszę zapytać o tą choreografię, bo do każdego utworu opracowujecie inną choreografię?
6: Tak, dokładnie. Nie wiem, czy czasami można to nazwać choreografią, bo czasami robimy coś w rodzaju przedstawienia, coś na wesoło, żeby, tak jak mówię, żeby to nie było tak naprawdę przez godzinę taka sztywna choreografia. Tańczę trochę ja, oczywiście nie mogę tyle tańczyć, co dziewczyny, bo muszę też śpiewać i muszę mieć ten oddech złapać, ale kiedy mogę, kiedy mam tą chwilę, to tańczę razem z nimi i, tak jak mówię, wymyślamy jakieś dodatkowe, ciekawe rzeczy na wesoło, żeby też zabawić publiczność, więc tak, do każdego utworu mamy przygotowane całkiem inne choreografie.
1: Z tego, co pamiętam, to pojawiają się od czasu do czasu propozycje współtworzenia utworów i wspólnego śpiewania. Czy teraz też coś się tam pojawia na horyzoncie?
6: Tak, często współpracowałam ostatnio z Mariuszem Mister Maxem, którego serdecznie pozdrawiam, i mamy nawet jeden utwór nieskończony jeszcze, można powiedzieć, że już z pół roku gdzieś leży w szufladzie, ale na pewno ujrzy światło dzienne, ale jestem też otwarta na duety z innymi osobami, więc jeśli ktoś byłby chętny, to proszę, można składać propozycje. Tak jak ja zawsze powtarzam, że ja lubię bawić się muzyką, bawić się stylem, bo nawet ten nowy utwór Tequila Adios Baby jest w całkiem innym stylu muzycznym niż moje inne produkcje, więc bawię się stylem, tak samo tutaj bardzo chętnie mogę połączyć siły z kimś w duecie.
1: Co do Tequili, to ja jestem trochę zawiedziony, bo wcześniej te teledyski były często realizowane w Białej Podlaskiej lub powiecie bialskim. Skąd ta nagła zmiana?
6: Oj, może dlatego, że już tutaj wszystko zostało nagrane dookoła i żeby nie powielać może tych samych ujęć, sięgam po jakieś inne ciekawe widoki. Na pewno takie widoki, gdzie jest za granicą plaża, słońce i palmy, przyciągają uwagę. To jest czasami może taka odskocznia od codzienności, z rzeczywistości, że chcemy popatrzeć na takie piękne widoki. Ale ja nie mówię, że nie wrócę do Białej i nie nagram czegoś tutaj, bo mamy piękne miejsca, cały czas coś też nowego powstaje, więc nie mówię, że nie. Nawet wczoraj wyszłam na osiedle przejść się, żeby nagrać właśnie jakieś filmiki, które dodatkowo promują ten utwór, i też stwierdziłam, że mamy bardzo nawet piękne ulice i chodniki, na których można coś ciekawego nagrać, i można oczywiście to u mnie wszystko zobaczyć na mediach społecznościowych.
1: Skoro na rynek muzyczny wkroczył nowy wiosenny singiel, no to chyba właściwym by było, żeby pojawił się hit lata.
6: O, to nie wiem, jak to się ułoży, ja byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby się udało, ale to wszystko w rękach widzów, odbiorców, fanów, czy to pójdzie dalej w świat. Ja wypuściłam to, co mi się spodobało, tak? A czy jaki będzie odbiór wśród odbiorców, wśród publiczności, to zobaczymy. Ja sama trzymam kciuki. Utwór jest na razie kilka dni w sieci. Widzę, że się podoba. Mam raczej pozytywne komentarze i chciałabym, żeby tak zostało, i trzymam kciuki. No i kto jeszcze nie słyszał, to serdecznie zapraszam. Cassandra Tequila Adios Baby w sieci jest dostępny. Można nadrobić zaległości.
1: Ale zanim Tequila pojawiła się na kanałach muzycznych, to czy wcześniej dawałaś ten utwór komuś do odsłuchania, żeby ocenili go?
6: Dawałam najbliższym znajomym, przede wszystkim rodzicom moim, których o też serdecznie pozdrawiam, bo na pewno będą słuchać. Oni zawsze są takimi pierwszymi testerami moich utworów. Było chyba z 8 czy 9 wersji tego utworu i wybierałam tą najlepszą, więc rodzice i oczywiście mój partner Piotrek, którzy zawsze gdzieś tam są na posterunku, i oni są pierwsi, ale też oczywiście jacyś najbliżsi znajomi. Tak samo klip, kiedy też kleiłam, pokazywałam i mówiłam, czy im się podoba, więc to są tacy testerzy na samym początku, przy każdym utworze.
1: Najbliżsi to tak mało trochę obiektywnie potrafią oceniać. To może być niebezpieczne.
6: Tak, też liczę się z tym oczywiście. Wiem, że jeśli coś nie do końca im pasuje, bo skoro widzieli już tyle moich produkcji, to też zwrócą na to uwagę i powiedzą, że tutaj czy tutaj mogłaś zrobić to inaczej, albo tutaj powinna się, szczególnie na przykład moja mama, zwraca uwagę na to, że powinnam coś zrobić z charakterem, dopasować do tekstu. Jeśli jest tekst na przykład jakiś taki mocny, to powinnam to mocno zaśpiewać czy wyrazić to w teledysku, więc lubię słychać te opinie od rodziców czy od mojego partnera, mimo tego, że tak, czasami mogą być zbyt pochlebne, ale umiem z tego wyłapać to, co najpotrzebniejsze.
1: Muszę tak szczerze ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz. No, twój gatunek muzyczny muzyczne, które prezentujesz, no jest dosyć popularne, tego nie da się ukryć. Natomiast chciałem zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy gwiazdami z twojej branży? Czy tam każdy sobie rzepkę skrobie, czy jednak lubicie ze sobą współpracować?
6: To tak jak w życiu codziennym spotykamy różnych ludzi na naszej drodze i w różnej branży, tak samo tutaj. Są ludzie, gdzie spotykamy się tak naprawdę gdzieś tam na imprezach i przywitamy się po prostu i to jest tyle, ale są też tacy artyści, którzy są naprawdę życzliwi i bardzo fajnie się z nimi dogadujemy. Nawet jak kogoś widzę bardzo rzadko, a spotkamy się, to nie możemy się nagadać. Na przykład bardzo lubię rozmawiać z zespołem Mike, z Elwirą i Mariuszem. Zawsze możemy do siebie zadzwonić. Zespół Diadem, Raimund z naszych rejonów, zawsze gdzieś tam rozmawiamy. News. No nie jest trochę tutaj dużo takich też z naszego rejonu.
1: Ale czy jest ktoś taki, z kim chciałabyś stworzyć duet?
6: A to na pewno, ale zdradzać nie będę, żeby to było na razie tajemnicą, bo być może się uda w przyszłości jakiś duet stworzyć.
1: Może jakieś inicjały?
6: To niech to będzie tajemnica, żeby nie zapeszyć. O tak.
1: Czyli jednak myślisz o tym?
6: Myślę intensywnie, a co wyjdzie, to czas pokaże. Na razie właśnie tak jak mówię, będę to trzymać sobie, a jeśli się uda, to się uda i każdy na pewno usłyszy.
1: Dobrze, to teraz przyznaj szczerze, jaki plan założyłaś na ten rok?
6: Na pewno więcej utworów, tak jak wspomniałam na początku.
1: A więcej to ile?
6: Minimum 3 w roku. To jest takie moje minimum, bo faktycznie tutaj wychodził, nie wiem, jeden utwór czy dwa, ale takie 3 to jest takie minimum, żeby jednak to cały czas coś się w sieci działo. I myślę, że też koncerty chcę troszeczkę może zmienić formułę, uatrakcyjnić, coś zmienić, coś dodać. Właśnie tak jak wspominałam, razem z dziewczynami jesteśmy bardzo kreatywne, więc tym chcielibyśmy zaskoczyć podczas występów.
1: Tutaj chyba ta aktywność jest potrzebna, bo łatwo chyba można wypaść z rynku.
6: Bardzo. Tym bardziej, że dzisiaj są te media społecznościowe, gdzie zasypuje nas lawina występów jakichś, nawet zwykłych utworów nowych wrzucanych co chwilę dosłownie, bo tak jak ja w tym tygodniu miałam premierę utworu, to chyba z 5 innych zespołów miało w tym samym czasie premierę, więc co chwilę wlatuje nowy utwór i tutaj oprócz tworzenia nowych piosenek, w naszym przypadku trzeba, jest to konieczne prowadzenie aktywnie mediów społecznościowych i ja też się staram, więc jeśli ktoś chce gdzieś tam śledzić, to serdecznie zapraszam, wrzucam bardzo dużo z mojego życia, nie tylko muzycznego, ale też prywatnego, jeśli ktoś chce mnie bliżej poznać, to zapraszam, tam dzieje się naprawdę dużo.
1: Do utworu Tequila Adios Baby zdjęcia powstawały na południu Europy, na Majorce, natomiast z reguły to tak bywa, że jak już się jedzie gdzieś tam na to południe, to hurtem się robi zdjęcie już z myślą o nowych utworach. Takowe były?
6: Na razie nie, na razie wykorzystałam, nagrałam tylko ujęcia na Majorce do tego utworu Tequila, ale też połączyłam, bo to był mój prywatny wyjazd i powiedzieliśmy sobie, że poświęcimy tak naprawdę tylko jeden dzień, żebyśmy mogli te kolejne dni odpoczywać i tak też zrobiliśmy, bo z kolei przy poprzednim utworze Na letniej fali, który też był nagrywany na Kosie w Grecji, akurat też na wyjeździe, nagrywaliśmy ten, można powiedzieć, klip cały tydzień, kiedy tam byliśmy, po prostu pomiędzy naszymi aktywnościami, nagrywaliśmy też ujęcia do teledysku, więc to troszeczkę było uciążliwe. Wiem, że tego nie widać na teledysku, tam widać samą radość, ale kiedy chcecie połączyć swoje prywatne wakacje z nagraniem teledysku, niekoniecznie jest to do końca takie przyjemne, więc właśnie w tym roku na Majorce poświęciliśmy jeden konkretny dzień na nagrania i nie mówię, że nie, że przy kolejnym jakimś wyjeździe też poświęcimy jakiś czas na nagranie ujęć, a może zrobię tak, że w tym roku zaskoczy czymś innym, że nie będą to ujęcia z wyjazdu, żeby ktoś nie powiedział, że cały czas ujęcia są podobne, chociaż wiem, że to bardzo przyciąga uwagę. Może w tym roku, jeśli będę miała czas na jakiś urlop, to poświęcę go sobie, a ujęcia do klipu zrealizuję, a kto wie, może w Białej Podlaskiej lub okolicach.
1: No właśnie tak sobie w międzyczasie wertuję, scrolluję YouTube'a i jako pierwsza pozycja wyskakuje jednak Tequila.
6: O, to bardzo dobrze, cieszę się, więc może dzisiaj ktoś usłyszy tą rozmowę, to od razu wejdzie i kliknie i zobaczy, co tam się działo na tym klipie.
1: Ja jeszcze chciałem do historii trochę nawiązać, zapytać o teledysk sprzed 7 lat, czy lubisz wspomnieniem wracać do tego utworu, który nosi tytuł Piątek.
6: O, tak, Piątek zapamiętam chyba z tego względu, że odmienił trochę, może tak jak to powiedzieć, taką aurę wokół mnie, z tego względu, że zawsze jak nagrywałam klipy, jak byłam umówiona na plan zdjęciowy, to zawsze padał deszcz, albo było zimno, albo były jakieś inne przeciwności losu. A jednak Piątek odmienił tą aurę i wtedy było bardzo gorąco, a my nagrywaliśmy właśnie po ulicach Białej, jeździliśmy samochodem.
1: I nawet na lotnisku widziałam.
6: I nawet na lotnisku, tak, w Kalmar. cabrio, więc było bardzo gorąco, makijaż był poprawiany setki razy, bo z nas aż spływał, więc akurat to zapamiętam na długo, ale sam ten utwór bardzo fajnie się przyjął i na koncertach super, każdy zawsze śpiewa i gdzieś tam też, gdzieś mi każdy podsyła, że ten utwór jest bardzo kojarzony ze mną, więc cieszę się, że akurat był zrealizowany tutaj w Białej i przepiękne słoneczko było w Białej, nie tylko takie słońce jest jej za granicą, ale w Białej Podlaskiej też takie słońce możemy znaleźć.
1: To jeszcze tak bez owijania w bawełnę. Powiedz mi, jak to jest w tej branży muzycznej? Czy trzeba inwestować w promocję utworów? Bo czasami wydaje mi się, że niektóre utwory to w zasadzie na top liście nie powinny się znaleźć, a gdzieś tam te interesujące utwory znikają w czeluściach internetu.
6: Ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo strasznie ten rynek się zmienia. Jak ja zaczynałam w 2011 roku, to żeby w ogóle zaistnieć gdziekolwiek w sferze muzycznej, musiałam wydać płytę pełną, musiałam zgłosić się do wytwórni, podpisać kontrakty i tak dalej. Dziś wystarczy rzucić filmik na jakieś media społecznościowe, który się wybije i ten utwór, czy nawet ułamek utworu staje się hitem. I tutaj to jest, tak jak ostatnio powtarzam, jest to po prostu loteria. Tutaj nie wiemy w dzisiejszych czasach, co się wybije, a co nie.
1: Wszystko jest nieprzewidywalne.
6: Dokładnie, jest nieprzewidywalne, więc nie wiemy, co będzie jutro tak naprawdę w tej sieci. A jeśli chodzi o promocję, wiem, że takie rzeczy są robione. Jest to promowanie utworu, gdzieś tam pozycjonowanie w przeglądarkach i tak dalej. Na pewno jest to w jakiś sposób pomocne, aczkolwiek, tak jak mówię, w dzisiejszych czasach jest to duża loteria. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro, więc trzeba jak najwięcej, jeśli chce się właśnie gdzieś tam ten utwór wybić, jak najwięcej dodawać takich też dodatkowych filmów, shortsów, rolek i tak dalej, żeby jakby podpiąć ten utwór, żeby był bardziej taki wyrazisty dzięki tym filmikom. No dzisiaj w tym kierunku idziemy. Klip na przykład nie do końca jest wyznacznikiem tego, czy będzie gdzieś puszczany w telewizji. Jest to całkiem inaczej niż jak ja zaczynałam i też można powiedzieć, uczę się teraz od tych młodszych artystów, gdzieś tam czerpię od nich inspirację, więc staram się w jakiś sposób nadążyć nad tymi młodszymi i działam, jak tylko potrafię.
1: Ale czuć, że jest tłoczno na tym rynku.
6: Tak, coraz bardziej. Tym bardziej, że tak jak mówię, te wszystkie media społecznościowe młodych artystów jest mnóstwo. Jest dużo też programów, takich Mam Talent, show, które wyławiają nowych artystów. Też może sam to, że jest to bardzo popularne, dużo gdzieś takich tworzy się, no nie wiem, instagramerów, celebrytów i tak dalej, którzy gdzieś tam działają w tym świecie i jest dużo łatwiej się wybić niż tak jak ja zaczynałam, bo to nie była prosta droga na samym początku. Też występy, głównie w pierwsze lata to były jakieś występy charytatywne w celach takich promocyjnych zespołu. Dzisiaj to wygląda całkiem inaczej, jeśli ktoś nowy zaczyna, bo jednym utworem może wybić miliony i jest wielką gwiazdą.
1: To jeszcze na zakończenie, z ręką na sercu. Chciałabyś zaśpiewać ze Skolimem?
6: Ze Skolimem znamy się już bardzo długo, więc mamy nawet wspólny utwór Zaczarowani razem z Mr. Maxem. Więc...
1: Przegapił.
6: No, już to parę lat temu było, więc znamy się bardzo długo. Kiedyś też poznaliśmy się, jak ja jeszcze kiedyś wywiad prowadziłam w telewizji, to przyjechał do mnie na wywiad, więc znamy się długo. Kto wie, może odświeżymy znajomość i coś nowego powstanie, ale zobaczymy z czasem, jak nam się życie ułoży i co przyniesie los.
1: A próbowałaś już dopasowywać swój wokal do któregoś z artystów ze swojej branży?
6: Aż tak to chyba nie.
1: W którym byś pasowała?
6: Widzę, że mocno chcesz wyciągnąć ode mnie moje plany, ale nie zdradzę. Dalej zachowam to dla siebie, żeby to było trochę taką niespodzianką, zaskoczeniem dla słuchaczy.
1: Ja tak lubię wiercić dziurę w brzuchu. Elwira Kassandra Matysiak z nowym utworem Tequila Adios Baby, dostępny na platformach muzycznych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i jednak powiem Ci, że przydałby się ten hit lata jeszcze. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję, trzymajmy kciuki.
2: Z artystką rozmawiał Arek Michlewicz. Koła gospodyń wiejskich i pracownie aktywnie chronią dziedzictwo kulinarne regionu. Arek Michlewicz rozmawia na ten temat m.in. z przedstawicielami pracowni kulinarnej w Perkowicach oraz z kołem gospodyń wiejskich w Łobaczewie Małym w gminie Terespol.
1: No to dzisiaj trochę porozmawiamy o łakociach. O łakociach, które przygotowała pracownia kulinarna w Perkowicach.
7: Utrzymana nowiska pracownia kuchni regionalnej Perkowica Gogwia Piask.
1: Co tutaj pani pichci? Bo widzę pierogi, ale z czym te pierogi? Czy to tajemnica?
7: To nie jest tajemnica, ale to są takie pierogi, których nie ma w całej Polsce z takim farszem. To jest jedyne pierogi, kto przyjeżdża do nas, to jeszcze nigdy się nie spotkał z takimi pierogami.
1: I to są pierogi opatentowane?
7: Opatentowane, one są wpisane na ministerialną listę produktu tradycyjnego i oprócz tych pierogów jeszcze mamy wpisane 5 inne produkty. Dzisiaj mamy akurat z tych wpisanych ciastka z cukrem, ciastka przez maszynkę. Tam jeszcze jest taki napój z rabambaru i miodu. Dzisiaj także mamy produkty, które dostały perłę. To jest ogólnopolska taka nagroda wyróżniona dla produktów tradycyjnych. Tam takimi etapami dochodzi się do tego, na szczeblu wojewódzkim, jak się to będzie pierwsze miejsce, to może dopiero startować w następnych latach o nominację.
1: Ale panie cały czas, widzę, w konkursach kulinarnych biorą udział.
7: Tak, właśnie my na te konkursy to jeździmy co roku, bardzo długo perły nie zdobyliśmy, ale teraz jakoś tak nam się udało, że przez 4 lata co roku. W tej chwili mamy 3 perły na jeden produkt i to ostatnio dostaliśmy jako za zestaw na 4 produkty. Także mamy razem 8 produktów.
1: Trzeba przypilnować pierogów, a my tutaj z panią jeszcze przejdziemy, dobrze? Bo muszę zapytać też o tego rogala. Cóż to takiego?
7: A ten rogal to jest kulebiak. Nam w zasadzie się kojarzy kulebiak taki zwinięty z kapustą wigilijny. My mamy inny kulebiak, to jest kulebiak też, wpisany też jest na listę, tą ministerialną.
1: Jakaś specjalna receptura, żeby przyrządzić takiego kulebiaka?
7: To jest ciasto półkruche, drożdżowe i do tego jest taki też farsz, no też może mało spotykany, ale u nas kiedyś takie były robione.
1: Zdradzimy tajemnicę tego farszu?
7: Zdradzimy. Kasza jaglana, tutaj też jest taki, bo to jest taki świąteczny kulebiak, mięso mielone, grzyby suszone z cebulą.
1: To musi dobrze smakować.
7: Wpisane mamy jego jako rogal taki. Ale też czasami robimy ono takie właśnie spotkania w formie prostokątu, bo wtedy lepiej go kroić.
1: Czyli to jest to samo, tak?
7: To jest to samo.
1: Już pierogi nam się tutaj przypalają. Czy tajemnicą jest farsz tych pierogów?
7: Tajemnicą jest farsz tych pierogów, bo ciasto to jest normalne, tak jak na pierogi. Nawet nie dodajemy jajka, tylko trochę tłuszczu.
1: Czyli o nadzieniu nie będziemy mówić, bo już ktoś zacznie podrabiać i co? I cała tajemnica pójdzie?
7: To jest dla nas dostępne. To jest bo jak jest wpisane, to już wtedy staje się dostępne dla każdego.
1: Ale receptura musi być zachowana.
7: Receptura musi być zachowana. My też długo dochodziliśmy, żeby to tak, tą recepturę zrobić, żeby to miało jak najlepszy smak. No już w tej chwili to już, żeśmy się wyszkoliły, wiemy jak co.
1: Czyli ilość składników pozostaje tajemnicą, a w środku co jest?
7: Kapusta słodka, pokrojona w kostkę, ugotowana w osolonej wodzie. Do tego dodany ser biały, boczek, surowy, normalny boczek, przesmażony z cebulką i gotowane jajka w taką grubszą kostkę pokrojone, żeby one się tak nie rozlazły, tylko żeby było wiedzieć, że te jajka są.
1: No i dobra, pierogi mamy omówione.

0: w zasadzie podwójną ilość. Na kilogram mąki też dodajemy całe masę o 20 dekagramów, a przy kołaczach to musi być ciasto takie bardzo puszyste i lekkie, więc na to dodajemy tylko 10 deko masła. Ale babki, no to przede wszystkim w babkach jest dużo żółtek.
1: Jeżeli chodzi o ten zaparzany kołacz, to z suszonymi owocami, a tam dalej?
0: A tam dalej to jest takiego normalny z rusztynu, ale to jest farsz, kasza jaglana, ser biały i śliwka suszona.
1: Czyli kasza jaglana podobnie jak w kulebiaku.
0: Tak, tak, tak. Trochę tej kaszy my używamy. Po prostu, no tutaj u nas też kasza kiedyś była. Ludzie sieli tego prosta trochę i tak to zostało. Po prostu jak wyciągamy te stare przepisy, no to musi ta kasza być, bo ona kiedyś była u nas.
1: Zapachy się roznoszą, bo pierogi są podsmażane, więc tutaj już coraz tłoczniej się robi. Przy stoisku pewnie do degustacji będzie kolejka. Jeszcze tam w koszyku widzę ciastka, rogale, bułki.
0: To są bułeczki, nazywają się szczodraki. Wypiekane te szczodraki były w okresie Bożego Narodzenia od Wigilii do Trzech Króli. To były tak zwane szczodne dni. I w tym roku ludzie się bardzo odwiedzali. W tej chwili to już tam tak się nie chodzi, nie? Ale przedtem dużo było kolędników przede wszystkim. Więc kiedyś pieniędzy nie dawali kolędnikom, tylko takie piękne bułeczki. I te bułeczki to były pieczone w zależności od tego, jaki był rok. Jak był urodzajny rok, to pieczone one były z bardzo dobrej mąki, takiej najlepszej. Było bardzo dużo farszu, bo to farsz to jest taki, jeden jest farsz grzyby suszone, cebula i orzechy włoskie. Mamy też taki farsz w jednych, bo to na te kształty każdy inny musi mieć. I mamy taki jeszcze farsz, też słodka kapusta, jajko gotowane, majeranek i jabłko. I też tutaj z dżemem, czy tam z jakąś marmoladą, z serem, z makiem. Ale mówię, że każdy inny, żeby się odróżniały. I jak był rok urodzajny, to one były duże, takie, obfite. I wtedy, jak przychodziły kolędniki, czy ktoś tam odwiedzał, to po prostu częstowano tymi bułeczkami. Tak jak na Wielkanoc jajkami farbowanymi, no to podobne.
1: Jeszcze patrzę na te ciastka z maszynki. Czy to są te ciastka, które robi się ze skwarek?
0: Nie. My akurat wpisaliśmy na listę, też bo to na listę ministerialną są one wpisane, więc my to mamy na maśle i na smalcu, bo w tej chwili jest problem ze słoniną i ona nie jest taka jak kiedyś, bo ona powinna być taka chrupiąca. Był problem ze słoniną, więc my to zarejestrowaliśmy, bo kiedyś też przecież były na smalcu i na maśle. Masło było w każdym gospodarstwie robione i my mamy to na maśle i na smalcu.
1: Skoro panie takie pyszności zawsze przygotowujecie, to macie często zamówienia?
0: Znaczy zamówienia jak zamówienia, no nie zawsze, ale jakby tak naprawdę ktoś tam bardzo chciał.
1: Ale wszyscy w gminie Biała Podlaska znają wasze łakocie.
0: Znają, bo my już to robimy wiele, wiele lat, odtwarzamy. Także no znają, nie tylko w gminie. Jesteśmy, można powiedzieć, nie chwaląc się, że słynne, bo akurat takie robimy potrawy, które są tradycyjne i regionalne.
1: A czy wy jako pracownia w Perkowicach organizujecie czasami dni otwarte, żeby pokazać, jakie to potrawy potraficie gotować?
0: No znaczy dni otwartych to nie robimy, tylko przy okazji jakieś tam...
1: Dorzucam pomysł.
0: Czy tak, no jakiś na przykład konkurs przed Wielkanocą na potrawy wielkanocne, więc to się tam bardziej tak eksponuje. Czy też przy dożynkach, przy też innych konkursach, bo my nagród to mamy o wiele więcej.
2: Ale
0: to
2: mamy zestaw bożonarodzeniowy.
1: Te nagrody to już panie przestały liczyć.
0: Tak, już nie wiemy ile tego jest, a trzecich miejsc to...
1: Ale i pierwszych również.
0: No pierwsze to jeszcze liczymy, ale teraz już zaczęliśmy liczyć perły. Skupiamy się na perłach, no mówię, tak się jakoś tak... Wiele lat jeździliśmy, jakaś 10, nie udało się tej perły zdobyć, a teraz 4 lata po kolei jeździmy do Poznania po perłę, jeździłyśmy. Jak dalej będzie, zobaczymy.
1: I cały czas robicie furorę?
0: No robimy chyba, bo każdy się interesuje.
1: Zawsze to coś innego, te potrawy takie inne.
0: Tak, ale tym bardziej, że no wie pan, jest tak czasami, że nawet jakąś kolację regionalną ktoś zamawia, czy też chcą, żeby to były inne potrawy niż na przykład były w restauracji, więc wyjmujemy na przykład gołąbki z kaszą gryczaną i z grzybami, czy tam, no takie potrawy, których nie ma w restauracjach.
1: Ja sobie gdzieś tam w międzyczasie zdegustuję coś. No tak. Tymczasem dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
3: Alina Lipka dzisiaj reprezentuje koło Gospodyni Wiejskiej we Władysławowie.
1: Jako koło kiedy zawiązały się panie?
3: Koło działa od bardzo dawna, ale swoją działalność wznowiły od 2018 roku.
1: To tak zapytam, bo tutaj dzisiaj macie swoje stoisko i widzę oleje. W czym się specjalizujecie? Właśnie w produkcji olejów?
3: Tak, oleje są tłoczone na zimno i to jest olej rzepakowy, z ziarendyni, ze słonecznika, z czuszki. Z każdej rośliny potrafimy zrobić olej.
1: Proszę bardzo. I skąd panie wpadły na taki pomysł, żeby właśnie tym się zająć?
3: Ponieważ na początku lat XIX wieku w tej

0: W miejscowości była olejarnia.
1: Powrót do tradycji.
0: Powrót do tradycji.
1: To jakie to oleje macie? Bo widzę tutaj kilka różnych.
0: No to jest na pewno rzepakowy, na pewno jest olej...
1: Od sołtysa.
0: Z ziaren dyni. Olej od sołtysa. Tak, przewodniczącą koła gospodyń naszego jest pani sołtys, więc...
1: I widzę olej lniany również.
0: Olej lniany. Jeszcze jest olej szczuszki, tylko dzisiaj nie mamy ze sobą. Jest olej z ziaren słonecznika.
1: Czyli panie trochę komercyjnie działacie i sprzedajecie te swoje oleje?
0: Tak, olej można nabyć.
1: I stronę internetową swoją macie?
0: Nie mamy jeszcze strony internetowej, ale na oleju jest numer telefonu do pani sołtys i proszę.
1: Czyli trzeba zadzwonić, żeby zamówić sobie olej.
0: Można zadzwonić.
1: Czy oprócz wytłaczania olejów jeszcze czymś się specjalizujecie?
0: Tak, dziewczyny robią zupę. Dzisiaj mamy zresztą też ją ze sobą. Zupę z kapustą. Tak.
1: Nie kapuśniak.
0: Nie kapuśniak, nie bigosik, ale zupa z kapustą. I mamy też gołąbki wigilijne. To są gołąbki z grzybami.
1: Co prawda mamy koniec lutego, ale czemu nie? Mogą być i wigilijne.
0: Ale to się tylko tak nazywa, ponieważ są związane z tradycją Wigilii. Natomiast w tej miejscowości jadło się je przez cały rok.
1: Specjalne nadzienie, podejrzewam, że kapusta i grzyby.
0: Nie kapusta i grzyby, grzyby i owszem, grzyby, masełko, cebulka.
1: Grzyby suszone, czy mogą być też pieczarki?
0: Nie, grzyby tylko suszone z naszych lasów.
1: Zbierane przez sezon?
0: Zbierane w sezonie, tak.
1: Bierzecie udział czasami w konkursach takich kulinarnych?
0: To znaczy chcielibyśmy te potrawy, które mamy dzisiaj, wpisać do księgi ministerialnej i to jest nasz taki początek.
2: Gabrielu Kiolanta, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łobaczewie Małym, gmina Terespol.
1: No i właśnie widzę, że dzisiaj tutaj chyba prezentujecie wszystkie wasze łakocie, z których słyniecie, podobno.
2: Tak, dzisiaj prezentujemy potrawy kuchni tatarskiej, żydowskiej, Kresów Wschodnich, które otrzymały prestiżowe ogólnopolskie nagrody Perła w Poznaniu, jak również zostały wpisane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
1: Ja już miałem okazję spróbować tak zwanego kakora.
2: Tak, kakora jest potrawa Kresów Wschodnich. To jest potrawa ludzi biednych, ponieważ w dawnych czasach ludzie wykorzystywali to, co mieli w swoich ogródkach i na polach. Są to tylko ziemniaki, marchewka i cebula.
1: To faktycznie tak, ale bardzo smakuje.
2: No, nam też. Ten przepis został odtworzony z najstarszej receptury, z wywiadu etnograficznego zebranego z najstarszymi mieszkankami Łobaczewa Małego.
1: To jeszcze teraz golasy. Cóż to takiego?
2: Golasy z kaszy gryczanej z białym serem. Jest to potrawa kuchni żydowskiej. Odtworzona również z najstarszej receptury. W dawnych czasach ta potrawa gościła na rynku w Brześciu. Starałyśmy się zebrać wywiad etnograficzny z najstarszą mieszkanką Łobaczewa Małego, Feliksą Żmińczuk, która udostępniła nam tą recepturę. Otworzyłyśmy, wystawiłyśmy na konkurs kulinary nasze kulinarne dziedzictwo smaki regionów. Zdobył uznanie komisji konkursowej i również został nominowany do ogólnopolskiej nagrody Perła. 2015 rok zdobył ten produkt, tą perłę i wpisałyśmy go również w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
1: I z tego, co mi wiadomo, to większość waszych potraw to nagrody zdobywa.
2: Tak, staramy się. Mamy dużo tych wywiadów zebranych dzięki naszym, mówię, najstarszym mieszkankom, które wspierają naszą działalność. Naszą pasją właśnie jest odtwarzanie najstarszych receptur kulinarnych z terenu gminy Terespol i Łobaczewa Małego.
1: Tu jeśli chodzi o te golasy, to domyślam się dlatego, że one nie są w żadnym cieście.
2: Tak, golasy, nazwa pochodzi od tego, ponieważ to jest goły farsz. Pieczony goły farsz, stąd ta nazwa golasy.
1: Dobrze ubity.
2: Tak, zgadza się.
1: Co tu jeszcze ciekawego mamy?
2: Mamy również dzisiaj cybulniki, jest to potrawa kuchni tatarskiej i kibiny, również potrawa kuchni tatarskiej.
1: A kibiny z czym?
2: Kibiny, jest to mięso siekane, wołowe, z cebulą, z przyprawami, z ziołami, czosnek, pieczone w cieście drożdżowym.
1: To chyba się skuszę, a cybulniki?
2: Cebulniki, jest to farsz cebula, również jest trochę mięsa, może być to gęsina, może być wołowina i cielęcina i dużo cebuli, ciasto gniecione na sodzie i pieczone.
1: Podejrzewam, że to nie jest wszystko, czym się specjalizujecie.
2: Nie, mamy jeszcze inne wpisy również w ministerstwie na listę produktów tradycyjnych. Mamy grzyby po wiejsku, mamy rybę w soli, perła, 2021 rok.
1: O, pamiętam, o ryby w soli rozmawialiśmy już kiedyś.
2: Mamy również czebureki, pieremiacze, obie potrawy kuchni tatarskiej. Głównym naszym celem jest po prostu ocalić od zapomnienia najstarsze te receptury, gdyż, mówię, na przestrzeni wieków zetknęły się trzy kultury na terenie gminy Terespol, tatarska, żydowska i Kresów Wschodnich, więc my chcemy to po prostu odtworzyć i przekazać młodszemu pokoleniu.
1: W zasadzie to tak jak patrzę, tutaj obok jedno koło gospodyń wiejskich, jeszcze dalej drugie, w zasadzie to konkurencji nie macie.
2: Nie, bo my akurat inną kuchnię odtwarzamy, no i tego się trzymamy i chcemy jak najwięcej tych receptów odtworzyć, no i promować na terenie województwa lubelskiego, jak również w Polsce.
1: Czy już gdzieś tam w planach waszych pojawiło się otwarcie sklepu z waszymi łakociami?
2: No chciałybyśmy bardzo, nam na tym zależy, otworzyć taką pracownię właśnie regionalną naszych specjałów, no ale nie mamy po prostu na chwilę obecną, tylko działamy, mówię, jako koło gospodyń wiejskich i mamy dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc nie są to zbyt duże środki, abyśmy mogły sobie pozwolić na coś takiego.
1: Pytam dlatego, że raz byłem w Rykach i tam spotkałem się z takim punktem, gdzie koło gospodyń wiejskich tamtejsze prowadzi swoją taką małą restauracyjkę i oprócz tego na wagę sprzedają własne wyroby, więc pomyślałem, że może czas na was.
2: Chciałybyśmy bardzo, może w przyszłości się uda. Mamy taką nadzieję, że w przyszłości, ponieważ mamy dużo młodych pań, które się zaangażowały i się interesują, dochodzą do koła. Jest to przedział wiekowy 20+, 30+, które będą na pewno chciały kultywować. Samo właśnie to, że wpadły na pomysł, żeby właśnie wydać taką naszą małą publikację na styku kultur. Tu żeśmy opublikowały wszystkie receptury nagrodzone perłami wpisane na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Od ubiegłego roku już dodrukowywałyśmy, więc mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się stworzyć taką pracownię naszych specjałów kulinarnych.
1: Patrząc, jak wszystko, co panie przygotowały, szybko znika dzisiaj, rozchodzi się, każdy wychodzi i zajada się tym i widzę, że smakuje, to chyba ze sprzedażą tego nie będzie problemu.
2: Nie, myślę, że nie, bo są to, mówię, takie unikalne potrawy, które tutaj na terenie, mówię, powiatu bielskiego nie są znane.
1: Wydaje mi się, że chyba już jesteście taką perłą gminy Teresy.
2: Tak, będziemy się starały dalej to kultywować. Obecnie kolejne dwa nasze wnioski ubiegają się o kolejne wpisy na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Powodzenia życzę. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim